wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb.

Piary deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów chowania Żywca.
2: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
3: W kalendarzu środa jest 7 dzień października. Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Dzisiaj w naszym regionie 22 stopnie powyżej zera, znów bardzo ciepło i podobno brak opadów deszczu. Te opady mają się pojawić i jutro na drogach jeszcze nie ma ogromnych opadów.
2: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
1: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów chowania Żywca, Kaufland oraz Kościuszki 18, www.kantorżywiec.pl.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
4: Jest 6, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trwa zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Kolejna grupa kilkunastu rakiet wleciała w ukraińską przestrzeń powietrzną. Eksplozje słychać w Połtawie. Wcześniej rakiety balistyczne uderzyły w Kijów. Zginęły 2 osoby. Rosjanie zaatakowali też Zaporoże i Dniepr. Trwają akcje ratunkowe. Prokuratura nie odpuszcza w sprawie Marcina Romanowskiego. Śledczy złożyli zażalenie na decyzję sądu o wydaniu listu żelaznego dla posła PiS. Dokument może uchronić politykę przed zatrzymaniem i aresztem, jeśli wróci do Polski. Romanowski jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Ukrywa się za granicą. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
5: Zdaniem prokuratury Marcin Romanowski nie zasługuje na list żelazny. Śledczy nie wierzą w jego zapewnienia dotyczące współpracy z organami ścigania. Sąd zdecydował się na takie rozwiązanie, bo uznał, że wcześniejsze metody były nieskuteczne. Obrona polityka zapewnia z kolei, że jeśli decyzja o liście żelaznym się uprawomocni, to wróci on do kraju. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa. Pismo, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tiraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza.
4: Studenci Politechniki Wrocławskiej pokazali najnowszy model łazika marsjańskiego. Nad projektem pracowało 60 osób. Maszyna kosztowała $22,000. Nowy łazik ma innowacyjne podwozie i układ jezdny. Poprzednia wersja zdobyła już ponad 20 medali na całym świecie, a teraz studenci chcą powalczyć z najlepszymi podczas zawodów w USA, Turcji i Polsce.
0: SK Beskidy News.
3: Potrącenie pieszej w Andrychowie. Kobieta wbiegła na oznakowane przejście dla pieszych na ulicy Krakowskiej i została potrącona przez samochód. Na szczęście nic jej się nie stało. Zmarła Elżbieta Zajczek. Przez wiele lat związana zawodowo z Urzędem Miejskim w Żywcu. W trakcie swojej pracy zawodowej była zastępcą kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, następnie kierownikiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracji, a także pełniła funkcję sekretarza miasta. Więcej informacji z naszego regionu jak zwykle na portalu sk.pl.
6: Wiktor
7: w Radiu SK.
8: No i hej, no i cześć, no i środa, dzień dobry. Dzisiaj otworzyłem oczy, słuchajcie, i pierwsze co zobaczyłem, to mojego psa chudego.

0: leżał na plecach, a ja widziałem jego wewnętrzną stronę, więc wiecie, co widziałem.
1: No, ja przez pierwsze 5 minut po otwarciu oczu muszę płacić tak zwane frycowe i miziać właśnie w tych okolicach, o których ty wspominałeś.
0: Jankes podobno śpi w samochodzie i widzi właśnie czerwone światło na ostatnim skrzyżowaniu pod radiem. Zaraz będzie.
1: No, trzeba było od razu w nim spać, wtedy byłoby łatwiej. A jak jest u was? Jaka jest pierwsza rzecz, którą robicie po otworzeniu oczu? Nagrywajcie się na Jaskowego Messengera lub dzwońcie na 664-402-302.
2: Idę obudzić Jankiego.

0: czerwone, zielone, czerwone, zielone, czerwone, zielone. Dzisiaj wszystkie światła na ulicy na czerwono. Ja się obudziłem, od razu czerwone światło zobaczyłem.
1: Ty, kolega, jak w kasynie normalnie. Wszystko na czerwone, wszystko na zielone.
0: Co ty robiłeś w kasynie, że wiesz, jakie są kolory?
1: Nie, byłem, kiedyś byłem.
0: Ja
1: bardzo, bardzo dawno temu.
2: Obok przechodził.
1: To był ostatni raz w moim życiu, jak miałem pieniądze i potem już koniec.
2: Słuchajcie, dzisiaj mamy pytanie, co robicie jako pierwsze po otworzeniu oczu? Jedno już wiemy na
0: są
2: pewno.
0: Są dwie wersje.
2: Że nasi słuchacze na pewno po otworzeniu oczu nie dzwonią do radia jako pierwsze. 664-402-302, bo nagrywają się na eskowym messengerze, ale jeszcze nikt nie zadzwonił.
3: Dzień dobry, Eska. Pierwsze, co robię po otworzeniu oczu, to wyłączam budzik. Pozdrawiam.
0: Ale grzeczny słuchacz ładnie powiedział. Słyszałeś, Wiktor?
1: To jak podaliśmy ten numer telefonu, to proszę, kto zrobi pierwszą rzecz i to będzie telefon do Eski. 664-402-302. Kto będzie pierwszym na żywo słuchaczem dnia?
0: Damy coś. Ja dam łyka kawy na przykład, jakby co.
1: O, ma patrz, już. Dzień dobry. Halo, tu radio.
4: Halo, halo.
0: Dzień dobry, jesteśmy na żywo. Co u ciebie?
4: Wraca właśnie ze zmiany nocnej i do spać. Miłego dzionka.

0: Hej, jesteśmy z samego rana, w środę 7 października. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Poranny pracowanie.
2: Jadziula, zanim przejdziemy do meritum, jaka była pierwsza rzecz, jaką zrobiłaś dzisiaj po przebudzeniu? To tak w temaciku dnia.
1: Wstawiłam wodę na herbatę.
2: To ciekawe.
1: Nie na herbatę, tylko na kawę. Przepraszam.
0: No dobrze, słuchajcie, to ja mam teraz tutaj coś jeszcze, bo jest tytuł z pierwszej strony dzisiejszego faktu. I teraz pyta...
3: No i chyba to już jest odpowiedź, która do mojego pytania. Kto? Która?
0: Bo to jest o was, dziewczyny. Aha. Miała liczne romanse.
4: Okej.
0: Są dwie dziewczyny w studiu Radia SK.
4: Ja no dzisiaj na 3-4, musimy razem zakasłać. 3-4.
0: No to nie o was. No dobra, to nie. No
3: to nie o Maryli Rodowicz, co?
4: Ale faktycznie, że gdzie się nie wejdzie w newsy, to zewsząd wyskakuje mrożona pizza książula.
3: Oj tak.
0: No. To o tym też trąbią wszędzie, no.
4: To taki youtuber, Jadziula, kojarzysz?
1: Nie.
0: A ten placek kojarzysz?
4: Pizza.
1: Tak. No. Kojarzę, no, ale księżula nie.
4: A wiecie, ile to ma kalorii?
3: 1700!
0: Nie, nie, wszystkie.
1: Wszystkie.
0: Rzeczywiście, dobra. Jest pizza książula. No, ja jeszcze nie miałem okazji, nie jadłem. Kama cały czas na siebie. Na siebie oczywiście.
3: Przestańcie kaszleć, ludzie.
0: Ale jest pytanie, no.
2: Jest prośba, Jadzia, żebyśmy zamiast tej tłustej pizzy, tej mrożonki, zrobili coś prostego i zdrowego. Coś takiego, co Jankes nawet da radę, że nawet Wiktor da radę.
1: To tak.
0: O.
1: Bierzcie szklankę z rządkiem, wrzucacie torebkę z herbatą. To jest na poziomie trudności Wiktora i Jankesa.
4: To prawda, dadzą radę.
0: Dziękujemy.
5: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
4: Ja chciałam dodać, że Jankes jest taki pro, że nawet wrzuca cytrynkę.
0: Tak.
1: A no tak.
0: Dokładnie. Ja herbatę, Wiktor prąd i mamy wszystko komplet.

0: 25 minut po godzinie 6. Tutaj Elska, za chwilę newsy u nas.
1: No właśnie, i w newsach będzie o tym, że nic nie widać.
0: No to ludzie, zakładajcie odblaski, żeby było widać.
2: Tak, to jest ważne, zakładajmy odblaski. Naprawdę, no, sporo jest osób teraz niewidzialnych.
1: Jest jeszcze inna opcja. Można po prostu nie wychodzić z domu.

0: Reklama.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinno?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Wow, ale stylowe wnętrze. Jak je zrobiłaś? Gdzie to wszystko znalazłaś? Wyobraź sobie, że szukałam daleko, a wszystko miałam pod nosem i to w jednym miejscu. W Bella Ceramica. Mają nietuzinkowy asortyment, świetne doradztwo i dobre ceny.
7: Wszystko z Bella Ceramica?
6: Tak, pomogli mi dobrać materiały, przygotowali projekt i zajęli się realizacją. No i dostałam gwarancję na całość.
7: Niesamowite, muszę to sprawdzić.
6: Koniecznie, jedź do Bella Ceramica przy Fabrycznej 1 w Żywcu albo wejdź na bellaceramica.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
10: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
14: Nadchodzi zmiana aury, więc meteopaci mogą odczuwać ból głowy i takie ogólne zmęczenie. Nadchodzi, to znaczy jeszcze nie dziś, ale już w piątek. Spadek temperatury i to taki znaczny, 14 stopni, a jutro w czwartek opady deszczu. Dziś w Żywcu i w Milówce padać nie będzie. Na drogach coraz większe ruchy samochodowe, także warto wyjechać do pracy trochę wcześniej. No to co, szerokości Wam życzę i do usłyszenia.
13: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel, Żywiec Fabryczna 5.
12: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
15: Jest 6.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Polskie wojsko podrywało myśliwce. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę w polskiej przestrzeni powietrznej operują wojskowe samoloty. Systemy obrony powietrznej są w stanie gotowości. Działania mają charakter prewencyjny, a polskie dowództwo operacyjne monitoruje sytuację. Kierowcy, uważajcie na gęste mgły. IMGW wydało ostrzeżenie dla centralnej, północnej i północno-zachodniej Polski. Widoczność może spadać poniżej 200 metrów.
16: SK Sport News.
15: Pożegnanie legendy futbolu. Lionel Messi rozegrał ostatni mecz w reprezentacji Argentyny. W Buenos Aires Argentyna pokonała Benin 3-0. Messi strzelił gola i zaliczył dwie asysty, a po meczu kibice długo skandowali jego nazwisko. Messi zagrał w barwach Argentyny 208 razy, strzelił 126 goli. Nie kończy jednak karierę piłkarza, nadal będzie występować w Interze Miami.
17: Jankes. Kama i Wiktor. Jankes, Kama i Wiktor. Radio SK.
18: Ale widzieliście, jak Messi dostał kopertę na koniec?
19: No nie widziałam, ale ekstra.
18: Ale po co mu kopcie, że z kasą wszystko się zgadza, no?
20: To jest taka tradycja. 1000 zł w kopercie to najlepszy prezent.
19: Dzień dobry wam mówimy oczywiście.
18: Proszę bardzo, Kamcia, mam dla ciebie też kopertę. Mhm. Ale zaraz, tam miało być 1000 zł.

0: A wiecie, co ja dzisiaj zrobiłem, jak się obudziłem? Mhm. To też można chyba zaliczyć do zrobienia. No. Zrobiłem myślenie o was.
1: O,
0: naprawdę. Że wy pewnie już w drodze, a ja właśnie wstaję.
2: Ja się pokapowałem, że jest jeszcze jedna rzecz, którą ja w ogóle robię przed otwarciem oczu. Zawsze jest ten moment.
0: Nie mów tego.
2: Kiedy muszę po omacku dotrzeć do toalety, wymacać wejście do drzwi i nie otwieram oczu, żeby jeszcze wrócić na krótką drzemkę.
3: Naprawdę?
0: A tam on wchodzi do łazienki, a tam kot.
3: I kubeta. To powiedział? No dobra, sprawdzam w takim razie, co u was, co wy robicie jako pierwsze zaraz po otworzeniu oczu.
4: Cześć, tutaj Łukasz z tej strony, właśnie jadę motocyklem i pierwsze, co widzę zawsze po przebudzeniu, to przepiękną swoją żonę.
2: Najważniejsze w tym zdaniu jest słowo swoją.
3: Nie, Wiktor, najważniejsze w tym zdaniu jest żoną.
0: Nie, Wiktor. Najważniejsze jest to, patrzcie w lusterka, motocykle są wszędzie.
5: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: I po reklamie. Blastcast.

0: A o czym i o kim dokładnie śpiewa, nie wiem, ale wiem, o kim na pewno nie śpiewa. Na pewno nie śpiewa o polskich piłkarzach. Dziękuję za wypowiedź. Proszę.
1: Michał, Michał!
2: SK budzi w urodziny.
1: Michał, to też takie trofeum.
3: Tak, dokładnie. Dzień dobry, Michale, jesteś?
4: Dzień dobry, dzień dobry. Cześć, Michał. Jak się macie?
3: No, się mamy, dobrze. Ale nie o nas, nie o nas. Dzisiaj twoje urodziny, to o tobie dzisiaj jest dzień. 7 października. Mama kiedyś ci mówiła, o której ciebie urodziła?
4: Gdzieś około 14.
3: A nie, to się usłyszenia.
1: Słuchajcie, dzisiaj kończysz 39 lat. Jak się czujesz na rok przed 40?
3: Gdzie cię boli?
4: Wspaniale, jak może być jeszcze lepiej?
3: Słuchaj, czy dalej kochasz swoją żonę tak, jak kochałeś?
4: Z całego serduszka.
3: Uwaga, bo twoja żona jest z nami w studiu Radia SK. Przywitaj się. Przywitaj się.
5: Nie, ona ładniejsza ma głos, Kama.
3: No, Kama, to nie. Żona Kasia.
1: Dzień dobry.
3: Jak pani ma na imię?
1: Kasia.
3: Kasia.
1: Pani Ka...
3: Słuchaj, żona twoja jest w studiu, posłuchaj, co Kasia ma do powiedzenia.
1: Michał, dziękuję, że jesteś, za twoje wsparcie, troskę, cierpliwość i za to, że mogę iść przez życie właśnie z tobą. Przy okazji wielka prośba, sprzątaj skarpetki i zmywaj naczynia. Dziękuję. Żartuję, to ostatnie ja dodałam.
3: Michale, no proszę bardzo, jakąś szybką ripostę. Mąż do żony mówi...
4: I kto to mówi?
1: Michał, stówka leci do ciebie. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Kaśka naprawdę napisała nam cudowne rzeczy na twój temat, więc jedno jest pewne, nie możesz się zmienić, okej?
4: Super, trzymam się tego w nawiązaniu do tych życzeń.
1: No i mamy.
5: I pamiętaj, jakby co, to Kamila jest druga w kolejce.
4: Spoko.

0: 7 za chwilę. No i za chwilę newsy wesce. Po pierwsze o tym, że paliwo coraz droższe, a po drugie tego...
1: Przepraszam bardzo, ja się zatrzymałem na tym, że było tańsze.
0: Ale teraz powolutku idziemy co parę groszy w górę z każdym kolejnym dniem. Wracamy z powrotem do cen właściwych. To jest jeden temat, a drugi to jest ten lekarz ze Szpitala Południowego. W końcu podobno ma postawione zarzuty. I te dwa tematy się łączą wbrew pozorom.
2: Bo on jeździ takim samochodem, co dużo pali.
0: To jest... Jankes. Jankes. Kama.
3: I Wiktor. W Radiu SK. Reklama. Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit? 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinnam?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
3: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: nawet 13 tysięcy złotych. Credit Agricole.
1: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: To będzie ostatnia reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
7: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów chowania Żywca.
9: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
10: Meteopaci mogą odczuwać senność i zmęczenie, ponieważ nadchodzi zmiana aury. Co prawda jeszcze nie dziś, ale już jutro opady deszczu, a w piątek o wiele niższa temperatura. Dziś do 22 stopni na drogach. Ciągle duży ruch samochodowy, szczególnie w centrum Żywca.
9: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
8: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów chowania Żywca, Kaufland oraz Kościuszki 18, www.kantorżywiec.pl.
7: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
11: Jest 7, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Dawid K. z zarzutami w sprawie afer w Szpitalu Południowym. Po przesłuchaniu został zwolniony do domu. Prokuratura dzisiaj zaplanowała specjalną konferencję w tej sprawie. Najnowsze informacje ma nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, przesłuchanie trwało wiele godzin. Za co odpowiadać ma lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej?
12: O tym powie prokuratura. Jeden z zarzutów jest złożony, zdradził mi pełnomocnik Dawida K., mecenas Jacek Dibuła. Nie chciał jednak mówić o szczegółach przed oficjalnym komunikatem śledczych. Potwierdził też, że jego klient jest na wolności. Lekarz został przesłuchany po ponad 3 miesiącach od wybuchu afery wokół Szpitala Południowego. Śledczy tłumaczyli ten czas gromadzeniem materiału dowodowego. Media, przypomnę, ustaliły, że Dawid K. jako koordynator SOR-u zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Wskazywano na błędy w grafikach. Pojawiły się też doniesienia o stworzeniu w placówce specjalnej ścieżki leczenia dla polityków. Także lekarz sygnalista informował o nieprawidłowościach, za które obwiniało właśnie Dawida K.
11: Konferencja prokuratury w sprawie Szpitala Południowego o 14:45. Koniec policyjnej obławy pod Chrzanowem w Małopolsce. 49-latek podejrzewany o zabójstwo 73-letniej kobiety w Zagórzu jest w rękach policji. Mężczyzna został zatrzymany po kilku godzinach poszukiwań. Ukrywał się w zaroślach w lesie. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Dzisiaj na stacjach benzyna nieco w górę, olej napędowy w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,86, a za diesla 7,80.
7: SK Beskidy News.
10: Park w centrum Rajczy po remoncie. Pojawiły się nowe urządzenia rekreacyjne, odnowiono boiska i plac zabaw. Zasadzono 67 drzew rodzimych gatunków, powstała także publiczna toaleta. Inwestycja kosztowała prawie 500 tysięcy złotych. Wspólne akcje kontrolne na beskidzkich trasach prowadzą bielscy policjanci i ratownicy GOPR. Ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa pieszym, rowerzystom i użytkownikom innych pojazdów. Więcej ciekawych wiadomości z naszego regionu oczywiście na sk.pl.
13: Jankes, Kama i Wiktor
14: w Radiu SK.
15: Herbatka teraz wjechała. Słuchajcie, mam po lewej kawę, po prawej herbatę.
16: Jeszcze tatka brakuje.
17: Herbatka u tatka, taki program był kiedyś.
18: Ale że jeszcze jej nie masz na swojej koszulce, to jest bardzo dziwne.
15: To wszystko przed nami, spokojnie, dopiero 7:02.
16: Tam się chyba ktoś czai w Messengerze. Halo, dzień dobry.
19: Pierwsze, co robię po otworzeniu oczu o godzinie 5 rano, to zastanawiam się, dlaczego nie wyszłam bogato za mąż i nie mogę teraz spać dłużej.

0: 8 minus po godzinie 7. No dobrze, kawa się leje, herbatka się leje, gra muzyka. Skolim gra.
1: Co?
2: Nie, no to prawda, no. Skolim na zawsze zupełnie, jak tam właśnie Zalia śpiewała w naszych serduszkach.
0: Zgadza się. Słuchajcie, Skolim to jest bardzo wyjątkowy artysta, który odtrambia coraz więcej triumfów i, no nie wiem, wszystkie już Fryderyki świata zdobył, prawda? Tak? Prawda?
1: To po prostu słyszę ten podziw w twoim głosie dla tego artysty i coraz bardziej cię szanuję.
2: No. Ale w Siemiatyczach przygotowania do 30 urodzin Skolima weszły na zupełnie nowy poziom.
1: Tak jest. Okazuje się, że...
0: To ten właśnie artysta, panie i panowie, niesamowite.
1: Słuchajcie, drogę prowadzącą na wydarzenie, uwaga, specjalnie dla Skolima pomalowano na różowo, żeby ta różowa droga pasowała do limuzyny, którą ma przyjechać król Latino, bo przypominam, jeździ różową wielką BMW.
2: To nie jest różowa wielka BMW.
1: A, Mercedes.
2: To jest takie Humvee, które sprawia... Ja jechałam ostatnio obok tego samochodu i to zajmuje trzy
0: pasy.
2: No, trochę tak.
0: A ty biedna na rowerze ledwo się zmieściłaś, tak?
2: Ale idąc dalej, to my jako Eska potrzebowalibyśmy pomalować wszystkie Eski, drogi Eski, na...
1: Pomal...

0: Kuba, Kuba, Kama, Kama, Youngest, Youngest. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Chłopaki nie płaczą, ale czytają regulamin naszej zabawy, który jest na SKPL.
2: Sponsorem konkursu jest Naturhaus. www.naturhaus.pl.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: 664-402-302. Można dzwonić do siódme wygrywa. Gwarantowana nagroda, czyli 700 do wydania na naturhaus.pl albo w placówkach Naturhaus. Dzisiaj do zdobycia, tylko otrzymajcie telefon przy uchu.
0: No i tyle. Zapraszamy, kto dzisiaj pierwszy. Halo, halo.
4: Halo, dzień dobry.
5: Witam, dzień dobry.
4: Jak masz na imię?
5: Magda.
4: No to Magda, jak zmieścisz się w dwie minuty, to jeszcze oprócz kasy dostaniesz buziaka przez radio.
5: O, super.
4: No, pierwsze.
0: Dobra, to róbmy to.
3: Zabawa rozpoczęta.
0: Lećmy. Pierwsze. Jaki sport uprawia, uważaj, Krzysztof Ratajski? Podpowiedzi? Podpowiedzi chyba potrzebujemy, prawda?
1: Babington, dart czy biegi narciarskie?
5: To może babington?
0: Nie. Ajajajajaj. Lotki, dart. Dobrze rzuca, dobre ma oko, dobre ma palce.
1: Się.
0: Dziękujemy.
4: Ale masz chociaż buziaka.
1: Poszła sobie, widzisz, nie chciała. Odbieramy dalej, dzień dobry, halo.
0: Dostała w plecy.
1: Halo?
0: Dzień halo. Dobry. Super. Dzień dobry, do SK lecimy z dwójeczką.
4: Drugie.
1: Powiedz Gibraltar.
5: Gibraltar.
0: Dobrze.
4: Rada Języka Polskiego lubi to. Uwaga, trzecia, jak się wchodzi, to się...
0: Puka! Jesteś?
1: Puka, wita, siada, mówi dzień dobry. A my mówimy dzień dobry kolejnej osobie. Halo, halo. Buongiorno.
0: Buongiornik, dzień dobry. Jesteśmy szybciutko, bo czas leci. Halo, jesteś?
6: Halo, cześć, jestem.
0: Dobra, lećmy czwarte. Dalej. Czy jesteś okej z tym, że ktoś w twojej rodzinie jest homo sapiens?
6: Oczywiście, jak najbardziej.
7: Czy zna pan kogoś, kto jest homo sapiens?
4: Dobrze. Pełna tolerancja
1: a
4: dla homo
1: co
4: sapiens.
1: Co mówi dżem po otwarciu słoika?
6: Jestem dobry.
4: A jaki dobry rozmiar ma nasze radio?
6: Najlepsze.
1: Czyli radio?
6: Eska.
1: A jest!
0: Dobra, lewo, lewo, dopchnęliśmy go, ale strzelił. Uwaga, i siódme, ostatnie. Jakie będą twoje słowa, gdy szef da ci podwyżkę? Szef daje ci podwyżkę. Co to na to?
6: No nie wierzę.
1: I tym oto sposobem my ci dajemy 700 do wydania w placówkach Naturhaus i na naturhaus.pl. A kiedy po raz ostatni dostałeś podwyżkę?
6: Od 2 lat zmieniłem pracę, jeszcze ani razu.
1: No to
6: ale dobry temat, żeby pójść dzisiaj porozmawiać.
0: No, God!
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Sponsorem konkursu jest Naturhaus. Właściciel sieci centrów dietetycznych. www.naturhaus.pl.

0: Przed chwilą siódma wygrywa. Słuchacz dostał zadanie powiedzieć Gibraltar.
1: To nie, ja mam do ciebie piąte. To mam do ciebie piąte, będzie łatwiej.
0: Dawaj.
1: Co mówi dżem po otwarciu?
0: Dżem dobry.
1: Dobre. Bardzo dobrze.
0: A powiedz kaloryfer.
1: Nie grzeją.

0: Reklama.
1: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
5: O tej porze szczególnie ciasno na drodze 946 w Żywcu na ulicy Wesołej. Również sporo samochodów do Żywca jedzie drogą 945. No i oczywiście remont na S1 spowolni dotarcie do celu. Co do pogody, no to dziś kolejny piękny dzień. 22 stopnie, tyle w godzinach popołudniowych, brak oparów deszczu. Jutro w Beskidach zmiana aury. Będzie padać deszcz.
4: Program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
3: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
6: Zbliża się 7.30. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Koniec operacji polskiego lotnictwa. Wojsko zakończyło działania związane z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Systemy obrony powietrznej wróciły do standardowej gotowości. W działaniach wspierały nas szwedzkie myśliwce. We Włoszech rusza pomoc dla rozwiedzionych i osób w separacji. Rząd uruchamia wsparcie dla tych, którzy po rozstaniu stracili mieszkanie i nie stać ich na wynajem nowego. Na program przeznaczono 20 milionów euro rocznie.
7: Sport News.
6: Iga Świątek rozpoczyna walkę o ćwierćfinał turnieju w Pekinie. Polka mierzy się z Iwą Jowicz. To ich pierwsze spotkanie. 18-letnia Amerykanka zajmuje 13 miejsce w światowym rankingu. Asysta Lewandowskiego w wygranym meczu Chicago Fire. Zespół Polaka pokonał Vancouver Whitecaps 3-1. Kapitan reprezentacji wszedł na boisko w 76 minucie. Kilka minut przed końcem miał przed sobą tylko bramkarza, ale podał do kolegi, który trafił do pustej bramki. Po 27 meczach Chicago Fire zajmuje 4 miejsce w konferencji wschodniej.
8: Jankes, Kama i Wiktor.
9: Jankes, Kama
10: i Wiktor.
11: W Radiu SK.
12: No i dzień dobry, to jest środa, tydzień idealnie ciach na pół przecięty.
13: Kichać mi się chce. Dobrze, spróbujmy.
12: Proszę Państwa, to było kichnięcie w środku, tak zwane. Na zdrowie. Ja kiedyś tak zrobiłem w środku, to później miałem plamę.
14: Ale też w środku.
15: Tutaj pokażę.
12: Nie pokazuj!

0: 7.37 na eskowych zegarach. Janki, nie wiem, czy ty pamiętasz, ale w zeszłym tygodniu pokazałeś mi zdjęcie pana Tadeusza Sznuka za czasów, kiedy pracował w radiu.
1: Tak, dokładnie.
0: Czy możesz opisać, co było na tym zdjęciu?
1: Nie.
2: Dziękuję za ten dialog.
1: A co? No.
0: Pan Tadeusz leżał na kanapie, miał mikrofon postawiony pod, pod kanapę i w ten sposób prowadził program radiowy. Bardzo mi się to podoba i jak dorosnę, to bym kiedyś chciała zostać panem Tadeuszem
1: Sznukiem. To jest klasa, klasunia, to jest mistrz świata, kochamy pana Tadeusza Sznuka. Nawet nie będziemy mówić, ile ma L.
2: No bo jest wiadomo, że stoi na czele najdłużej emitowanego teleturnieju w telewizji. Wczoraj, przedwczoraj, 5 października, słuchajcie, padł historyczny rekord w teleturnieju 1 z 10. Okazuje się, że pan Sebastian, uczestnik, jako pierwszy w historii...
1: Na siebie!
2: Pierwszy w historii przekroczył granicę 1000 punktów. Nikt wcześniej tego nie zrobił.
0: To jest sytuacja niesamowita. Ja się teraz zastanawiam tylko, czy pan Sebastian na pewno nie oszukiwał.
3: Tak mogło być.
4: Brzmi, nie wiem, choć się domyślam.
5: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
6: A może samotnika w Bieszczadach?
5: Daj znać na sk.pl.
7: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
5: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w Esce i zgarnij tysiaka na nowe buty.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
7: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: I po reklamie.

0: Post Malone i Sunflower. Oni przypominają, że to jest ostatnia szansa i okazja, żeby na targu kupić jeszcze świeży słonecznik. Ostatnio widziałem, polecam. 8 zł
1: zapłaciłem. Ja już nie kupuję, bo się żużel skończył.
2: Za to ja polecam Nosela. Ten zawsze jest dobry i co więcej, zawsze jest świeży.
1: Naprawdę?
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo,
5: dzień dobry, czy do pani Aleksandry się dodzwoniłem?
4: Tak,
5: dzień dobry, dietetyk kurialny telefonuje, Bogdan, proszę pani, telefonuję w sprawie zajścia, które miało miejsce na parafii, dlatego też bym chciał wiedzieć, proszę pani, czy państwo będziecie korzystali ze sprzętu typu organy i z organisty tamtejszego?
4: No nie będzie, absolutnie, no jakby ja mówię, ja mam...
5: Ale moment, to państwo nie będziecie śpiewać i nie będziecie grać?
4: No nie, będzie z tego zespół, który mam wynajęty, co zresztą też podawałam do kościoła.
5: Ale podczas postępowania, proszę pani, ja nie mogę wyrazić zgody na, proszę pani, organizację jakiejkolwiek tutaj uroczystości związanych ze śpiewaniem i graniem.
4: Ale dlaczego pan nie może wyrazić zgody?
5: Bo tutaj jest, proszę pani, problem z ustawieniem konkursu na organistę i toczącym się postępowaniem. Jeżeli, proszę pani, ktoś z parafian będzie wiedział, proszę pani, że jest grane i śpiewane, no to jednocześnie mamy, proszę pani, kłopot.
4: Ale o jakim my w ogóle konkursie mówimy? Przecież to jest w ogóle zewnętrzny chór,
5: tak,
4: w ogóle, który ja
5: ale podczas podczas postępowania ustalającego na ustawienie konkursu na organistę nie może się odbywać, proszę pani, nic, to ma, proszę pani, znamiona śpiewania oraz grania.
4: Rozumiem, czyli nie mam zgody na to, żeby mieć chór ani organistę i msza będzie poprowadzona...
5: No nie mogę pani wydać, proszę pani, no bo toczy się postępowanie w sprawie ustawienia, proszę pani, konkursu na organistę.
4: Chce mi pan powiedzieć, że zostałam bez chóru i bez organisty.
5: I teraz, gdyby pani nie miała tej pretensji, proszę pani, to ja mogę nagrać wszystko, proszę pani, na kasetę. To musi mi pani to wcześniej wysłać i ja wyrażę wtedy zgodę, żebyście to puszczali z kasety.
4: Ja nie wiem, ja się zgłoszę do kościoła, ja porozmawiam z proboszczem i ja załatwię.
5: Pani, moment. Wcześniej to niech pani posłucha Karola.
6: Kochanie, zostałaś wkręcona w Radio SK.
4: Boże, ja mówię, jaki organista w ogóle, o co chodzi?
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: za chwilę ósma, za chwilę kolejne newsy w SC i znowu newsy ze stacji benzynowej. Tej największej, nie. Orlenowej.
1: O, okej. Okay. Do góry, na dół, czy stoi?
2: A gdzie ma być? W bok!
0: Prosto do prokuratury. Dobra. Podobno są zatrzymania poprzedniej ekipy.
3: Ojejku.
1: No dobrze, czyli bez hot doga tym razem, dobrze.
0: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie, bo odchudzam się.

0: od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
8: Meteopaci mogą odczuwać senność i zmęczenie, ponieważ nadchodzi zmiana aury. Co prawda jeszcze nie dziś, ale już jutro opady deszczu, a w piątek o wiele niższa temperatura. Dziś do 22 stopni na drogach. Ciągle duży ruch samochodowy, szczególnie w centrum Żywca.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec.
6: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca, Kaufland oraz Kościuszki 18, www.kantorżywiec.pl.
5: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
9: Minęła ósma, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Areszt i zarzuty dla 21-latka po śmiertelnym wypadku w Nowym Sączu. Kierowca miał potrącić pieszego na pasach. Według śledczych jechał co najmniej 120 km na godzinę. Mężczyzna usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany, mówi Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury.
10: Mężczyzna nie przyznał się do uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym, natomiast przyznał się do potrącenia pieszego. Odmówił on składania wyjaśnień, a także odpowiedzi na poszczególne pytania prokuratury. Natomiast wyraził skruchę, a także wolę przeproszenia rodziny osoby pokrzywdzonej.
9: Zarzut udziału w nielegalnym wyścigu usłyszał też drugi z zatrzymanych kierowców. Grozi mu 5 lat więzienia. Zarzuty dla 5 pracowników Orlenu w sprawie cen paliw z 2023 roku. Według prokuratury zaniżanie cen było efektem wewnętrznej procedury uruchomionej na polityczne zlecenie. Wśród zatrzymanych są były członek zarządu, trzej dyrektorzy i pracownik działu. Śledczy zarzucają im przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. A według prokuratury Orlen miał ponieść ponad 4 miliardy złotych szkody. To już tylko kwestia godzin. Szykuje się wyraźna zmiana pogody. Odczują to przede wszystkim mieszkańcy północnej Polski, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
11: Czwartek przyniesie pogorszenie pogody, wzrost prędkości wiatru oraz przelotne opady deszczu. Od piątku nastąpi zdecydowane ochłodzenie.
9: A pogoda poprawi się w przyszłym tygodniu.
5: SK Beskidy News.
8: Potrącenie pieszej w Andrychowie. Kobieta wbiegła na oznakowane przejście dla pieszych na ulicy Krakowskiej i została potrącona przez samochód. Na szczęście nic jej się nie stało. Zmarła Elżbieta Zajczek. Przez wiele lat związana zawodowo z Urzędem Miejskim w Żywcu. W trakcie swojej pracy zawodowej była zastępcą kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, następnie kierownikiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracji, a także pełniła funkcję sekretarza miasta. Więcej informacji z naszego regionu jak zwykle na portalu sk.pl.
12: Jankes, Kama i Wiktor.
13: Jankes, Kama i Wiktor.
12: W Radiu SK.
14: No i dzień dobry. Dzisiaj w kalendarzu jest dzień wanny. Najgorsze święto, jakie może być.
15: Jak to najgorsze?
14: Ja tylko prysznic w nienawiści do wanny.
15: Rzeczywiście...
14: Tak zostałem wychowany.
15: Ile w tym mieszkaniu mieszkasz teraz?
14: No ze trzeci, czwarty rok.
15: Ile razy się kąpałeś w wannie? Nie wierzę. Kama, musimy porobić tę statystykę, wpaść do Wiktora na cały tydzień, no.
14: No jak można kochać wannę?
16: Jeżeli dlatego ja nigdy nie będziecie razem, bo Janki tylko wanna, a ty tylko prysznic.
15: Ja wanna. Ty prysznic.
14: Ja prysznic.
15: Kama?
14: No.
15: Kama wanna.
16: Ja wszystko naraz.
14: No to ktoś z was musi przechylić szale na korzyść albo wanny, albo prysznica.
15: Dajcie znać, czekamy. 66440. To był numer 664.
16: 402.
15: Dobrze powiedziałem. Słuchajcie, bo moja żona ma taki sam początek i już myślałem, że... No serio, naprawdę. 664400.
14: Dobrze, że nie ma takiej samej końcówki jak ty.

0: 9 minut po godzinie 8 Radio SK w środę, pół do piątku, 7 października.
1: Oni super śpiewali, chcę dalej iść i może się okazać, że zamiast latać będziemy musieli chodzić.
2: Tak, bo okazuje się, że słuchajcie, znowu idą w górę ceny, tym razem biletów lotniczych, ale wszystko powodowane oczywiście przez nasze kochane paliwo, które drożeje. A na co są samoloty? Na paliwo. No.
1: Czyli tanie linie nadal będą tanie, tylko trochę mniej.
0: No. Lećmy dalej, teraz na 3 rana.

0: Dzień dobry, tu Polskie Radio SK. Na zegarach 8.15.
1: Radio SK. Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
2: Dzień dobry, tu linie lotnicze. SK Skyline.
3: Przepraszam, ja tam z tyłu siedzę, gdzie my lecimy?
4: Proszę się nie rozpychać i ręce proszę tak położyć, żeby wszyscy je widzieli.
3: Ale ja pytałem tylko, gdzie my lecimy?
2: Nie wiadomo tego do samego końca.
0: Słuchajcie, nie wiemy, gdzie my lecimy, nikt nie wie.
2: To jest odlot w nieznane, ale znane już nam są dane osobowe kolejnej klientki przy telefonie.
0: Okej.
4: Halo, dzień dobry, kto po drugiej stronie?
5: Dzień dobry, Wiktoria.
4: Wiktoria, opowiedz nam co nieco na swój temat.
5: A więc tak, jestem odlotowym fizjoterapeutą i na pokład chciałabym zabrać mojego chłopaka, który również jest odlotowym fizjoterapeutą.
4: To akurat idealnie dla Jędrysika.
2: Dobra nazwa dla waszej firmy. Przyszły gabinet odlotowi fizjoterapeuci.
0: Jejku, a gdybyś poleciała, no to by w pokoju u ciebie można by otworzyć taki właśnie gabinet fizjo?
2: Hotelowy pokój.
5: Tak, podczas można wyjazdu? By. I właśnie ja przygotowałam challenge dla was.
2: Naprawdę?
0: Nie, wystarczy, że łóżko zabierzesz takie rozkładane. No ale dobra, challenge jaki jeszcze, no?
5: Kto z was będzie miał najlżejszą walizkę, wygrywa masaż.
3: Ja wygram!
4: No ja już
0: ja nie zabieram walizki, ja już nie...
2: Ty przegrałaś już?
4: No przegrałam.
0: A, kama kosmetyki bierze, okej.
2: Wiecie, że faceci na weekend potrafią w tym samym ubraniu polecieć i wrócić, więc...
0: Boję się, że Wiktor wygra. Wiktor jest mistrzem świata, bo ja też lubię mieć coś na zmianę.
4: Lubimy mieć wszelkiego rodzaju challenge, więc wydaje mi się, że challenge accepted, co oznacza, że uwaga, pakujcie się, albo się nie pakujcie i lećcie z nami!
0: Wiktoria, czy ty zrozumiałaś komunikat, ten przekaz?
5: Zrozumiałam i bardzo, bardzo, bardzo się cieszę.
0: Zabieramy cię na odlot ściśle tajny!
4: Nie wiem, czy miałaś okazję już usłyszeć, bo już się pojawiły dwie podpowiedzi a propos miejsca, do którego was wszystkich zabieramy, czyli tam się kończy królewska legenda oraz z tamtego miejsca można patrzeć z góry.
2: Tak jest.
4: Coś takiego. Posłuchajmy trzeciej podpowiedzi i zobaczymy, jakie ty masz tropy.
6: Mój kapitan, tam gdzie będziecie, ściany opowiadają historię.
4: Ściany opowiadają.
5: O kurczę.
2: Tak zabrzmiało trochę groźnie.
4: Jak hieroglify.
3: A, to mi na osiedlu.
1: Ściśle tajne.
0: U mnie jest sporo takich grafik. Ale to.
4: Ale Egipt
0: ciebie...
4: pasuje jak ulał.
2: J plus K równa się WNM.

0: zostać tu jedno wielkie dochodzenie poza anteną, dlatego taki rozgardiasz, bo każdy rzuca krajem, znamy kolejną podpowiedź.
1: Gdzie to będzie?
0: Wiemy, że to miasto, gdzie
2: zakończyła się królewska legenda. Aha, można się patrzeć z wysokości i że ściany... Jak to było? Ściany...
0: Że na ścianach jest historia.
1: Można coś tam z nich wyczytać.
2: Ja podnieciłam się, przepraszam, ale taka prawda, że to musi być Egipt, bo tam się wszystko zgadza. No zobacz, królewska legenda, no bo skończyli się faraonowie, możesz wejść na piramidę, chociaż chyba już nie można wchodzić na piramidę, ale w teorii mógłbyś wejść, znaczy Janki by na pewno wszedł.
1: Turcja? Też mi tu pachnie Turcją.
0: Pamiętajcie, że to, co my dzisiaj sobie ustalamy jako za niby pewnik, i tak się pozmienia, bo tych podpowiedzi jeszcze będzie, a będzie.
2: Ale daj mi chwilę uwierzyć, że wiem, dobra? Dzięki.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: A co ty taki markotny? Stało się coś?
5: Mam awarię ogrzewania. Firma, którą zatrudniłem, nie odbierała przez pół dnia. A jak w końcu się dodzwoniłem, to powiedzieli, że nie przyjadą, bo są z daleka.
6: Ja nie mam takiego problemu, bo od razu wybrałem InstalMax. Lokalny wykonawca, fachowe doradztwo, szybki i sprawny montaż, no i opieka serwisowa. Instalacja w moim domu działa bez zarzutu. To solidna firma z gwarancją.
7: InstalMax Żywiec, Fabryczna 1, oddział w Pewi Małej, Żywiecka 2 i Rajcza 503A. Instal-max.com.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nowy rok akademicki na wypasie?
10: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
9: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
10: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki.
9: W super cenach dla studentów w Media Expert.
11: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
13: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
14: O tej porze szczególnie ciasno na drodze 946 w Żywcu na ulicy Wesołej. Również sporo samochodów do Żywca jedzie drogą 945. No i oczywiście remont na S1 spowolni dotarcie do celu. Co do pogody, no to dziś kolejny piękny dzień. 22 stopnie, tyle w godzinach popołudniowych, brak oparów deszczu. Jutro w Beskidach zmiana aury. Będzie padać deszcz.
13: Program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
12: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
15: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. O 9.30 ruszy proces byłego proboszcza oskarżonego o zabójstwo. Przed sądem okręgowym w Radomiu stanie 61-letni Mirosław M. Jest oskarżony o zabójstwo znajomego i wcześniejszą próbę zabójstwa. Grozi mu dożywocie. AI pomaga lekarzom. W Siemianowicach Śląskich testowany jest system, który automatycznie tworzy dokumentację z rozmowy lekarza z pacjentem. Notatka powstaje w kilkadziesiąt sekund. Lekarz musi ją tylko później sprawdzić i zatwierdzić. System ma ograniczyć papierową pracę i dać medykom więcej czasu dla pacjentów. Kadra U21 z awansem na Euro. Polacy zostali najlepszą drużyną z drugich miejsc w grupach. Pomogła im Grecja, która pokonała Irlandię Północną tylko 1-0. Mistrzostwa Europy rozpoczną się 17 czerwca w Albanii i Serbii. Losowanie grup odbędzie się 26 listopada. Trzy najlepsze zespoły awansują też na turniej olimpijski w Los Angeles w 2028.
16: Jankes. Kama i Wiktor.
17: Radio SK.
18: Ja siedzę dalej w wannie. Ja siedzę w wannie i się nie ruszam nigdzie.
19: Mamy poranne spotkanie hejterów i loverów, wanien oraz prysznicy pryszniców.
20: A ja w domu posiadam szambo, więc muszę uważać z ilością wody.
18: Koleżanko. Wybiło nam słuchacza.
20: Cześć, a prysznic w wannie może być, czy nie?
18: Super.

0: tym utworze właśnie to robię.
1: Myłeś zęby?
2: Wiecie, kto z nas jest wyznaczony do przekazywania smutnych informacji?
0: Kama na ochotniczkę, prosimy.
3: No dobra.
0: Prosimy, proszę Państwa, czas na smutne informacje.
2: Smutny news. No.
3: Dobrze, to uwaga, wszyscy mają teraz smutną muzykę w serduszku.
1: Mają.
3: Dwie trzecie mężczyzn w wieku 18-24 lat nie jest w żadnym związku.
2: I to są naprawdę szokujące dane. I dotyczą naszego kraju. Młodzi chłopcy nie mogą poznać dziewczyn,
1: ale bo to się zgadza.
2: One mają wygórowane oczekiwania.
1: No. W jakim wieku?
2: 18-24.
1: To się zgadza, ja nie jestem.
3: No dobrze, no i może faktycznie ci panowie nie mają związków, miłości i dzieci, ale za to mają Facebooka, Instagrama i TikToka.
4: Reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl. I po reklamie.

0: To dzisiaj ten wyjątkowy dzień. Dzień
1: wanny.
0: Ura! Słuchajcie, zapytałem czata GPT, podaj mi jakiś fajny kawał suchar.
2: Nie.
0: Uwaga, mam. Uważajcie, gotowi?
1: Proszę
0: bardzo. Co mówi wanna do człowieka?
1: Co mówi?
0: Nie wchodź mi na głowę, mam już pełno piany.
1: I co? Musisz wykupić chyba wyższy pakiet w czacie.
0: Ja mam darmowy.
2: Ale faktycznie dzisiaj z okazji dnia wanny pytaliśmy się was, wanna czy prysznic?
0: Wanna.
2: Wiktor prysznic, ale panowie, spokojnie, jest jeszcze trzecia opcja.
1: Super.
3: Szybka przemyjka w umywalce i ogień do pracy.

0: Jak takie śmieszne, to powiedz całej klasie, no proszę.
1: No, pośmiejemy się wszyscy.
2: Na pierwszym piętrze w naszej firmie, w Radiu SK.
3: Jest prysznic.
0: Jest.
2: No.
1: Więc będziemy w nim świętować dzień wanny.
3: Dokładnie.
0: Ale chciałam powiedzieć, że kiedyś u nas w studiu była przez chwilę wanna.
3: A była!
0: Wanna,
3: z kulkami.
0: Bo z jakiegoś powodu Noselowi były jajka rozbijane na głowie i ja jakoś tak nie ogarnęłam, że skoro są tam jajka rozbijane, to może ta wanna nie jest do końca czysta. Weszłam do niej i wyszłam z jajkiem na spodniach.
2: To są jaja naprawdę, no.
4: Wiktor w Radiu SK.
1: Kolejna jajecznica. Jutro o 6 rano. Zapraszamy.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
15: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś bagietka Carrefour od 240 do 250 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
16: Trwają e-obuwie

0: dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
2: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
3: Powoli się kończy ten poranny szczyt komunikacyjny i to jest bardzo dobra wiadomość dla osób, które w tym momencie jadą do pracy, ponieważ nie ma już tak dużych korków jak jeszcze godzinę temu. Temperatura dziś wyniesie 22 stopnie. Korzystajcie do końca dnia słonecznie. Jutro w nas opady deszczu.
2: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec.
1: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca, Kaufland oraz Kościuszki 18, www.kantorżywiec.pl.
0: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
4: Minęła 9:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Prokuratura chce maksymalnej kary dla Sebastiana M. Właśnie trwają mowy końcowe w procesie dotyczącym tragicznego wypadku na A1. Zginęła wtedy 3-osobowa rodzina.
5: Materiał jest pełny, kompletny i jasny. Żadna kara nie uczyni zadość, nie wróci życia ludziom. Możemy działać tylko w granicach ustawy i prokuratura będzie wnioskować o najwyższy wymiar kary, bo w jakiej sprawie, jak nie w tej.
4: Mówi prokurator Izabela Knapik z prokuratury okręgowej w Katowicach. Po wysłuchaniu stron sąd wyznaczy termin ogłoszenia wyroku, a Sebastianowi M. za spowodowanie wypadku grozi do 8 lat więzienia. Iga Świątek w fenomenalnym stylu awansowała do ćwierćfinału turnieju w Pekinie. W dwóch setach ze zdecydowaną przewagą pokonała Amerykankę Iwę Jowicz 6-1-6-3, a spotkanie obserwował Jakub Krzyżak.
6: No, w pierwszym secie Iga praktycznie nie dawała Amerykance dojść do słowa. Czarowała zagrywką, posyłała piłki w same narożniki i wygrała 5 gemów z rzędu. Iwa Jowicz wtedy zaczęła się bronić i wyrwała jednego gema Polce. Swoją dominację Świątek potwierdziła też na początku drugiego seta. Szybko zrobiło się 2-0 i wtedy zaczęły się prawdziwe emocje. Amerykanka złapała rytm i po raz pierwszy przełamała Igę, wygrywając 3 gemy z rzędu. Wtedy Polka wróciła na dobre tory i ostatecznie pokonała Jowicz 6-3. W ćwierćfinale Świątek spotka się ze zwyciężczynią pojedynku Elis Mertens-Kokogov, który właśnie powinien się rozpoczynać.
4: Dziękujemy. To był Jakub Krzyżak. Jakie bakterie jeżdżą komunikacją miejską? To sprawdzą studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Pobrany zostanie materiał m.in. z siedzeń, kasowników, uchwytów i poręczy.
0: SK Beskidy News.
3: Park w centrum Rajczy po remoncie. Pojawiły się nowe urządzenia rekreacyjne, odnowiono boiska i plac zabaw. Zasadzono 67 drzew rodzimych gatunków. Powstała także publiczna toaleta. Inwestycja kosztowała prawie 500 tysięcy złotych. Wspólne akcje kontrolne na beskidzkich trasach prowadzą bielscy policjanci i ratownicy GOPR. Ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa pieszym, rowerzystom i użytkownikom innych pojazdów. Więcej ciekawych wiadomości z naszego regionu oczywiście na sk.pl.
7: Stała, ruszyła, więc jak wam się dziś nie chce, to bądźcie jak Iga Świątek. Nawet jeżeli coś nie idzie, to gwarantuję, że potem można przełamać tak jak ona na korcie. 9:02, środa, plan B, PZ, Temper City, to jest plan na teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: dużo energii z tego kawałka Kaskada Every Time We Touch w Radiu SK 18 minut po godzinie 9. To czas na klasyczne 30 sekund tylko dobrych informacji. Polski licealista zdobył złoty medal na Międzynarodowej Olimpiadzie z Astronomii i Astrofizyki. Dawid Chudzik z Liceum im. Staszica w Warszawie wywalczył złoto, a Polska jako taka dorzuciła jeszcze 3 brązowe medale. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału WTA w Pekinie. Trzymamy kciuki za kolejne mecze. A już w nocy z 8 na 9 października nad Polską będzie można oglądać rój drakonidów, czyli ładne zjawisko. Warunki do obserwacji mają być w tym roku wyjątkowo dobre, więc jeżeli jeszcze nie macie planów na noc z czwartku na piątek, to już właśnie macie. Kolejna dawka dobrych informacji jutro rano w SC.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca. Bring the beat.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wow, ale stylowe wnętrze. Jak je zrobiłaś? Gdzie to wszystko znalazłaś? Wyobraź sobie, że szukałam daleko, a wszystko miałam pod nosem i to w jednym miejscu. W Bella Ceramica. Mają nietuzinkowy asortyment, świetne doradztwo i dobre ceny.
3: Wszystko z Bella Ceramica?
2: Tak, pomogli mi dobrać materiały, przygotowali projekt i zajęli się realizacją. No i dostałam gwarancję na całość.
3: Niesamowite, muszę to sprawdzić.
2: Koniecznie, jedź do Bella Ceramica przy Fabrycznej 1 w Żywcu albo wejdź na bellaceramica.pl.
4: I po reklamie.

0: Но вашето домайни са с Байспес, Байс, Персуейс, Морад Юеска. 25 минуты до години 10. Замешливам się, przyznaję. Sprawdziłam w kalendarzu, że dzisiaj jest Dzień Efektywności Energetycznej. I podobno to jest dzień, z którego akurat w tym roku radziłabym czerpać pełnymi garściami, dlatego że, uwaga, priorytetem tego dnia jest nauczenie ludzi, jak mogą oszczędnie gospodarować energią we własnych domach. Najbardziej przekonujący jest fakt, że jest to równoznaczne ze zmniejszeniem rachunków za prąd. Ja już w razie czego swojej skrzynki z rachunkami na prąd nie odbieram, a raczej z rachunkami za prąd, żeby się po prostu nie denerwować.
1: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: W czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w Esce i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
12: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
13: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
1: 5 do 10, za chwilę wracamy z kolejnymi hitami.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
9: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.

0: rosyjskich ataków na Ukrainę. 12 osób nie żyje, a około 30 zostało rannych. Najtrudniejsza sytuacja jest w Pryłkach, gdzie zginęło 5 osób. Zniszczone zostały m.in. bloki mieszkalne, a pod gruzami wciąż mogą być ludzie. O krok od tragedii w Redutowach na Śląsku. 3-letni chłopiec wypadł z 4 piętra. Do szpitala zabrał go śmigłowiec LPR. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.
1: Pracujący na miejscu policjanci wstępnie ustalili, że 3-letni chłopczyk pod nieuwagę swojej mamy wdrapał się na parapet, następnie wypadł z otwartego okna mieszkania.
0: Mówi Małgorzata Koniarska z wodzisławskiej policji. Matka była trzeźwa. O sprawie zostanie powiadomiony sąd rodzinny. Jedna osoba ranna w wypadku na S7 pod Radomiem w Mleczkowie. Osobówka zderzyła się z pojazdem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Kierujący Mercedesem jadąc w kierunku Warszawy uderzył w tył Forda. Jedna osoba z Forda, mężczyzna, został przewieziony do szpitala. Na miejscu pracują służby, policjanci ustalają wszystkie okoliczności zdarzenia.
0: Relacjonuje Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Droga w stronę Warszawy jest całkowicie zablokowana, a policja kieruje kierowców na objazd drogą serwisową.
3: SK Beskidy News.
4: Zespół regionalny Magorzanie Złotogowic kończy właśnie realizację trzeciego już grantu z programu Etno Polska. Niektóre z naszych strojów mają blisko 40 lat. Ich odnowienie było koniecznością, mówi Elżbieta Konior.
5: 3 rodzaje strojów, które były noszone na terenie gminy Łodygowice.
4: Zespół uzyskał 79 tysięcy złotych dofinansowania. Żywicka Biblioteka Samorządowa ogłasza 5. edycję konkursu Nie pisz do szuflady. Tym razem na warsztat trafia kryminał. Na opowiadania organizatorzy czekają do 30 listopada.
6: 2 minuty po godzinie 10. Za co już dziś możecie sobie przyznać nagrodę? Może ktoś wstał przed pierwszym budzikiem albo dotrwał do godziny 10 bez kawy. Można nagrać głosówkę na ten temat na Eskobę Messengerze. Tam czekam. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Andrea Bocelli i Margaret, to jest plan na tę godzinę, Wesce.

0: poza Tobą nic i Witka na antenie Radia SK. Nie wiem, czy widzieliście już tę ładną scenę, która trafiła do mediów społecznościowych, a dokładnie reakcje dzieci na informację o tym, że ich tata dostał Nagrodę Nobla za medycyny za rok 2026. Chodzi o doktora Karla Disserota, który taką nagrodę odebrał razem ze swoimi dwoma kolegami, czyli taki podział na trzech, i przekazuje te informacje wraz ze swoją żoną swoim dzieciom. I mówi, wiecie co, właśnie dostałem telefon i dostałem Nagrodę Nobla. I radość tych dzieciaków jest nieopisana i właśnie w takich momentach, wydaje mi się, i pan doktor chyba to potwierdzi, że ta radość i ich wsparcie jest większą nagrodą niż sam ten Nobel, który do jego rąk trafił. Choć tam kasa jakaś za tego Nobla też płynie, więc całkiem miło. Za to wy byście mogli sobie przyznać nagrodę, gdybyście tylko mieli taką szansę, jest Piotrek z Niela do sukcesem na dziś.
1: O 6 rano zdążyłem jeszcze ogarnąć kupę liści do szkoły dla syna.
0: Niech zgadnę. Syn miał to wpisane w Librusa od mniej więcej jakichś 2 tygodni, ale zapomniał przekazać. Brawo Piotrek, nagroda dla ciebie. Jeżeli macie takie osiągnięcia, to się nimi chwalcie na SK-owym Messengerze. Czekam tam na wasze głosówki.
2: Radio SK. Reklama. AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
8: I po reklamie.

Co dziennie wam to powtarzamy i powtarzać będziemy, bo taka jest też prawda. 29 minut do 11, idealna pora na to, żeby zagrać kolejny hit, który ma szansę na stałe trafić do waszej głowy i też na wasze playlisty. Avalon, For Nothing, ten pan tak się nazywa, ma już na swoim koncie trochę hitów, które być może znacie, gra też w różnych miejscach i teraz zagra, no właśnie, w Radiu SK. Avalon, For Nothing już teraz u nas.

0: takie piosenki, które powinny grać do końca, to jest jedna z nich. Grupson na szczycie w Radiu SK, 22 minuty do 11. Ja bym sobie przyznała nagrodę za umiejętność denerwowania nawet najspokojniejszego człowieka na świecie. I choć brzmi to trochę jak ja, to nie ja to napisałam, tylko właśnie Joanna. Na SK-owym Messengerze, gdybyście mieli ochotę przyznać sobie nagrodę za cokolwiek, co w życiu osiągacie, niezależnie od tego, jaki jest status tego osiągnięcia, to dajcie znać głosówkami na SK-owym Messengerze. A propos tego stresu, to myślę, że też jestem w jednej grupie, ale to, na co przynajmniej Asiu, droga, nie można narzekać żyjąc z nami, to brak adrenaliny i jakiejkolwiek rozrywki. No właśnie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
14: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
13: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
15: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
16: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
17: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
18: To będzie ostatnia reklama.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: I po reklamie.

0: tego numeru stał się hit. Tavlow, Check in Buddy w Radiu SK tuż przed 11. Po 11 wiadomości z kraju i ze świata. Mam nadzieję, że także te dobre, a potem hity, które umożliwią wam jakkolwiek zniesienie kilku godzin w pracy jeszcze w środę.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji. SK.

0: SK. Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
6: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec Świętokrzyska 40B.
8: Słuchajcie, idzie zmiana pogody już dziś w naszym regionie. No, odczuwają to osoby, które są meteopatami. Mogą się pojawić bóle głowy, jakieś takie ogólne osłabienie. To normalne, jutro opady deszczu, a w piątek w Beskidach spadek temperatury.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
6: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca, Kaufland oraz Kościuszki 18, www.kantorżywiec.pl.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
9: Minęła 11. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Sprawa zabójstwa nastoletniej Mai z Mławy na Wokandzie.

0: stycznia MSWiA.
1: Prowadzimy, powiedzmy, wyjaśnienia, powiedzmy, kto na tą chwilę pełnił dyżur, w jaki sposób zapadały decyzje. Chciałem po prostu również wszystkich Państwa przeprosić za to, co się po prostu wydarzyło.
0: Mieszkańcy Lubelszczyzny również otrzymali tego dnia alerty o zagrożeniu. MSWiA rozmawia z resortem finansów o większych środkach na rozwój RCB w przyszłym roku. W Świnoujściu saperzy w akcji dziś zneutralizują tam ostatnią minę z czasów II wojny światowej, mówi major Łukasz Koziarski z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.
2: Do unieszkodliwienia został jeden obiekt, warunki pogodowe powinny sprzyjać, więc mam nadzieję, że wszystko uda się przebywać zgodnie z planem.
0: Służby apelują, aby pamiętać o obowiązujących obostrzeniach.
3: SK Beskidy News.
4: 10 października w Węgierskiej Górce odbędzie się czwarta edycja marszu w walce z rakiem piersi. Start o 10:00. Mówi Sławomir Bednarz.
5: Idziemy dla kobiet, wspieramy kobiety, jesteśmy w tym dniu z nimi. Ten jeden dzień zróbmy tą moc, stwórzmy tą energię, idźmy dla nich. Razem możemy więcej.
4: Na miejscu nieco braknie specjalistów, m.in. onkologa, psychologa czy dietetyka. W Łodygowicach są jeszcze wolne miejsca na bezpłatne szkolenia i warsztaty. W ramach projektu LOWE 3.0 można m.in. rozwijać umiejętności cyfrowe czy malować na szkle.
6: 11 to jest albo bardzo, bardzo dobra pora na drugie śniadanie, albo na kolejną kawę, albo na spotkanie, na które nie mieliście ochoty, ale praca wymaga tego, żebyśmy tam poszli. To znaczy, żebyście wy poszli, bo ja jestem tutaj. 10:58, gdzie mało niż teraz. Zalia też będzie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Hi, to Biuro Miło w Radiu SK, 17 minut po 11. Jutro w nocy, to znaczy w nocy z czwartku na piątek, będzie można oglądać nietypowe zjawisko na naszym niebie. To nie będzie rój Perseidów, bo ten nam towarzyszy zazwyczaj w sierpniu, ale październik ma to do siebie i podobno niebo ma być na tyle przejrzyste, że też będziemy w stanie to zobaczyć właśnie, że na niebie pojawią się drakonidy. To też zjawisko, które widać. My je nazywamy potocznie spadającymi gwiazdami, choć one nie mają do końca cokolwiek ze spadającą gwiazdą wspólnego, ale gdzieś w jakiejś historii, w legendach spadające gwiazdy mają przynosić spełnienie marzeń. Można popatrzeć w niebo, pomyśleć, może coś się spełni. Natomiast gdyby ktoś jednak marzył o tym, żeby spokojnie przespać noc, to nie tędy droga, bo żeby spełnić to życzenie za pomocą drakonidów, to trzeba będzie tę noc zarwać. Radio SK.
1: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: A co ty taki markotny? Stało się coś?
10: Mam awarię ogrzewania. Firma, którą zatrudniłem, nie odbierała przez pół dnia. A jak w końcu się dodzwoniłem, to powiedzieli, że nie przyjadą, bo są z daleka.
11: Ja nie mam takiego problemu, bo od razu wybrałem InstalMax. Lokalny wykonawca, fachowe doradztwo, szybki i sprawny montaż, no i opieka serwisowa. Instalacja w moim domu działa bez zarzutu. To solidna firma z gwarancją.
12: InstalMax Żywiec. Fabryczna 1. Oddział w Pewi Małej. Żywiecka 2. I Rajcza 503A. Instal-max.com.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ze smakiem rozgryź zagadkę wyjątkowej mocy serów Sertop. Poznaj nowości. Wysokobiałkowe sery smażone z czarnuszką i kminkiem w kubeczku i proteinowe sery topione, gouda oraz chili z bazylią w plastrach i krążku. Sertop. 100% mocy w każdym kęsie. Sprawdź sertop.pl i sertopnatalerzu.pl i ugotuj coś pysznego już dziś.
15: I po reklamie.

0: Wiem, że nic nie wiem, a raczej wiemy, że nic nie wiemy, bo wy jesteście w tym razem z nami. Ta akcja nazywa się Odlot ściśle tajny i oparta jest na niewiedzy i niespodziance, czyli spotykamy się na lotnisku i lecimy w nieznane. Ekipa poranka i wy, nasi słuchacze. Dokąd tym razem? Nie wiadomo, ale wiemy, że możecie znaleźć się na pokładzie tego samolotu, który będzie startował całkiem niedługo, bo za kilka tygodni. Dokąd? No podpowiedzi są od kapitana, ale one, przyznaję, nie mówią zbyt wiele, bo to jest jedna z nich.
1: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, ściany opowiadają historię.
0: Jeśli chcecie przekonać się, co to jest za miejsce, w których to ściany opowiadają historię, pobierajcie aplikację Radia SK, zgłaszajcie się tam, no bo ciągle miejsca w samolocie jeszcze na odlot ściśle tajne czekają.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: I po reklamie.

0: To jest ta pani, która śpiewała razem z Bruno Mars Apatę, a teraz wróciła z nowym kawałkiem. Nazywa się New Trick, a ta pani to jest Rosé na 6 minut do godziny 12 w Radiu SK. Przypominam, odlot ściśle tajny ciągle czeka na swoich pasażerów. Pomimo tego, że dziś dwoje z was znalazło swoje miejsce w samolocie, to mamy jeszcze trochę tej przestrzeni i można z nami polecieć w nieznany na weekend. A po 12 w Radiu SK Michał Sobkowski zagra też najlepsze hity i będzie miał jedną z naszych nowości, bo ciągle podkreślamy, że wszystkie hity zaczynają się westy. Można zagłosować przy okazji, wpadając na SK.pl na wasze ulubione hity, żeby potem je usłyszeć w gorącej 20. Słyszymy się jutro po 9. Do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Bring the beat back.

0: Adam Serlock, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
3: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
4: Dziś pranie spokojnie można suszyć na zewnątrz, żaden deszcz wam planów nie zmąci, przynajmniej tak wynika z moich map pogodowych, ale jutro no jest ryzyko, że ten deszcz się pojawi w najmniej odpowiednim momencie. Dziś temperatura wyniesie 22 stopnie, jutro podobnie z tym, że w czwartek w Beskidach właśnie opady deszczu, a w piątek to już, szkoda gadać, spadek temperatury i to taki znaczny, trzeba będzie założyć cieplejszą kurtkę. Trzymajcie się i dobrego dnia.
3: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
5: Już prawie południe, Agata Chruściak, zapraszam. Więcej ofiar po rosyjskim zmasowanym ostrzale na Ukrainie. 15 osób zginęło, a ponad 60 jest rannych. Spod gruzów ratownicy wydobyli ciała trojga dzieci. Wołodymyr Zełański napisał, że był to, tu cytat, najbardziej podły atak z okazji dnia urodzin Putina. Pełna zgoda przy wiejskiej. Sejm będzie właściwie jednomyślny. Posłowie zajmują się zmianami na przejazdach kolejowych. To reakcja na serię wypadków. Rządowe propozycje zakładają m.in. odebranie prawa jazdy na 3 miesiące za wjechanie na przejazd na czerwonym świetle czy objeżdżanie opuszczonych zapór.
6: Kiedy kierowca widzi czerwone światło i mimo tego wjeżdża na tory, ryzyko ponosi nie tylko on.
7: Skoro chcemy więcej pociągów, musimy równocześnie konsekwentnie likwidować przejazdy kolizyjne.
5: Mówili posłowie Karolina Pawliczak z KO i Jarosław Sachajko z Demokracji Bezpośredniej. Nad projektem Sejm będzie głosował jutro. Polski wynalazek robi furorę. Studenci Politechniki Wrocławskiej zaprezentowali najnowszy model łazika marsjańskiego Scorpio. Ich dotychczasowy projekt zdobył już ponad 20 medali na świecie.
8: Polskie łaziki są jednymi z najlepszych tak naprawdę na całym świecie. Jakiś czas temu wróciliśmy z zawodów Anatolian Rower Challenge. 4 pierwsze miejsca zostały zajęte przez drużyny z Polski.
5: Mówi Krystyna Fluder, wiceprezes Koła Naukowego Scorpio. Nowa wersja ma innowacyjną konstrukcję podwozia i układ jezdny. To konkursowy, mniejszy odpowiednik obiektu NASA.
9: SK Beskidy News.
4: Odblaski i kodeksy ruchu drogowego przekazało policji Bielskie Starostwo Powiatowe. Trafią one do wszystkich szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego.
10: Ta nasza widoczność jest bardzo ważna na drodze po zmroku, więc coś, co od nas będzie odbijało to światełko, jest bardzo ważne.
4: Mówiła Ilona Michalczyk z policji w Bielsku Białej. 140-centymetrowa

0: Hity zawsze na czasie na antenie Radio SK. To Madonna i Hang Up. Są takie dni, dla mnie to jest właśnie ten, kiedy naprawdę bardzo dużo rzeczy nie idzie po mojej myśli. Człowiek zaczyna dzień od tego, że zapomina jedzenia do pracy. To jest bardzo zły pomysł. Potem synek z samochodu zapomina wziąć maskotki do przedszkola. To jest też bardzo zły pomysł. I tak właśnie postanowiłem nawet czata zapytać, co on na to, co mam zrobić w tym momencie, jak już tak dużo rzeczy poszło nie tak. Kilka rad od niego. Zatrzymaj się na 10 minut. Łatwo powiedzieć. Oddziel to, na co masz wpływ od reszty. Okej. Okay. I zrób coś, co fizycznie zmienia stan organizmu. W żadnym punkcie nie było rzuć to wszystko w diabły i iść do domu. No chyba mam za słabą wersję czata w takim razie. Chociaż nie, z drugiej strony, jakbym miał coś takiego i posłuchał, to bym się z wami nie spotkał, a bardzo mi na tym zależało. Jakie wy macie albo sposoby na to, żeby na chwilę zwolnić i zapomnieć o tym i przerwać tę złą pasę, albo może chcecie się pożalić po prostu, jak was środa 7 października dojeżdża, to można dać albo SMS-owo znać 664-402-302, albo głosówką jęczącą na eskowym messengerze. Są takie dni, nie ma co tam przed nimi uciekać, przeżyjemy, jutro będzie lepiej. A za chwilę to będzie Somber, My Body Isn't Ready, a później między innymi Tame Impala.
1: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: To będzie ostatnia reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.
14: Peska.

0: Gnarly i Major League DJs, czyli Wasted na antenie Radia SK. W poszukiwaniu sposobów na przerwanie złej pasy, no jest taki jeden sposób, on jest mało humanitarny, ale może być nawet całkiem skuteczny, to jest po prostu posłuchać, jak gorzej mają inni. Lena, bardzo proszę, jedziemy z głosóweczką.
1: Cześć SK, mnie środa dzisiaj kompletnie próbuje dobić, wszędzie się spóźniam, wszystko idzie generalnie pod górkę, pracuję w cateringu, wywalił mi się wózek z jedzeniem, no i że się śpieszę, to jeszcze wszędzie śmieciarki na drodze, a do tego wszystkiego jeszcze kawałeczek od gałki biegów mi się urwał i bardzo niefajnie się prowadzi, także taka to oto środa.
0: Kawałeczek od gałki biegów? Nie za bardzo wiem o co chodzi, ale rzeczywiście to nie brzmi dobrze ten dzień, Lena, naprawdę. A jeszcze pozwólcie, że na sam koniec wypuszczę pierwszą głosówkę, którą Lena do mnie wysłała. Bardzo proszę. Dokładnie. No, to czara goryczy. Naprawdę przelana. Mam nadzieję, Lena, że już będzie z górki i biegów nie trzeba będzie zbyt często zmieniać. Maneskin za chwilę Wesce, a później ci opowiem. Jeden z waszych ulubionych numerów. Dawid Kwiatkowski i Margaret Wesce.
2: Radio SK. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
2: Netto przedstawia.
7: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
9: Za mnie!
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ze smakiem rozgryź zagadkę wyjątkowej mocy serów Sertop. Poznaj nowości. Wysokobiałkowe sery smażone z czarnuszką i kminkiem w kubeczku. I proteinowe sery topione. Gouda oraz chili z bazylią w plastrach i krążku. Sertop. 100% mocy w każdym kęsie. Sprawdź sertop.pl i sertopnatalerzu.pl i ugotuj coś pysznego już dziś.
13: I po reklamie.

powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: To jest jeden z tych numerów, do których nóżka chodzi. I bioderko też chce chodzić. I wiercić się chce słoninką. I wcale się nie dziwię. All of my love. Świeżynka na naszej playliście to Iben i Easy Bizu. Tuż przed godziną 13 po 13. Kolejna godzina przepełniona hitami na czasie. Trochę przeterminowane, ale wciąż świetnie brzmi, więc gramy. Ostatni dzień lata. Gibbs i Igo za chwilę.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
10: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
11: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec Świętokrzyska 40B.
12: Słuchajcie, idzie zmiana pogody już dziś w naszym regionie. No, odczuwają to osoby, które są meteopatami. Mogą się pojawić bóle głowy, jakieś takie ogólne osłabienie. To normalne, jutro opady deszczu, a w piątek w Beskidach spadek temperatury.
11: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
10: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca, Kaufland oraz Kościuszki 18, www.kantorżywiec.pl.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
13: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Co najmniej 8 osób jest rannych. Na razie nie potwierdzono oficjalnie, że dwie są w ciężkim stanie. O szczegółach Jakub Krzyżak.
14: Najważniejsza informacja jest taka, że po krótkiej obławie policjanci zatrzymali 19-letniego napastnika. To uczeń zespołu szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce, gdzie doszło do ataku.
15: Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę.
14: Może pan potwierdzić informację, że to uczeń tej placówki?
15: Tak, to jest uczeń tej placówki.
14: Mówi mi starszy aspirant Marcin Sawicki z mazowieckiej policji. W ataku rannych zostało 8 osób, przekazał mi młodszy brygadier Adrian Stupski z Ostrołęckiej Straży Pożarnej.
16: Jest to 5 dzieci i 3 osoby dorosłe.
14: Na miejscu wciąż działają służby, 30 strażaków zabezpiecza miejsce zdarzenia, policja ustala jego dokładny przebieg.
13: Będzie taniej niż dziś. Minister energii podał maksymalne ceny paliw na jutro. I tak za 95 zapłacicie nie więcej niż 6,82, a za olej napędowy 7,74. To obniżka odpowiednio o 4,6 groszy na litrze. Nobel za odkrycie związane z syntezą związków organicznych. Francuz Henri Gagon, japoński naukowiec Kenzo Soai, laureatami Nagrody z Chemii.
17: Profesorowie odkryli, że jeżeli startujemy z niezbyt czystej mieszaniny, to

0: Opowiadania organizatorzy czekają do 30 listopada.
1: Kiedyś Sean Paul, a teraz Riviera. She Doesn't Mind. Obiecuję, że ten numer, jeden z waszych ulubionych, wam zagram. Będzie też Dawid Podsiadło. Będzie, a na drugą nóżkę Armin van Buuren. A rozpoczyna ostatni dzień lata Gibbs, Igo, Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam.

0: Cichosza, to w Stanach na antenie Radia SK. Stanach, wiemy to na pewno, czasem nosi szpilki, ale chyba nie za długo lubi w nich chodzić, co udowodniła podczas jednego z koncertów stadionowych, kiedy to szpilki w pewnym momencie zdjęła i oddała fance i śpiewała i tańczyła na boso. Wspominam o tym, bo znalazłem filmik z bicia rekordu Guinnessa w biegu na 100 metrów w szpilkach właśnie. To był bieg na bieżni, nie że jakąś promkę ogłosili w sklepie, nic z tych rzeczy. I jestem pod silnym wrażeniem, posłuchajcie, taki rekord na 100 metrów wśród pań to jest 10 sekund i 49 setnych, a na szpilkach 13 sekund i 55 setnych, czyli szpilki opóźniają panie w sprincie tylko o jakieś 30%. Co ciekawe, sam Guinness zaznacza, że to rekord wśród pań, co może sugerować, że panowie też ten rekord ustanawiali, ale z tego filmików to szukać chyba nie będę. Riviera za chwilę, She Doesn't Mind, a później Dawid Podsiadło. Radio
1: SK. Autopromocja. Gwiazdy muzyki.
2: Ask what you can do for your country.
1: Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
4: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Wow, ale stylowe wnętrze. Jak je zrobiłaś? Gdzie to wszystko znalazłaś? Wyobraź sobie, że szukałam daleko, a wszystko miałam pod nosem i to w jednym miejscu. W Bella Ceramica. Mają nietuzinkowy asortyment, świetne doradztwo i dobre ceny.
8: Wszystko z Bella Ceramica?
7: Tak, pomogli mi dobrać materiały, przygotowali projekt i zajęli się realizacją. No i dostałam gwarancję na całość.
8: Niesamowite, muszę to sprawdzić.
7: Koniecznie. Jedź do Bella Ceramica przy Fabrycznej 1 w Żywcu albo wejdź na bellaceramica.pl.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: Esko.

0: Timbaland, Nelly Furtado, jeszcze Justin Timberlake, czyli Give It To Me na antenie Radia SK. Daj mi te miejsca na pokładzie samolotu lecącego nie wiadomo dokąd, bo właśnie wiadomo z kim, ekipa Radia SK, oprócz tego wiadomo też kiedy, między 23 a 25 października, z Warszawy to też jest pewne, ale dokąd to nie wiemy, na tym polega odlot ściśle tajny, który robimy wam po raz kolejny. Kamila i Paulina są już na pokładzie samolotu, Wiktoria z chłopakiem również, to wieści z dzisiejszego poranka i tam było w zgłoszeniu coś o diagnozie, że spakowani i na końcu jest napisane, czekamy na terapię. Tak, no ja jestem pewien, że terapia będzie skuteczna. Tak mniej więcej w 40%. Zgłoszenia do naszej akcji Odlot ściśle tajny w aplikacji Radia SK. Za chwilę David Guetta, później Glass Animals.
1: Radio SK. Reklama. Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
2: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto Moto i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
12: I po reklamie.

0: Jeden z czterech nowych numerów od Taylor Swift, którymi poczęstowała nas w ramach bonusowej wersji swojej płyty. Taylor Swift i Patient Zero w Radiu SK tuż przed godziną 14. Po 14 bonus ode mnie muzyczny, jak zwykle. Axwell Ingrosso, More Than You Know. Krótko mówiąc, bardzo przyjemne hity na czasie Westy.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
4: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
11: Dziś pranie spokojnie można suszyć na zewnątrz, żaden deszcz Wam planów nie zmąci, przynajmniej tak wynika z moich map pogodowych, ale jutro no jest ryzyko, że ten deszcz się pojawi w najmniej odpowiednim momencie. Dziś temperatura wyniesie 22 stopnie, jutro podobnie z tym, że w czwartek w Beskidach właśnie opady deszczu, a w piątek to już, szkoda gadać, spadek temperatury i to taki znaczny, trzeba będzie założyć cieplejszą kurtkę. Trzymajcie się i dobrego dnia.
10: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel, żywiec Fabryczna 5. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
12: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Napastnik, który zaatakował w szkole w Ostrołęce, to uczeń tej placówki. 19-latek ranił 8 osób z zespołu szkół zawodowych numer 4. Napastnik został złapany, jest ranny, próbował popełnić samobójstwo.
13: Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę.
14: Może pan potwierdzić informację, że to uczeń tej placówki?
13: Tak, to jest uczeń tej placówki.
12: Mówi Marcin Sawicki z mazowieckiej policji. Prezydent Ostrołęki po ataku zarządził, aby do szkół nie wpuszczać osób postronnych. Trwa teraz sztab kryzysowy. Posłowie mają być w tej sprawie jednomyślni. Sejm zajmuje się podwyższeniem akcyzy na alkohol. Pieniądze mają trafić w formie zwiększonej dotacji do NFZ. Tego oczekuje też prezydent, dlatego poprzemy ten projekt.
15: Byłby gotowy nawet zgodzić się na zaakceptowanie podwyżki podatków pod warunkiem, że pieniądze z tego tytułu zostaną zaadresowane do ochrony zdrowia. I teraz rządzący spełniają ten warunek.
12: Mówił poseł PiSu Zbigniew Kuźmiok. W całości za projektem głosować ma też rządowa koalicja.
16: Alkohol w Polsce jest relatywnie tani, no a dzisiejszy budżet ochrony zdrowia jest jaki jest.
12: Mówi Łukasz Osmalak z Polski 2050. Rząd szacuje, że wyższa akcyza przyniesie prawie 1,5 miliarda złotych do przyszłorocznego budżetu. 3 osoby w szpitalu to po zderzeniu osobówki z autobusem linii 77 w Bydgoszczy.
17: Do szpitali zostali przetransportowani zarówno kierowca, jak i pasażer z Audi, a także pasażerka autobusu.
12: Relacjonuje Jakub Skrzypek z tamtejszej policji. Ulica może być nieprzejezdna jeszcze przez 2 godziny.
18: SK Beskidy News.
11: 10 października w Węgierskiej Górce odbędzie się 4. edycja marszu w walce z rakiem piersi. Start o 10:00. Mówi Sławomir Bednarz.
19: Idziemy dla kobiet, wspieramy kobiety, jesteśmy w tym dniu z nimi. Ten jeden dzień zróbmy tą moc, stwórzmy tą energię, idźmy dla nich. Razem możemy więcej.
11: Na miejscu nieco braknie specjalistów, m.in. onkologa, psychologa czy dietetyka. W Łodygowicach są jeszcze wolne miejsca na bezpłatne szkolenia i warsztaty. W ramach projektu LOWE 3.0 można m.in. rozwijać umiejętności cyfrowe czy malować na szkle.
20: Kto w tak zwanej potrzebie paliwowej, czyli bakowej, to czy warto w tym momencie jechać na stację? O tym dosłownie za kilkanaście minut na antenie Radia SK. Muzycznie Kizo i Bledka, przypomnę, będzie też świetny Neptunika i What If, a także Imagine Dragons czy Sylwia Grzeszczak. Michał Sapkowski, witajcie!

0: Neptunica, What If na antenie Radia SK. Można być fanem Realu Madryt, woleć styl Cristiano Ronaldo, który ostatnio przeprosił fanów za swój wybuch gniewu po meczu reprezentacji, ale nie można, nie można odmówić wielkości Messiemu, prawda? Messiemu, który właśnie pożegnał się z reprezentacją Argentyny, strzelając przy okazji w tym swoim ostatnim meczu 126 bramkę w 208 spotkaniu, dwa razy też w tym spotkaniu asystował i spłakał się w autokarze, co można zobaczyć na filmikach, które pojawiły się w sieci i czemu dziwić się w ogóle nie można. Jeden z komentarzy mocno mnie ujął, jeśli chodzi o tę sytuację. Messi płacze, Ronaldo przeprasza, a Lewandowski nadal strzela. Imagine Dragons, Szalec w Radiu SK. Za moment później Sylwia Grzeszczak i Mango.
1: Radio SK. Reklama.
2: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
9: Ze smakiem rozgryź zagadkę wyjątkowej mocy serów Sertop. Poznaj nowości. Wysokobiałkowe sery smażone z czarnuszką i kminkiem w kubeczku i proteinowe sery topione, gouda oraz chili z bazylią w plastrach i krążku. Sertop. 100% mocy w każdym kęsie. Sprawdź sertop.pl i sertopnatalerzu.pl i ugotuj coś pysznego już dziś.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
10: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
12: I po reklamie.

0: Shakira, Shakira. Mena Morena, Antenie Radio SK. Przecież ja wam obiecałem informacje na temat maksymalnych cen detalicznych paliw obowiązujących jutro. I już daję znać, że będzie minimalnie, ale taniej o 3 grosze, jeśli chodzi o 95, bo będzie kosztować maksymalnie 6,83. O 3 grosze, jeśli chodzi o 98. Nie no, to już luksus, tak tankować za 7,71. Naprawdę. Olej napędowy będzie kosztował jutro 7,74, dziś 6 groszy więcej. Bez tego pakietu CPN te ceny naprawdę odleciały. Z tych odlotów to ja zdecydowanie mocno wam proponuję odlot ściśle tajny. Wiecie z kim? Z ekipą Eski. Wiecie kiedy? To jest ten weekend 23-25 października, ale nie macie do ostatniej chwili pojęcia dokąd. I to jest w tym bardzo, bardzo fajne. Zgłoszenia za pomocą aplikacji Radia SK. Jutro nie, ale w piątek jak najbardziej kolejna osoba znajdzie się wraz z osobą towarzyszącą z biletami na pokładzie naszego samolotu lecącego do... Zalia, tylko kochaj mnie, weste za moment.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Bring the beat.

0: Adam Serlock, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
2: i praktyka.
4: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
4: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: I po reklamie.

0: Рубрика «Безкід».
1: I've been fighting.

0: Aloner i Back to Yours w Radiu SK tu w godzinę 15. Czy w dobrych, tego nie wiem, ale w rękach wam zostawiam na pewno. Za chwilę będę razem z wami Sointa i Korościel po godzinie 15 i hity na czasie. Somber, My Body Isn't Ready od chłopaków już za chwilę. Michu Sobkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 12. Cześć.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen.
2: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karpówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
8: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kabanosy. 2+2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Kraina Wędlin Nature. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
14: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
15: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
16: No to podobnie sprawdzamy, jak tam teraz na zewnątrz. Na drogach oczywiście wzmożony ruch samochodowy, między innymi na ulicy Browarnej, Dworcowej Armii Krajowej w Żywcu. Sporo samochodów w Milówce, w Węgierskiej Górce. Co do pogody jutro, no to spodziewajcie się opadów deszczu. Temperatura zbliżona do tej dzisiejszej.
15: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec.
14: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca, Kaufland oraz Kościuszki 18, www.kantorżywiec.pl.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
17: Już prawie 15, Agata Chruściak, zapraszam. 8 osób trafiło do szpitala, 2 z nich już opuściły placówkę. To najnowsze informacje po ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. O szczegółach Jakub Krzyżak.
18: Wszyscy poszkodowani są w stanie niezagrażającym ich życiu, przekazał mi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
19: 2 osoby znajdują się w szpitalu w Łomży, 6 osób znajdowało się w Ostrołęce, ale 2 osoby już opuściły szpital.
18: Jak ustaliłem, oprócz poszkodowanych do szpitala w asyście policji został przetransportowany też napastnik. Miasto uruchomiło specjalną pomoc psychologiczną dla uczniów szkoły, w której doszło do ataku i innych placówek, a także dla wszystkich mieszkańców, którzy poczuli się dotknięci tą tragedią.
17: A mieszkańcy są w szoku.
20: Przerażające, tak? Tym bardziej, że też mam dziecko, które za chwilę pójdzie do szkoły średniej.
21: Bardzo straszne. W całej Polsce się to rozprzestrzenia.
17: Usłyszała od mieszkańców Ostrołęki nasza reporterka Marta Szabłowska. Dawid Kajusz z zarzutami. Prokuratura zdradza szczegóły po przesłuchaniu lekarza i radnego KO w sprawie szpitala południowego. Ma on odpowiadać m.in. za popełnienie oszustwa na ponad 500 000 zł. Chodzi o złożenie faktur, w których zawarte były niezgodne z faktami dane. Dawid K. nie przyznał się do winy. Przypomnijmy, media ustaliły, że Dawid K. m.in. jako koordynator SOR-u bez specjalizacji w szpitalu południowym zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych, choć jego grafiki pokrywały się m.in. z jego działalnością polityczną. Jedno oczko w dół. Polska spadła w rankingu FIFA na 37 miejsce. Biało-czerwonych wyprzedziła Szwecja. W zestawieniu FIFA liderem wciąż Hiszpania. Drugie miejsce zajmuje Argentyna, a trzecie Francja.
22: SK Beskidy News.
16: Odblaski i kodeksy ruchu drogowego przekazało policji Bielskie Starostwo Powiatowe. Trafią one do wszystkich szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego.
23: Ta nasza widoczność jest bardzo ważna na drodze po zmroku, więc coś, co od nas będzie odbijało to światełko, jest bardzo ważne.
16: Mówiła Ilona Michalczyk z policji w Bielsku Białej. 140-centymetrowa martwa tołpyga została znaleziona na płciźnie Jeziora Żywieckiego. Ryba ważyła ponad 20 kg. O niezwykłym znalezisku poinformował okręg PZW Bielsko-Biała.
22: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
0: Witajcie kochani, 2:15, to jest środa. Cinek zawsze mówi, środa minie, tydzień zginie. Cenie Cinek?
1: Tak, a Michał zawsze mówi, środa, dzień bardzo ciekawy, interesujący i z radosnym finałem.
0: Tak jest, gramy piękne piosenki, a później coś pogadamy. Somber My Body Isn't Ready w Radiu SK. Kochani, witamy serdecznie.

0: Why, Shawn Mendes ma piosenkę tak dobrą, że nazwał ją 3 razy. Why.
1: Wciąż nie znalazł odpowiedzi na te pytania. Why. Proszę Państwa, jeżeli pytacie why, macie się zgłosić do Radia Zetka, Radia SK, to odpowiadamy, ponieważ mamy konkurs Państwa Miasta. Co nie cinek?
0: Tak jest, dzisiaj literka M, jak Marcin Sońta z Radia SK.
1: Albo Michał Koroszczel z Radia SK.
0: No, pytanie przykładowe, jak nazywa się najlepszy prezenter Radia SK,
1: Michał
0: który
1: Koroszczel.
0: Nie myli nazwy stacji. Zapraszamy serdecznie, zostawiajcie numery, swoje numery na SK-owym Messengerze i my będziemy za chwilę do Was oddzwaniać i gramy.

0: Kancelaria w Radiu SK. 16 minut po 15. Gramy w Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj grają z nami słuchaczka Monika. Cześć Monika.
2: Cześć, cześć, obecna.
0: Czy to ty jesteś ta słynna dziewczyna ratownika?
2: Też.
0: All right, ale trafiłem. Twoim rywalem jest Mateusz. Cześć Mateusz.
3: A witam serdecznie, cześć wszystkim.
0: Czy to ty jesteś ten słynny Mateusz Morawiecki?
3: Nie, słynny Mateusz z pomocy drogowej.
0: Okej, bardzo nam miło.
4: Bardzo miło, czyli latasz na lawecie, tak? Dobrze rozumiem?
3: Tak jest, dokładnie.
4: Czy ty zawsze jesteś najbliżej, nie? Sytuacji.
3: No, jakby nie patrzeć, to tak.
4: Zobaczymy,
3: na
4: jak będzie
3: kolizji wypadku.
4: Z naszymi kategoriami w konkursie Państwa Miasta. Dzisiaj literka M jak muchozol. Na odpowiedź macie 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwniczki albo przeciwnika. I wygrywa osoba, która pierwsza zbierze punktów 3. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Mateusz, a potem Monika. Literka M, zaczynamy od Mateusza. Mateuszu, coś dużego.
3: Maluch,
0: czy jest duży, kurczę.
4: W twojej kategorii jest mały.
0: No właśnie, no. Ale już w samym słowie maluch mamy zaprzeczenie dużego.
4: Ale
0: no
4: nie, ciekawa odpowiedź.
0: Ciekawa, ale nie możemy uznać punktu
3: dla
0: Moniki.
3: Ale jakby nie patrzeć, ludzie kiedyś dużo się pakowali do malucha to i na wakaty jeździli.
4: To prawda, ale już potem nie udawało im się wyjść nigdy.
0: Siedzą tam do tej pory.
4: Mamut to jest dobra odpowiedź na przykład. Przechodzimy w takim razie do Moniki. Moniko, twoja kategoria, coś małego.
2: Mucha.
0: Mucha jest mała. Monika prowadzi 2-0. Mateusz, jak chcesz nawiązać jeszcze rywalizację, to teraz musisz odpowiedzieć.
4: Twoja kategoria, zdanie, które można powiedzieć w szkole.
3: Muszę do toalety.
0: Brawo, bardzo oczywiście, fajnie, że tak, ale mam nadzieję, że dokończysz grę z nami jeszcze.
3: Oczywiście.
4: Moniko, jak odpowiesz, to wygrasz mimo starań ogromnych Mateusza. Twoja kategoria, zdanie, którego nie można powiedzieć na ślubie.
2: Mogę kiedy indziej?
0: Brawo, to jest dobra wygrywasz. Odpowiedź.
4: Gratulacje w takim razie. Monika wybiera sobie nagrodę. Czy to będzie butelka, czy torba radiańska?
2: Torba.
4: Torba dla ciebie, butelka w takim razie dla Mateusza. Dziękujemy wam bardzo za grę i cukierki, ciasteczka, serduszka, całuski, co tam chcecie.
0: Trzymajcie się, pa.
1: Pa. Państwa Miasta w Radiu SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: A co ty taki markotny? Stało się coś?
11: Mam awarię ogrzewania. Firma, którą zatrudniłem, nie odbierała przez pół dnia. A jak w końcu się dodzwoniłem, to powiedzieli, że nie przyjadą, bo są z daleka.
10: Ja nie mam takiego problemu, bo od razu wybrałem InstalMax. Lokalny wykonawca, fachowe doradztwo, szybki i sprawny montaż, no i opieka serwisowa. Instalacja w moim domu działa bez zarzutu. To solidna firma z gwarancją.
11: InstalMax Żywiec, Fabryczna 1, oddział w Pewni Małej, Żywiecka 2 i Rajcza 503A. Instal-max.com.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
14: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
15: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
14: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: Hity na czasie, chłopaki, Kuba i Kuba, tak nazywa się ten numer. Za 27 minut godzina 16, a teraz coś naprawdę nowego w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Taka jest prawda i z tym nie dyskutujemy. I teraz zagramy piosenkę Hard to be Around DJ-a Tiesto, bo bardzo się cieszymy, że DJ Tiesto przyjeżdża do Polski. W czerwcu przyszłego roku zagra na stadionie Legii Warszawa i to będzie taki 4-godzinny set DJ-ski świetny.
2: No to dobrze, że przyjedzie, ale teraz nie będziemy grali DJ-a Tiesto, bo chcę ci przypomnieć, że Marcin, poczekaj. Chcę ci wspomnieć, że szef Radia SK powiedział, że to jest audycja wspólna i wspólnie podejmujemy decyzję co do kontentu w tym programie.
0: Tak? Dlatego podjęliśmy decyzję, że nie zagramy DJ-a Tiesto.
2: Właśnie nie podjęliśmy, ponieważ ja nie wiem, czy lubię tę piosenkę, a ja lubię te piosenki, które znam.
0: To musisz
2: spróbować. I właśnie dlatego teraz zagramy piosenkę Every Time We Touch Cascada. Proszę bardzo. 'Cause every

0: Swear Just Like a Pill i Pink w Radiu SK. Co za piękny dzień, słońce świeci, 7 października. A jeszcze w kalendarzu sprawdzam, że jest dzień borsuka.
1: Nie, wczoraj był dzień borsuka, dzisiaj jest dzień wanny, czyli co najwyżej dzień mycia borsuka.
0: Mycia borsuka tego, co czym w szybę stuka.
1: Nie, sprowokujesz mnie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA. Czeka w propozycjach do listy na SK.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
11: I po reklamie.

0: Party i Tough Flow w Radio SK.
1: A bo Tove Lo, bo ona jest ze Skandynawii, więc...
0: Z Finlandii chyba.
1: Tak, Tove Lo. Tak jak Tove Jansson, tak, która napisała Muminków.
0: Ona pewnie czytała, to Tove Lo pewnie czytała Muminków,
1: nie? Nie tak. Ciekawe, czy czytała Tove Jansson, czy Tove Jansson.
0: No już daj mi spokój, za chwilę nie
1: okay, przepraszam.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reality. Reklama.
1: Ze smakiem rozgryź zagadkę wyjątkowej mocy serów Sertop. Poznaj nowości. Wysokobiałkowe sery smażone z czarnuszką i kminkiem w kubeczku i proteinowe sery topione, gouda oraz chili z bazylią w plastrach i krążku. Sertop. 100% mocy w każdym kęsie. Sprawdź sertop.pl i sertopnatalerzu.pl i ugotuj coś pysznego już dziś.
2: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wow, ale stylowe wnętrze. Jak je zrobiłaś? Gdzie to wszystko znalazłaś?
5: Wyobraź sobie, że szukałam daleko, a wszystko miałam pod nosem i to w jednym miejscu. W Bella Ceramica. Mają nietuzinkowy asortyment, świetne doradztwo i dobre ceny.
4: Wszystko z Bella Ceramica?
5: Tak, pomogli mi dobrać materiały, przygotowali projekt i zajęli się realizacją. No i dostałam gwarancję na całość.
4: Niesamowite, muszę to sprawdzić.
5: Koniecznie, jedź do Bella Ceramica przy Fabrycznej 1 w Żywcu albo wejdź na bellaceramica.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
8: No to podobnie sprawdzamy, jak tam teraz na zewnątrz, na drogach. Oczywiście wzmożony ruch samochodowy, między innymi na ulicy Browarnej, Dworcowej Armii Krajowej w Żywcu. Sporo samochodów w Milówce, w Węgierskiej Górce. Co do pogody jutro, no to spodziewajcie się opadów deszczu. Temperatura zbliżona do tej dzisiejszej.
7: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
9: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy, ale zapowiadał, że chce, żeby zrobiło się o nim głośno. Tak o sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce mówi jedna z uczennic.
10: Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim. I dzisiaj ma urodziny.
9: Sprawca był wcześniej notowany za posiadanie narkotyków, był pod opieką psychologa i specjalistów. Teraz służby sprawdzają plecak, który znaleziono przed budynkiem szkoły.
11: Na miejscu pracują policyjni, pirotechnicy i badamy zawartość tego plecaka. Rozmawiamy z młodzieżą, przesłuchujemy świadków, zabezpieczamy monitoring.
9: Relacjonuje rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański. Poszkodowanych zostało w sumie 9 osób, dwie z nich opuściły już szpital. Sprawca również przebywa w szpitalu. Może mu grozić do 10 lat więzienia. Dawid K., główny bohater afery w warszawskim szpitalu południowym, z zarzutem oszustwa na ponad 500 000 zł. Wystawiał faktury za pracę w szpitalu, choć w praktyce jej nie wykonywał.
12: W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
9: Mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Wobec mężczyzny zastosowano dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Ma też zakaz opuszczania kraju. Nadal jest nieuchwytny to kangur, który od 2 miesięcy hasa po okolicach gminy Zduny pod Łowiczem. Problemem może być jednak nadchodząca zima. Tłumaczy Mikołaj Butryński z łódzkiego zoo.
13: Kiedy już ta temperatura jest znacznie bliższa zeru, to wtedy nasze kangury wchodzą już do środka na wybieg wewnętrzny.
9: A tam do dyspozycji mają specjalne lampy grzewcze.
14: SK Beskidy News.
8: Zespół regionalny Magorzanie z Łodygowic kończy właśnie realizację 3. już grantu z programu Etno Polska. Niektóre z naszych strojów mają blisko 40 lat. Ich odnowienie było koniecznością, mówi Elżbieta Konior.
15: 3 rodzaje strojów, które były noszone na terenie gminy Łodygowice.
8: Zespół uzyskał 79 tysięcy złotych dofinansowania. Żywicka Biblioteka Samorządowa ogłasza 5. edycję konkursu Nie pisz do szuflady. Tym razem na warsztat trafia kryminał. Na opowiadania organizatorzy czekają do 30 listopada.
16: Santa i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
17: Dwie i pół minuty po godzinie 16 można powoli wychodzić z pracy, chyba że pracujecie do 15, to można wychodzić znacznie szybciej. Michał Korościel
18: i Marcin Sońta.
17: Witamy w środę i gramy dla was. Damiano, Dawid, już teraz the first time w Radiu SK.

0: Loser, Tame Impala w Radiu SK. I to jest świetny numer i to bym sobie nucił, gdybym tylko umiał nucić. 13 minut po 16, słuchacie Radia SK.
1: Bum, bardzo fajna końcówka. Słuchaj, wszyscy już wiedzą, że Książulo wprowadził swoją pizzę do Żabki, no. I wiedziałem, że to się stanie. I się stało, że wszyscy teraz wrzucają do internetu, jak testują tę pizzę, jak ona smakuje i tak dalej, że wszyscy to robią to jeszcze. Ale zrobił to niestety wiceminister sprawiedliwości, aha, Arkadiusz Myrcha. Zarejestrowały to nasze mikrofony.
2: Pojawiła się nowa pizza. Wiecie kogo? Podobno każda z nich ma 12 plasterków salami. Ta ma. 12, czyli tyle miesięcy, ile masz teraz na zmianę nazwiska po rozwodzie. Dotychczas były 3.
3: No. No i to jest fajne, widzisz, bo ludzie się fajnie bawią w internecie. Walą w Książula, Książulo gasi pożary, a potem wjeżdża pan, przypomnij, jak się nazywa?
1: Arkadiusz Myrcha.
3: Wjeżdża pan boomer i nagrywa coś takiego, że są pobite gary i nikomu już się nie chce w to bawić.

0: Poza tobą nic, to Oliwka w Radiu SK, prawie 20 minut po godzinie 16. Takie buty, ten konkurs za chwilę wjeżdża na antenę Radia SK. Będziemy wam rozdawali 1000 zł na buciki. Zadanie jest takie, żeby wejść na sk.pl i napisać, w czyje buty byście chcieli wejść na jeden dzień. Michale, to jest pytanie, na które ty odpowiesz dzisiaj. Dlaczego? No.
1: W czyje buty ja chciałbym wejść na jeden dzień? No. Ja ci powiem, w czyje buty ja wchodziłem, chociaż to jest historia mocno mnie upokarzająca.
0: Słucham.
1: Ja miałem ogólnie jako kolegę, który bardzo dobrze grał w piłkę nożną, na takim dość wysokim poziomie, i on często dostawał nowe buty za darmo, tylko on nie cierpiał, jak one były takie sztywne. Mieliśmy taką samą stopę, ja mówię, weź pochodź w nich trochę, trochę mi je rozbijesz.
0: Czy ty rozchodziłeś profesjonalnie korki?
1: No może ja rozchodziłem profesjonalnie korki. Moja rola została sprowadzona do rozpychacza butów półpiłkarza. Dasz wiary? Mam nadzieję, że wy macie lepsze historie.
0: Słuchaj, bo ja mam niedługo wesele, kupiłem sobie takie półbuty. Co ty robisz w weekend? Będziesz gdzieś chodził?
1: Za dwie dychy mogę chodzić w gumowcach. W czyje buty byście weszli i dlaczego? Piszcie na sk.pl. Czekają pieniądze na buciory.
2: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę. Let's go!
7: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
11: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
13: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: A teraz w RTV Euro AGD.
16: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
17: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Farruko w Radio SK.
1: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
0: Takie buty w Radiu SK i tylko w Radiu SK. Wchodzicie na sk.pl i piszecie nam, w czyje buty byście chcieli wejść na jeden dzień i dlaczego. Czy to będzie jakiś piosenkarz, aktorka być może, do wyboru, do koloru. I w tej sprawie jest z nami
2: Marcin. Witamy cię, Marcin.
3: Witam serdecznie.
2: W czyje buty chciałbyś wejść, Marcinie?
3: Ja bym chciał wejść w buty swojego teścia Władka.
2: A po co?
3: Żeby poczuć tego countryside era, wstać rano, iść, wydoić krówki, mieć swoje mleko.
0: Aha. Twój teść jest później... countryside era, tak? Jego? Czyli jasne. Jest rolnikiem, czy też farmerem bardziej by pasowało w tej sytuacji?
3: Może, można tak powiedzieć, że jest rolnikiem na teraz takiej platformie i jak widzę tego filmiki, jak on tam dodaje różne, że robi z mleka, sery i tak dalej, to mi tylko ślinka cieknie i tak trochę czuję, że mi krew zalewa.
2: No jasne, i wiesz co, jest prosty podział między rolnikiem a farmerem, po prostu farmer ma strzelbę, a rolnik nie. To ma strzelbę czy nie, twój teść?
3: Nie ma.
2: Nie ma, no to rolnik. Słuchaj, 1000 zł dla ciebie, do wykorzystania w salonach Wojas i na wojas.pl, co ty na to?
3: Jestem za.
2: All right, no to gratulacje serdeczne, mamy dla ciebie nawet spontaniczne oklaski.
0: Staśmy. To jakie to będą buty w takim razie, żeby to tak dobrze na te pole pasowało?
3: Nie wiem, myślę, że może jakieś mokasyny.
0: Okej, to miłych zakupów ci życzymy. Baw się dobrze.
3: Dzięki wielkie.
2: A, wszystkiego dobrego.
0: A zapraszamy na sk.pl.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.

0: Za 20 minut 17 słuchacie Radia SK, to Mrozu, piosenka z początków kariery, kiedy Mrozu znał tylko słowo na literkę M, miliony monet, Mrozu w Radiu SK. Radio
1: SK. Autopromocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
1: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Nowy rok akademicki na wypasie?
8: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
9: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
11: Nie, a powinnam?
10: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
11: I możesz z nich korzystać?
10: Jasne, w każdej chwili.
11: To i ja się zapiszę.
10: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
12: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
16: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: A cappuccino też za piątkę?
18: Też.
17: A flat white?
18: Też.
17: A
18: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
19: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: To będzie ostatnia reklama.
20: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
21: I po reklamie.
5: SK.

0: To jest taki rytm, że idealnie pasuje do wychodzenia z pracy. Chyba się zgodzisz.
1: Tak, do szybkim krokiem po schodach najlepiej. Tup, tup, tup, tup, tup w dół.
0: Za chwilę newsy, festy, zapraszamy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
7: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
8: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Castorama.
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
13: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
12: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
13: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
16: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
17: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec Świętokrzyska 40B.
18: No to ponownie sprawdzamy, jak tam teraz na zewnątrz, na drogach. Oczywiście wzmożony ruch samochodowy, m.in. na ulicy Browarnej, Dworcowej Armii Krajowej w Żywcu. Sporo samochodów w Milówce, w Węgierskiej Górce. Co do pogody jutro, no to spodziewajcie się opadów deszczu. Temperatura zbliżona do tej dzisiejszej.
17: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
16: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca, Kaufland oraz Kościuszki 18, www.kantorżywiec.pl.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
19: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Wyszedł ze szpitala, jest w policyjnej izbie zatrzymań. To najnowsze informacje o sprawcy ataku w Ostrołęce. 19-latek przyszedł dziś do szkoły z nożem i ranił w sumie 9 osób. A tak o tym, co wydarzyło się w szkole, mówi jedna z uczennic.
20: Nożownik, żeby zwrócić uwagę i zrobić tłok, z tego co mi wiadomo, podpalił plecak i położył go obok, żeby zrobić zamieszanie. I w momencie, w którym zrobiło się tłoczno, to wykorzystał sytuację.
19: Napastnika zatrzymano po kilkudziesięciu minutach poszukiwań na terenie miejskiej plaży. Natychmiast po zgłoszeniu o ataku w szkole pojawiły się służby. Wdrożyliśmy też procedury bezpieczeństwa, podkreśla prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
21: Dyrektorzy zostali poinformowani o zakazie wpuszczania osób postronnych na teren szkoły. Równolegle została uruchomiona pomoc psychologiczna.
19: Wiadomo, że napastnik był wcześniej znany policji, miał być notowany za narkotyki. Wyrok zapadnie za 2 tygodnie. Kończy się proces w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Dziś wygłoszono mowy końcowe na ławie oskarżonych Sebastianem.
22: Gdyby była możliwość 20 lat, prosiłbym o 20 lat. Gdyby była możliwość 30 lat, prosiłbym o 30 lat.
19: Mówił Łukasz Kowalski, pełnomocnik rodzin ofiar. Sebastianowi M. grozi 8 lat więzienia. Stopy procentowe bez zmian. Decyzję podjęła dziś Rada Polityki Pieniężnej, a przypomnę, główna referencyjna stopa NBP wynosi 3,75%.
23: SK Beskidy.
0: News.
18: 10 października w Węgierskiej Górce odbędzie się czwarta edycja marszu w walce z rakiem piersi. Start o 10. Mówi Sławomir Bednarz.
1: Idziemy dla kobiet, wspieramy kobiety, jesteśmy w tym dniu z nimi. Ten jeden dzień zróbmy tą moc, stwórzmy tą energię, idźmy dla nich. Razem możemy więcej.
18: Na miejscu nieco braknie specjalistów, m.in. onkologa, psychologa czy dietetyka. W Łodygowicach są jeszcze wolne miejsca na bezpłatne szkolenia i warsztaty. W ramach projektu Love 3.0 można m.in. rozwijać umiejętności cyfrowe czy malować na szkle.
2: Sońca i Korośce.
23: Czyli SK.
2: Radio SK.
24: To jest Radio SK, kochani, 17:02. Słyszeliście pewnie o tym kangurze, który 2 tygodnie temu, czy tam 2 miesiące temu uciekł z łowicza i nie mogą go złapać. To słuchacz tutaj zadzwonił, zostawił głosówkę na SK-owym Messengerze, że kangur był widziany na zakupach w Złotych Tarasach. Wiesz?
25: Co ciekawe, miał własną torbę.
24: Właśnie. I w tej...
25: I gramy dalej, panie i panowie. 2,5

0: Eminem, Lose Yourself w Radiu SK, 11 minut po godzinie 17.
1: To słuchaj teraz tego odcinek i zgadnij, co to jest za numer.
0: Po jednej nutce. Znaczy, było więcej, ale Pretty Woman.
1: Pretty Woman, tak. Puszczam go nie przez przypadek, bo dzisiaj przeczytałem w internecie coś, co absolutnie zmienia mój pogląd na ten film.
0: Okej.
1: Na początku filmu ten przystojny biznesmen, Richard Gere go gra, nie?
0: Aha.
1: On spotyka tę kobietę lekkich obyczajów, tę Julię Roberts, i ona mówi mu, że za godzinę to będzie $100.
0: Aha.
1: I on niewiele myśląc mówi, słuchaj, na cały tydzień cię biorę i płacę $3000. I ona jest w niebo wzięta, bo uważa, że to jest deal życia. Że to jest deal życia,
0: tak,
1: absolutnie $3000.
0: Tak, no.
1: Tymczasem zatrzymajmy się na moment. Zatrzymajmy się na moment, bo $3000 za tydzień to jest $20 za godzinę.
0: Jedna piąta.
1: Normalnie ona brała $100 za godzinę, a on sobie załatwił $20 za godzinę. I właśnie dlatego...
0: To on jest biznesmenem.
1: On jest biznesmenem, no. Dokładnie.
0: I on ma więcej kasy w portfelu.
1: Zdecydowanie.
0: No a wy, kochani, jakie znacie niekonwencjonalne sposoby na oszczędzanie?
1: Właśnie, nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze na najbardziej kreatywny sposób na oszczędzanie. Za taki będą nagrody. Czekamy.

0: Gdybym się jeszcze raz żenił, Cinek, to wziąłbym sobie na weselu tę piosenkę na mój pierwszy taniec. To była Rose.
1: Nie wytrzymałbyś do końca pierwszego tańca kondycyjnie.
0: Wytrzymałbym, na luzie. Kochani, rozmawiamy dzisiaj o bardzo oryginalnych sposobach na oszczędzanie. W tej sprawie nagrywacie głosówki na eskowym Messengerze.
2: Najlepsze oszczędzanie mojego męża? Chować przede mną kasę, żebym jej nie rozwaliła.
1: No tak, to jest jakiś sposób. Aczkolwiek ja na przykład lepszy sposób mam, moim zdaniem. Jak zamarznie trakcja i wiem, że będą opóźnienia na kolei, to wsiadam szybko do pociągu, bo wiem, że będę jechał za tą samą kasę dwa razy dłużej.
0: Jakie są wasze sposoby na oryginalne oszczędzanie? Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Będą nagrody dla najbardziej kreatywnych.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinnam?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: A co ty taki markotny? Stało się coś?
10: Mam awarię ogrzewania. Firma, którą zatrudniłem, nie odbierała przez pół dnia. A jak w końcu się dodzwoniłem, to powiedzieli, że nie przyjadą, bo są z daleka.
9: Ja nie mam takiego problemu, bo od razu wybrałem InstalMax. Lokalny wykonawca, fachowe doradztwo, szybki i sprawny montaż, no i opieka serwisowa. Instalacja w moim domu działa bez zarzutu. To solidna firma z gwarancją.
10: InstalMax Żywiec. Fabryczna 1. Oddział w Pewi Małej. Żywiecka 2. I Rajcza 503A. Instal-max.com.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Bring the beat back.

0: Serdok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: To ten moment, kiedy Szybcy i Wściekli byli również wzruszający, czyli See You Again, Wiz Khalifa i Charlie Puth w Radiu SK za 28 minut, godzina 18. Tymczasem my pytamy, jakie macie niekonwencjonalne sposoby na oszczędzanie pieniędzy w trudnych czasach i wy nagrywacie swoje głosówki na SK-owym Messengerze. Słuchamy.
1: No jestem na tyle oszczędna, że potrafię jechać z listą zakupów i każdą jedną rzecz kupić w innym sklepie. Bo akurat wtedy jest promocja.
2: No ciekawy to jest sposób do oszczędzania.
0: Tym bardziej przy tych cenach benzyny, nie?
2: Właśnie. Ale wiesz co, jak na przykład jest 30 sklepów, to pani jeździ od jednego do drugiego? Ja uważam, że to jest naprawdę praca godna pochwalenia i wysyłamy pani eskowe gadżety jakieś. Co ty na to?
0: Tak, butelkę, a jeżeli chce pani torbę, to trzeba nagrać drugą głosówkę.
2: Właśnie.
0: Tak jak pani potrafi.
2: Butelka oczywiście na benzynę.

0: Imagine Dragons on the Top of the World w Radiu SK. Za 20 minut będzie godzina 18. Dzisiaj uczymy was, a wy nas, jak sprytnie oszczędzać. Nagrywacie głosówki na eskowym Messengerze. Kolejny sposób na oszczędzanie. Słuchamy.
1: Cześć. Na pewno każdy zna to uczucie, gdy zamówi się coś w internecie, przychodzi paczka do domu, patrzymy znowu na ten sam produkt i okazuje się, że jest kilkanaście, a czasami nawet kilkadziesiąt złotych taniej. Aha. Nie wiem, czy to sposób na oszczędzanie, czy cebula level master, ale ja wtedy zawsze zamawiam drugi raz to samo. Aha. I zwracam z tym droższym paragonem. Pozdrawiam.
2: No, to fajne, tylko to jest trochę skomplikowane. Ja owszem nie jestem dyrektorem, doktorem ekonomii, natomiast no, pewnie bym się sam oszukał, nie? Kupił drożej, sprzedał taniej i paragon zgubił. Ja myślałem, że zapłacił karę w urzędzie skarbowym.
0: Wiesz co, myślałem, że ty powiesz fajne, ale trochę skomplikowane. Ja na przykład wolę kraść.
3: Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ze smakiem rozgryź zagadkę wyjątkowej mocy serów Sertop. Poznaj nowości. Wysokobiałkowe sery smażone z czarnuszką i kminkiem w kubeczku. I proteinowe sery topione. Gouda oraz chili z bazylią w plastrach i krążku. Sertop. 100% mocy w każdym kęsie. Sprawdź sertop.pl i sertopnatalerzu.pl i ugotuj coś pysznego już dziś.
14: I po reklamie.

0: Swedish House Mafia w Radiu SK. Bardzo ciekawa sytuacja, bo Hany już tu przyszedł i powiedział do Cinka: weź mnie zapowiedz jakoś ładnie. No i słuchamy.
1: No ładnie to muszę być ostrożny.
0: Aha, no dawaj.
1: Już za chwilę Michał Hanczak w Radiu SK.
2: Super! Radio
3: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
11: A my ponownie ruszamy na drogi naszego regionu, sprawdzamy jak tam teraz sytuacja, gdzie obecnie trzeba wyhamować. Oczywiście w centrum Żywca sporo samochodów, też w Milówce, w Węgierskiej Górce i duży ruch samochodowy tak generalnie na jedynce i na S1. Pogoda się zmieni, już jutro opady deszczu, ale ta sama temperatura albo w miarę podobna, ale za to w piątek dramatyczny spadek temperatury, nawet o kilkanaście stopni.
10: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
12: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Dwie uczennice ranne w ataku nożownika w szkole w Ostrołęce opuściły już szpital. Życie pozostałych poszkodowanych nie jest zagrożone. To po tym, jak 19-letni uczeń zespołu szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce przyszedł do placówki z nożem i zaatakował uczniów i nauczycieli. Ranił w sumie 9 osób, wszystkie trafiły do szpitali, a napastnik niedługo po ataku został zatrzymany. Jest teraz w policyjnej izbie zatrzymań. Nie wiadomo jednak, kiedy zostanie przesłuchany.
13: Opuścił już on szpital, nie zagraża jego życiu niebezpieczeństwo.
12: Mówił Tomasz Żerański, rzecznik ostrołęckiej policji. Na miejscu cały czas pracują policyjni pirotechnicy.
14: SK Sport News.
12: Ma ćwierćfinał w Pekinie. Iga Świątek pokonała 6-1, 6-3 Amerykankę Iwę Jowić. Mecz trwał 96 minut, a Polka w ćwierćfinale zagra z Elisa Martens. Oczko w dół. Polska spadła w rankingu FIFA na 37 miejsce. Biało-czerwonych wyprzedziła Szwecja. W zestawieniu FIFA liderem wciąż Hiszpania. Drugie miejsce zajmuje Argentyna, a trzecie Francja.
14: SK Beskidy News.
11: Odblaski i kodeksy ruchu drogowego przekazało policji Bielskie Starostwo Powiatowe. Trafią one do wszystkich szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego.
15: Ta nasza widoczność jest bardzo ważna na drodze po zmroku, więc coś, co od nas będzie odbijało to światełko, jest bardzo ważne.
11: Mówiła Ilona Michalczyk z policji w Bielsku Białej. 140-centymetrowa martwa tołpyga została znaleziona na płciźnie Jeziora Żywieckiego. Ryba ważyła ponad 20 kg. O niezwykłym znalezisku poinformował okręg PZW Bielsko-Biała.
16: Imprezka za półmetkiem tygodnia. Mówią, że środa minie, tydzień zginie, czy jakoś tak. No więc ja już zapytam, chwalisz, czy się żalisz tym, co się wydarzyło dzisiaj? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK z tymi dobrymi, ale też tymi rzeczami, na które chcecie ponarzekać. Mam nadzieję, że nie będziecie narzekać na hity, które wam zagram. Przygotowałem na przykład sezon. Dawid Podsiadło na początek, a ja nazywam się Hanczak. Dzień dobry.

0: Kygo, Kali, The Griffin, Save My Love na antenie Radia SK. Możecie się czymś pochwalić, jakimś swoim dzisiejszym sukcesem, choćby najmniejszym, albo się na coś pożalić. Może wam jakoś pomoga, albo przynajmniej będzie wam lżej, jak powiecie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalisz, czy się żalisz, o to pytam. No ja się pochwalę, że mam dla was nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.

Zresztą nie jedną dziś, ale zacznijmy od propozycji z południa, a konkretnie od naszych południowych sąsiadów, czyli ze Słowacji, no bo Adela jest Słowaczką. Adela Jergowa się nazywa tak naprawdę, ale będzie śpiewała nie po słowacku, a po angielsku. To jest jej kawałek pod tytułem Ain't in LA i jestem bardzo ciekawy, czy nad Wisłą się przyjmie.

0: Szunio w nagrywaniu dobrych kawałków. My Body Isn't Ready to Sober oczywiście na antenie Radia SK. Teraz będzie Adam. Zadałem pytanie, chwalisz czy się żalisz? No i zaczynamy tę zabawę i sprawdzanie co u was od bardzo pozytywnej wiadomości z Messengera Radia SK. Adam?
1: Chwalę się, bo poszedłem na przegląd dentystyczny, wszystko git. Idźcie też. Warto dbać o ząbki.
0: Pewnie. I lepiej iść wcześniej niż później, bo potem jak coś się dzieje i człowiek usłyszy, co go czeka i ile będzie go to kosztowało, to wtedy dopiero zęby bolą. To jeszcze zagadka. Ile procent szczęścia słychać w głosie Adama? Ile ma tego szczęścia dzisiaj? 100 ma. To logiczne.
2: Autopromocja. Wiesz z kim? Kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wow, ale stylowe wnętrze. Jak je zrobiłaś? Gdzie to wszystko znalazłaś? Wyobraź sobie, że szukałam daleko, a wszystko miałam pod nosem i to w jednym miejscu. W Bella Ceramica. Mają nietuzinkowy asortyment, świetne doradztwo i dobre ceny. Wszystko z Bella Ceramica? Tak, pomogli mi dobrać materiały, przygotowali projekt i zajęli się realizacją. No i dostałam gwarancję na całość. Niesamowite, muszę to sprawdzić. Koniecznie, jedź do Bella Ceramica przy Fabrycznej 1 w Żywcu albo wejdź na bellaceramica.pl.
14: I po reklamie.

0: Jeżeli możecie się trochę poruszać, nawet tańcząc przy garach w kuchni, to nie odpuszczajcie takiej okazji. Każdy ruch się liczy. Wasted, Gnarly i Major League DJs za nami w Radiu SK w imprezce, ale spokojnie, za chwilę między innymi Jason Derulo, będzie jeszcze Margaret, będzie Armin van Buuren, będzie przy czym potańczyć. A jeśli chodzi o te okazje, których nie warto odpuszczać, no to o tym mi opowiadacie na sk.pl, a ja za to wręczam pieniądze na zakupy w sklepie internetowym. Zapraszam na sk.pl, tam można się zgłosić. Kto już wygrał? No na przykład Kasia, która opowiadała o tym, że ona nigdy nie odpuszcza wizyty na siłowni, to tak a propos ruchu, a jest kierującą ciężarówką, więc często w trasie, ale o siłowni nie zapomina. Wczoraj z kolei Michał opowiedział, że on nigdy nie odpuszcza tak dla równowagi. Sytuacji, kiedy może zrobić pizzę dla swoich bliskich i przy okazji ją zjeść też. I nie jest to pizza książula, tylko jego własna, nie taka mrożona. No właśnie, jakie okazji wy na pewno nie odpuścicie? SK.pl, tam się zgłaszamy, a po 19 do kogoś z was zadzwonię.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA. Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
12: I po reklamie.

0: Czy wam też tętno skoczyło od razu przy tym hicie Everlasting, Armin van Buuren i Sasha przed 19 wesce? Chwalisz czy się żalisz? O to pytam. No i Filip z Karolem się odezwali na Messengerze Eski.
1: My się chwalimy, bo wracamy ze statku właśnie, z dwutygodniowej zmiany na 2 tygodnie wolnego. Jedziemy z kolegą, jesteśmy aktualnie obok Berlina. Także wszystkim kierowcom, którzy wracają do domu, czy jadą do pracy, szerokości.
0: Szerokości dla was, fajnie, że wracacie do domu. W sumie to, drodzy marynarze, nas coś łączy. Was marynarzy i nas radiowców. Żyjemy z życia na fali. Radio SK. To na fali Radia SK, za chwilę Dua Lipa.

0: SK. Reklama.
1: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: I po reklamie.
7: Beskidy na czasie.
8: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Przed nami podsumowanie projektu Dziedzictwo Beskidu. Kobiety, tradycja i tożsamość regionu. Wydarzenie odbędzie się 10 października w Ośrodku Promocji Gminy Węgierska Górka. W programie podsumowanie działań, a także otwarcie wystawy fotograficznej Kobieta Beskidu. Więcej info na ten temat w sieci. Tymczasem Młodzieżowy Teatr K zaprasza na spektakl Po burzy Adolfa Abrahamowicza. Jednoaktowa fraszka wybrzmi na scenie Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu 16 i 30 października. Oba spektakle o godzinie 18. Wstęp jest wolny. Więcej info na ten temat w sieci.
9: Muzyką się żyje.
10: Jeden z największych polskich hitów w wykonaniu jednych z najpopularniejszych ostatnio artystów. Do sieci trafiła dziś nowa koncertowa wersja Kiedy powiem sobie dość z trasy Męskiego grania. 30 lat temu oryginał nagrał zespół ONA z Agnieszką Chylińską. Teraz słyszymy tu Zalię i Igora Herbuta, którzy razem z Vito Bambino dowodzili w tym roku orkiestrą Męskiego grania. Kiedy powiem sobie dość to zapowiedź całego albumu z zapisem wykonań z tegorocznych koncertów. Album ukaże się 27 listopada. Nie zabraknie tam także hymnu tegorocznej trasy, czyli hitu Nareszcie. Prezesura to jest z kolei tytuł nowej płyty Kizo. Ogłosił on, że ten album ukaże się 12 lutego przyszłego roku. Oczywiście pokazał też okładkę, tracklistę i listę zaproszonych gości. To artyści z różnych muzycznych światów, bo Kizo nagrał kawałki m.in. z PZ-em czy BDS-em, ale też z modelkami czy Julią Wieniawą. Singiel z tą ostatnią już znamy, to wydana w wakacje Laweta.
11: Impreska.
10: Mam nadzieję, że nikt dzisiaj na lawecie do domu nie wraca. 2 minuty po godzinie 19:00 w tej godzinie imprezki pełnej okazji. Kogoś obdaruje 300 na zakupy bez wychodzenia z domu. Szczegóły na sk.pl, ale najpierw gram. Będzie David Guetta z Andreą Bocelli między innymi, a potem Dua Lipa. Tu Hanczak, witajcie.

0: Istnieje takie prawdopodobieństwo, że tym hitem odblokowały mu kogoś wspomnienia. Guru Josh Project Infinity. No dobra, no to czas odblokować środki na koncie.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel sklepu Amazon.pl.
0: Żeby móc wam zrobić przelew, ale najpierw pogadamy. Cześć Matt, dzień dobry, dobry wieczór na antenie Radia SK, cię witam.
2: Cześć, dobry wieczór.
0: Dzisiaj gadamy sobie w ogóle w tym tygodniu o okazjach, których nie odpuszczacie. I tu niektórych zaskoczymy, ponieważ napisałeś na SK.pl, że ty nie odpuszczasz nigdy nowej pary butów. I to by się mogło niektórym kojarzyć, że to dziewczyna mogłaby tak napisać. A tu proszę bardzo, Matt, ale to też chodzi o buty kolekcjonerskie. Opowiadaj.
2: Dokładnie, moja pasja tak naprawdę do butów rozpoczęła się około 5 lat temu, a właściwie to 6, bo to były czasy, kiedy wybuchnął ten słynny COVID i wówczas na popularności zyskały właśnie pewne kolaboracje z wielkimi markami takimi jak Nike, Adidas. I wówczas ja właśnie zainteresowałem się najbardziej kolaboracjami z Nike i z Jordanem. I wówczas właśnie zaczęły wychodzić kolaboracje z Travisem Scottem. I tutaj paradoksalnie, mimo że ja osobiście nie jestem fanem jego muzyki, najbardziej właśnie przypadły mi do gustu kolaboracje z jego udziałem.
0: Dobra. Ile masz tych sneakersów, powiedz już?
2: Myślę, że około 60-70 par.
0: Czyli jak się trafia jakaś fajna, kolejna, to musi być w twojej kolekcji.
2: Dokładnie, nie odpuszczam żadnej ciekawej pary.
0: No dobra, no to może się przydadzą 300 do wydania na Amazon.pl. Może tam też na jakieś kolekcjonerskie buty trafisz, albo na szafkę na te buty. Pozdrawiam cię serdecznie, Matt.
2: Dzięki wielkie, pozdrawiam również serdecznie.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel sklepu Amazon.pl.
0: Was zapraszam na SK.pl, tam nie trzeba żadnych butów, wystarczy wejść i się zapisać, zgłoszenie zostawić. A to Jamie

0: Cicho, Sza, nowy hit w Stanach na antenie Radia SK. To jest imprezka Hanczak z tej strony. Mam dla was jeszcze w tej godzinie m.in. nowość od Taylor Swift, czyli jej hit Patient Zero. A właśnie, a propos pacjentów. Podejrzewam, że wielu z was kojarzy niedzielne popołudnia u babci właśnie z tym serialem, choć pewnie są i tacy, którzy przez lata zostali z nim na dobre i na złe, bo o tym serialu teraz myślę. Właśnie, jeżeli kojarzycie ten serial z tą właśnie piosenką z czołówki, to znaczy, że oglądaliście go od początku, bo chyba tam się sporo pozmieniało. Ale dlaczego o tym serialu mówię? No dlatego, że dziś w telewizji ma pojawić się odcinek numer 1000, a więc jubileusz tego oto serialu, w którym rzeczywiście dużo, dużo się zmieniło, ale szpital w Leśnej Górze od zawsze przyjmuje pacjentów i tak sobie myślę, że jednak on był mocno wyidealizowany, dlatego, że gdyby był to serial bardzo rzeczywisty i prawdziwy, to jeżeli ktoś w pierwszym odcinku zapisałby się do endokrynologa na NFZ w szpitalu w Leśnej Górze, to akurat dzisiaj w tym odcinku numer 1000 by miał wizytę.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: To będzie ostatnia reklama.
7: Wow, ale mają ceny. Najlepsze do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche. Kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: I po reklamie.

0: Muzyczne wspomnienie wakacji w Radiu SK w imprezce Talk to You. No a może by tak zrobić sobie małe wakacje w październiku? Przynajmniej weekend i to jeszcze taki, że nie musicie płacić, tylko SK wam stawia, co wy na to? Odlot ściśle tajny. Ta zabawa wróciła, ta zabawa ruszyła, czyli polega to bardzo, proste są zasady. Polega to na tym, że wy się zgłaszacie. Jak was nasza poranna ekipa wybierze, to lecicie. Tylko nie wiecie, dokąd lecicie, ale wiecie za to kiedy, który to weekend, no i że będzie też eskowa ekipa i inni słuchacze. A miejsce jest tajemnicą. Wiktoria w to weszła, Wiktoria się zgłosiła i dzisiaj się dowiedziała, że leci.
1: Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę.
0: I zabiera ze sobą jeszcze swojego chłopaka, który jest fizjoterapeutą. Zresztą Wiktoria też jest fizjoterapeutką, więc może jak ktoś się zmęczy imprezowaniem czy zwiedzaniem, to jakiś masaż gratis Wiktoria i jej chłopak zrobią. Dokąd polecicie? Nikt nie ma pojęcia poza naszym szefem, ale nasz kapitan, czyli nasz szef, podpowiada.
2: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, ściany opowiadają historię.
0: No i weź tu bądź teraz mądry. Czasami od niektórych historii człowiek się robi blady jak ściana, ale nie mam pojęcia, jakie to może być miejsce, w które polecicie. Można się zgłaszać tak czy owak w ciemno, o to chodzi. Apka Radia SK. Ściągamy na telefon i tam się zgłaszamy zupełnie za darmo. Post Malone, Sway Lee, Sunflower już teraz w imprezce, a za chwilę Britney Spears, Hit Me Baby One More Time.

0: Nowość, która brzmi doskonale. Neptunika i What If na antenie Radia SK przed 20. Dwie osoby trafiły szóstki w Totka i stały się milionerami. Zarobiły po 10 baniek. Wiadomo, że jedna z tych osób grała w koszalinie, druga zagrała w aplikacji, więc w internecie, więc trudniej będzie namierzyć osobę, z którą można się zaprzyjaźnić.
1: SK.

0: najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
3: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: I po reklamie.
5: Beskidy na czasie.
6: Zobaczmy, moi drodzy, co tam się będzie działo w Miejskim Centrum Kultury w najbliższym czasie. Sporo ciekawych wydarzeń. 20 października koncert Króla Latino, oczywiście na scenie Skolim. 5 dni później, 25, sklep z facetami, spektakl komediowy. A wcześniej, bo już 16, po burzy, spektakl w wykonaniu Teatru K. W listopadzie także ciekawe spektakle, m.in. Prawy do Lewego, ale także retro gitary Osiecka z Krajewskim. Początek o godzinie 18. Kto lubi dźwięki gitary i piosenki Osieckiej, która w październiku świętowałaby 90. urodziny, ten powinien wybrać się do MCK-u.
7: Muzyką się żyje.
8: W weekend pogoda niestety ma być gorsza niż ostatnio, ale mamy dla Was imprezową ucieczkę od jesieni, bo do Polski zawita klubowy klimat rodem z Ibizy. W sobotę w Ergo Arenie w Trójmieście odbędzie się impreza pod hasłem Resistance. To jest cykl, który wędruje po całym świecie, gromadzi gwiazdy i fanów muzyki elektronicznej, no i w Polsce odbędzie się po raz drugi. A imprezie Resistance Poland patronuje Eska. To już nie jest jeden koncert, to już jest mini trasa koncertowa. Nasz Trips rusza na podbój innych kontynentów. Ogłosił, że w przyszłym roku zagra w popularnych klubach w Tajlandii, na Bali i na Seszelach. A tymczasem Bydgoszcz doceniła BDS-a 2115, to jest rodzinne miasto rapera, który właśnie znalazł się w gronie ludzi szczególnie dla tego miasta zasłużonych. Podpis BDS-a trafił do bydgoskiej Alei Autografów przy ulicy Długiej, a sam raper zapewnił, że nigdy nie splami imienia swojego miasta. Bydgoszcz często pojawia się w tekstach BDS-a, raper często też chwali się, że z tego miasta pochodzi.
9: Imprezka.
8: Toruń pewnie teraz żyłkę tutaj ma z zazdrości. Pozdrowienia oczywiście dla wszystkich, gdziekolwiek nas słuchacie. Wszyscy są super. Minuta po 20 to jest imprezka w Esce Hanczak z tej strony. Ja jestem z Łodzi. Ze mnie też się można czasem pośmiać. Na początek Łatwo Gang.
10: Hity, na czasie radio SK. Radio SK.
8: Ale jak ktoś nie jest z Łodzi i się będzie śmiał z Łodzi, to nie ręczę za siebie.

0: dobrze przypomnieć sobie ten duet w jesienny, środowy wieczór. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale może ktoś chce potańczyć w środowy wieczór, albo chce na przykład poskakać, albo po prostu potrzebuje trochę dawki energii, bo jest za kółkiem, albo pracuje i już ile tych kaw można, albo energetyków. Dobra, to zagram w takim razie coś bardzo energetycznego i nieszkodliwego absolutnie. Kaszmir to jest doskonale chyba znany DJ i producent tym, którzy w muzyce elektronicznej siedzą, albo po prostu słuchają Radia SK od lat. Mamy nowość od tego pana. Bonfire to jest tytuł tego kawałka, no i teraz go wam zagram.

0: Do czego to doszło, żeby jeden DJ drugiego remiksował? Take Me Back to Kygo w remiksie Robina Schulza. 29 minut po godzinie 20. Ja za chwilę zmiksuję dziewczynę z chłopakiem na antenie Radia SK. Ale spokojnie, to nie będzie program randkowy, chociaż może nad takim też powinienem pomyśleć. To będzie pojedynek. Zobaczymy, czy dzisiaj dziewczyna, czy chłopak będzie górą, no i kto zgarnie między innymi SK-owe skarpetki na jesień. No i parę innych gadżetów. Jeżeli macie ochotę się ze mną pobawić, odpowiedzieć tylko na jedno pytanie, to zgłaszajcie się już teraz. Czekam na Messengerze Radia SK, tylko numer do siebie zostawcie. Ewentualnie można też SMS-em się zgłosić. 664-402-302. Gramy za kilka chwil, ale wcześniej zagrają, zaśpiewają Dawid Kwiatkowski i Margaret.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja.
4: Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać.
3: Adela, Ain't in LA.
4: Czeka w propozycjach do listy na SK.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
4: Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: A cappuccino też za piątkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A
9: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: I po reklamie.

0: Agnieszka Beskidy.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: słuchacie Radia SK, a razem ze mną teraz Kasia i Maciek. Dzień dobry wieczór, witam was serdecznie.
1: Dobry wieczór.
2: Cześć.
0: Słuchajcie, no niestety muszę was postawić przeciwko sobie. Będziecie walczyli na swoje konto, a nie ze sobą w grupie. Zadam wam za chwilę jedno pytanie, a wy musicie na zmianę odpowiadać po jednym słowie, po jednej odpowiedzi rzucając. Zobaczymy, kto się dłużej w grze utrzyma. Dzisiaj mamy, słuchajcie, dzień wanny i dlatego pytanie będzie związane z wanną, z kąpielą. Co do wanny, do kąpieli można dodać? Proszę bardzo, Kasia.
2: Płyn do kąpieli.
0: Maciek?
1: Kaczkę.
0: Wiadomo, że kaczkę, Kasia.
2: Co można dodać?
0: No jeszcze,
2: dalej?
0: No.
2: Pianę.
0: No dobra, Maciek?
1: Szczotkę do stopy.
0: Kasia? Ciekawe upodobanie, no dobra, no. Kasia, no.
2: Świeczki.
0: Maciek?
1: Robaczyko. Książkę.
0: Oby się nie zalała. Kasia?
2: Głośnik z muzyką.
0: Oby nie wpadł. Maciek?
1: Tablet.
0: No, widzę. Za chwilę jeszcze laptopa, telewizor i w ogóle bierze stereo, naprawdę. Kasia?
2: Ja bym dodała lusterko, żeby zobaczyć, jak pięknie się wani wygląda.
0: Maciek.
1: Ja bym sobie dodał jakiś szampan, żeby sobie popić.
0: Szampon czy szampan? Przepraszam bardzo. Szamponu nie pijemy. Dobrze, remis ogłaszam w takim razie. Dostaje się eskowe skarpetki i parę innych gadżetów. Skarpetek do wanny nie trzeba zakładać.
3: Padło mi auto na rondzie, ty miło jak z filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
4: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

Gitary mają się całkiem nieźle cały czas. Temple City, Reverse Psychology przed godziną 21 na finał środowej imprezki. Pamiętacie, że niezłą imprezkę możemy wam zrobić jeszcze w jeden z październikowych weekendów. Zabieramy was na weekend, a dokąd? No tego dowiecie się na lotnisku. Odlot ściśle tajny, sprawdzajcie w naszej apce.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: To będzie ostatnia reklama.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: I po reklamie.
5: Beskidy na czasie.
6: Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. O zdrowiu, kobiecym ciele i dobrym samopoczuciu będzie mowa podczas 2. Kongresu Kobiet w Węgierskiej Górce. Wydarzenie odbędzie się 10 października w Ośrodku Promocji Gminy Węgierska Górka, mówi Dominika Matuszewska.
7: Jeśli od dawna powtarzacie sobie, muszę w końcu zadbać o siebie, dowiedzieć się coś więcej o swoim zdrowiu, zrobić coś tylko dla siebie, może właśnie nadszedł ten moment.
6: Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale trzeba wcześniej się zapisać. Można to zrobić przez internet, w Ośrodku Promocji Gminy albo telefonicznie.

0: Eskidy News.
1: Katarzyna Graboń, Radio SK. Dziś zaczynamy od zaproszenia do Węgierskiej Górki na wspólny marsz w walce z rakiem piersi. Dzisiaj zapraszać Was będziemy wraz ze Sławomirem Bednarzem, szefem Fundacji Nieborak z Węgierskiej Górki, na czwartą już edycję marszu w walce z rakiem piersi. Ta inicjatywa ma już swoją historię, ale też miejmy nadzieję i piękną przyszłość.
2: Tak, wszystkich gorąco zapraszam na czwartą edycję marszu walki z rakiem piersi. Idziemy dla kobiet, wspieramy kobiety, jesteśmy w tym dniu z nimi. Wiadomo, nie możemy być codziennie z tych dni ponad 360 w roku, ale ten jeden dzień zróbmy tą moc, stwórzmy tą energię, idźmy dla nich i pamiętajmy, że one też to gdzieś od nas poczują, tą energię i może faktycznie podejmą się tej walce, nie będą się tą chorobą przejmować i pójdą do przodu i pokonają tego raka, jakim jest rak piersi.
1: No dobrze, ale skąd w ogóle taka inicjatywa? Czwarty rok wędrujecie, spacerujecie, bo przecież nieraz z naszym mikrofonem towarzyszyliśmy Wam na trasie. No ale właśnie, po co Wy to robicie?
2: Właśnie głównym celem tego marszu jest właśnie wsparcie wszystkich osób, tych dotkniętych, zdiagnozowanych, tych w toku leczenia, tych po operacji, po rehabilitacji i tych, którzy dalej po już leczeniu, dalej muszą po prostu się kontrolować i badać, przyjmować jakieś zastrzyki, leki, hormony. Dlatego jesteśmy z nimi, by te osoby pamiętały, że ktoś z nich wspiera i jest z nimi w tych trudnych chwilach, jaką jest właśnie ta choroba onkologiczna. Dlatego stworzyliśmy ten marsz. Chcemy ludzi zachęcić do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, ponieważ pamiętajcie, że dobro zawsze wraca, a trzeba być dla obcych ludzi. My jako obce osoby idziemy dla obcych osób, także to jest takie coś fantastycznego i takiego pięknego, można powiedzieć.
1: Pamiętam z tych wędrówek z Wami, no właśnie, tam nikt nie pyta, a Ty na co chorujesz, jak sobie Ty poradziłeś. Tam każdy mówi tylko tyle, ile chce. To jest niesamowite, że wszyscy gdzieś z tyłu głowy mają tę chorobę, ale no właśnie, nikt niczego nie wymusza. Tam jest taka pełna swoboda i pełna wolność. Tam można zapytać o radę, również specjalistów, ale o tym za moment. Ale tam po prostu można poczuć to wsparcie.
2: Tak, to jest właśnie piękne, że osoby, można powiedzieć, dla siebie obce, integrują się w tym marszu, rozmawiają z sobą. Wymieniam się doświadczeniami, kto jak przychodził chemioterapię, radioterapię, kto jak przychodził na przykład już później operację, zabieg mastektomii, jak się później czuł po operacji, gdzie rehabilitację na przykład wykonywał, czy ewentualnie gdzie można załatwić jakieś sanatorium, a najbliższe sanatorium takie właśnie stricte dedykowane dla Amazonek, to jest na Równicy w Ustroniu i to też można się to właśnie do tego dowiedzieć i te osoby właśnie się wspierają, wymieniają doświadczeniami, to jest właśnie rewelacyjne i piękne.
1: Ale to też jest okazja dla rodzin osób chorych onkologicznie, które dopiero są na początku tej drogi z chorobą onkologiczną. No to też jest, no właśnie, skarbnica wiedzy dla tych osób, które, no właśnie, mogą wspierać swoich domowników.
2: Oczywiście, ponieważ tam idą osoby już doświadczone, te, które już przeszły tą chorobę, które już doświadczyły tego cierpienia i tego, można powiedzieć, leczenia, diagnozy i tych wszystkich rzeczy związanych właśnie z chorobą onkologiczną.
1: I procedur również.
2: Oczywiście i procedur takie, które są przez NFZ stosowane. Ale tak jak mówię, to jest właśnie fantastyczne, że te osoby mogą się tam dowiedzieć. Oprócz tego zawsze tam na takim marszu jest jakaś wykwalifikowana osoba, czyli lekarz, onkolog, psycholog, dietetyk, fizjoterapeuta i tu są już takie fachowe poradnictwo i można się dowiedzieć pewnych rzeczy właśnie na temat choroby onkologicznej.
1: Tradycją marszów są też goście i nie inaczej będzie tym razem, choć będzie inaczej.
2: Tak, tym razem będzie troszeczkę inna formuła tego wydarzenia, ponieważ nie będzie panelu dyskusyjnego, że wychodzi lekarz, onkolog, czy psycholog, czy dietetyk, ponieważ to troszeczkę ludzi też może i zniechęca i też ludzie nie chcą może też tego wysłuchiwać, bo mają i w dobie XXI wieku dostęp do internetu, myślę, że doktor Google ich wyleczy, ale dla mnie zawsze jest posłuchać doświadczonego specjalisty, który ma wiedzę, który z tym właśnie jest na co dzień. I myślę, że będzie z nami szedł lekarz onkolog, będzie fizjoterapeuta, będzie dietetyk, psycholog i to podczas tego marszu będzie można do niego podejść, będzie oczywiście na początku tego wydarzenia przedstawiony, będzie można podejść, no i porozmawiać, wymienić jakieś doświadczenia czy informacje, dowiedzieć się co, jak, gdzie i kiedy.
1: No właśnie, i to jest chyba fenomen też tego spotkania, że ci ludzie, specjaliści w swojej branży okołomedycznej, która ma wspierać takich pacjentów onkologicznych i ich rodziny, są na wyciągnięcie ręki. Nie trzeba stać w kolejkach, nie trzeba się umawiać.
2: Tak, nie trzeba za to płacić, bo taka wizyta u lekarza to już są grube koszty. A jeżeli na przykład u nas jest taki lekarz z tytułem profesora, no to już wiadomo, że to są koszty już wyższe. Dlatego każdego zachęcam. 10 października, godzina 10, startujemy z ośrodka wczasowego Azalia w Węgierskiej Górce. Idziemy piękną ścieżką pieszo-rowerową wzdłuż rzeki Soła i robimy 5 km dla kobiet. Pamiętajcie, idziemy dla nich, wspieramy kobiety, jesteśmy z nimi w tym dniu i pamiętajcie, razem możemy więcej.
1: Wasz marsz to absolutnie nie jest wyłącznie spotkanie dla pań, dla kobiet, które gdzieś spotkały się, zetknęły z chorobą nowotworową, bo panowie równie mile są widziani.
2: No właśnie, tak się utarło, że tylko rak piersi to tylko kobiety, mówiono o większość kobiet, można powiedzieć, zdiagnozowanych, ale też są przypadki, gdzie są mężczyźni właśnie zdiagnozowani na raka piersi, dlatego też zachęcamy nie tylko kobiety, ale mężczyzn, zachęcamy rodziny z dziećmi, zachęcamy ludzi z pieskami, można iść z nami, to jest piękna trasa, płaski teren, nie ma jakichś górków, pagórków, idziemy 5 km, pamiętajcie, idziemy dla kobiet i wspieramy kobiety, jak również i tak mężczyzn.
1: Powiedzieliśmy o gościach, o specjalistach, którzy będą dostępni podczas tego wydarzenia, ale tradycją są także goście. No i tutaj goście również z najwyższej półki.
2: Tak, takim można powiedzieć top gościem, który będzie na tym wydarzeniu, to jest Adam Małysz. No przecież znają go ludzie od Japonii aż po Stany Zjednoczone. Jest to postać znana, lubiana. Dlatego będzie z nami szedł w tym marszu i będzie też również z nami szedł w tym marszu trener kadry polskich skoczków narciarskich, jeżeli dojedzie właśnie ze zgrupowania, prawdopodobnie ma dojechać i ma osobiście być też na tym marszu.
1: O której startuje sam marsz, samo wyjście z ośrodka wypoczynkowego?
2: Startujemy z ośrodka wczasowego Azalia, mieszczącego się na Parkowej 3 w Węgierskiej Górce. Idziemy trasą, tak jak mówiłem, ścieżką pieszo-rowerową wzdłuż rzeki Soła, 5 km. Startujemy o godzinie 10 i po wyjściu robimy ten przemarsz, później w pewnym punkcie robimy wspólne zdjęcie, krzyczymy razem możemy więcej, wracamy na teren ośrodka, a tam będzie już później na tym wydarzeniu wspólne ognisko, będzie kapela góralska, będzie gorący posiłek, będzie występ młodej artystki Magdaleny Pudełko z Łodygowic, która zaśpiewa nam piękne nagranie Sewerena Krajewskiego Nie jesteś sama i to jest takie, można powiedzieć, clue tego, że właśnie aż ciary idą po plecach, jak ona wykonuje to nagranie Nie jesteś sama, czyli nie jesteście same kobiety, pamiętajcie o tym.
1: No właśnie, i jednym słowem zachęcamy, bądźcie tam, bo warto się czegoś dowiedzieć, warto też chyba na chwilę oderwać się od codziennego zgiełku, no i choćby tę trasę, to również przecież bardzo ważne, przejść te 5 kilometrów, no to przecież to również profilaktyka.
2: Przede wszystkim pamiętajcie, że spacer to jest też najprostsza forma ruchu, a pamiętajcie, dotleniamy swój mózg, organizm, wytwarzają się serotonina, dopamina, hormony szczęścia i też możemy sobie troszeczkę pobazować z kortyzolem. Także wszystkich zachęcam, to jest tylko wszystko dla naszej zdrowotności. Najprostsza forma ruchu, jakim jest marsz.
1: Ale absolutnie nie trzeba się zapisywać na to wydarzenie.
2: Jest wolne wejście, nikt za nic nie płaci, ktoś będzie chciał wesprzeć na przykład Fundację Onkologiczną, będzie na pewno tam jakaś puszka, ale tak jak mówię, wszystkie tam wydarzenie, które się jest zorganizowane, jest dla ludzi za darmo.
1: No to jeszcze pytanie, po co wy właściwie to robicie? No bo pewnie te osoby, które stykają się z chorobą onkologiczną, to gdzieś kontakt na was znajdą, poradzą się, ale no właśnie, czemu tak wychodzicie z tym do ludzi i to jeszcze za darmo?
2: Bo ważna jest profilaktyka i uświadomienie ludzi, że rak we wcześniejszym stadium, jego zdiagnozowanie jest w możliwości całkowitego jego pokonania. Dlatego pamiętajcie, profilaktyka jest najważniejsza, samo badanie jest najważniejsze. Tam na tym wydarzeniu będzie stoisko Amazonek Żywieckich z trenażerem, tak zwanym fantomem piersi. Będziemy uczyć kobiety i mężczyzn, jak badać sobie pierś, bo to jest ważne. Profilaktyka to jest podstawa naszego zdrowia.
1: W takim razie jeszcze raz zapraszamy. Dbajcie o siebie, a jeśli tylko możecie, to ruszajcie na marsz.
2: Pamiętajcie, że razem możemy więcej.
0: SK Beskidy.
1: A teraz przenosimy się do Lipowej, by zapytać tamtejszego wójta, Bogusława Wyleciała, o program ochrony ludności i obrony cywilnej, ale i o lokalne drogi. Panie wójcie, co przed wami teraz? No podejrzewam, że jeszcze drogi przed wami, to chyba w każdej gminie problem i zadanie.
3: No tak jak pani redaktor podkreśla, oczywiście Ład Polski się skończył, a więc teraz musimy radzić sobie za pomocą własnych środków, oszczędności, własnego zakładu również gospodarczego. No więc na pewno bardzo dobrze sobie radzimy z około 100 dróg siutrowych, które trzeba uzupełniać przed zimą za pomocą zakładu gospodarczego. Natomiast trochę gorzej mamy z asfaltem, tak? No bo niestety ten asfalt już dużo więcej kosztuje. No i tu też pozyskujemy środki, żeby ten asfalt kłaść na tych drogach. No teraz mamy 11 dróg do domknięcia w tym roku w asfalcie, więc też to realizujemy. No z powiatem też przymierzamy się do tego odcinka Buczkowic, tak? No i ten, bo tam był realizowany projekt z chodnikami, z oświetleniem. No i w marcu gdzieś w przyszłym roku ma się zakończyć ten projekt. Wychodzi on no, na około 13 milionów, no więc to są kwoty ogromne, ale postanowiliśmy z powiatem, że będziemy próbować po kawałku, tam jest 2 200 km ten odcinek remontować, robić i odnawiać go, no bo to naprawdę taka pozostałość socjalistyczna nam tam została do zrobienia. No i rzeczywiście ogrom tych pieniędzy, które trzeba na to przeznaczyć, no będziemy szukać również tych środków zewnętrznych, z projektów, tak przynajmniej ze starostwem rozmawiałem, że będziemy szukać z tych różnych środków, różnych źródeł finansowania odbudowy dróg i budowy nowych.
1: Panie wójcie, no niestety, ale też pytam samorządowców na Żywiecczyźnie o obronę cywilną i ochronę ludności. W tym pierwszym naborze trochę na chybił trafił tak naprawdę samorządowcy. Kupowali po prostu co się da rozliczyć do końca ubiegłego roku. Jak ten drugi nabór, co u was udało się zdobyć?
3: No w drugim naborze właśnie pozyskujemy małą koparkę, beczkowóz i traktor. Także 3 takie dodatkowe ciągniki. Z poprzedniego mieliśmy również i duży traktor i mieliśmy ciężkie auto i podnośnik, no, też niezbędny przy realizacji na wysokościach zadań. Także jesteśmy bardzo zadowoleni, ale jesteśmy również bardzo zadowoleni, bo uzyskało się 1,5 miliona na wybudowanie takiej hali dla straży, żeby mieli właśnie takie miejsce na gromadzenie takiego sprzętu do działań bezpośrednich, gdzie już się nie mieszczą w tych miejscach, gdzie mają wozy, czyli w tej części bojowej. Po prostu jest za mało miejsca, ten magazyn będzie dla wszystkich strażaków, plus do tego mamy tam tor do realizacji sprawności i również myślimy o dronach, więc musimy mieć takie miejsca, gdzie mogłyby te drony być zlokalizowane. No i wiemy, że musimy iść w tym kierunku, bo wszelakiego rodzaju teraz podpalania traw, czy te zagrożenia, no to za pomocą dronów super sprawa do wykrywania, do monitorowania. Także się cieszymy, 1,5 miliona dostaliśmy od wojewody, cieszymy się, że możemy taki obiekt dodatkowo zrobić, a również mógłby służyć ten obiekt jako taki element zabezpieczania dla mieszkańców w sytuacjach kryzysowych.
1: Czy ten obiekt no właśnie jest planowany, czy on już się buduje?
3: Tak, jest już, buduje się, jest w trakcie i ma być zakończony do grudnia tego roku. Z kuchnią, także naprawdę to jest taki dodatkowy i to jest przy stadionie LKS Leśna, gdzie to miejsce jest na zgromadzenie większej ilości mieszkańców w razie sytuacji kryzysowej.
1: Muszę o to jeszcze dopytać, jak z nami, jako tymi małymi społecznościami jest, czy my naprawdę wiemy, co na przykład oznacza konkretna syrena? Czy ludzie no, wiedzą, że coś się dzieje, ale nie do końca wiadomo, co wtedy robić? Jak pan ocenia te świadomości no właśnie tego, co my mamy robić właściwie?
3: Ja myślę, że jeszcze może nie dotarło to do świadomości ludności, że te syreny mogą oznaczać zagrożenie, niebezpieczeństwo. Oczywiście my powtarzamy te sygnały, przypominamy o nich, no ale jak to mówią, dopóki nie ma konkretnego zagrożenia, to nikt sobie tego może nie przyswaja, że należałoby się zastanowić i czy podjąć jakieś decyzje, które miałyby zabezpieczyć nasze życie czy zdrowie. Strażacy podjęli u nas takie działania i właśnie na wszelakich rodzaje imprezach starają się właśnie te swoje punkty wystawiać i informować o tych sytuacjach zagrożenia.
1: SK Beskidy News. Katarzyna Graboń, Radio SK. W magazynie zabieramy Was teraz do Moszczanicy, a dokładnie do Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących, bo właśnie ta placówka świętowała ostatnio 80 lat swojej działalności.
0: SK Beskidy.
1: Z mikrofonem jesteśmy w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Moszczanicy. I to kolejna już szkoła, która może poszczycić się na Żywiecczyźnie zacnym jubileuszem. Ale o tym, co działo się podczas tych obchodów uroczystych, opowie Wam już pan Mirosław Staszkiewicz, dyrektor tego zespołu szkół.
4: Dzień dobry, witam Państwa. Jesteśmy na świeżo po zakończeniu uroczystości. Te uroczystości 80-lecia składały się z dwóch części, z części oficjalnej, a potem był bal absolwenta, który odbywał się również w nowym obiekcie, tym właśnie, który oddawaliśmy do użytku przy okazji 80-lecia, hala sportowa Olimpia. Rzeczywiście jako dyrektor miałem wielką przyjemność spotykać się z ludźmi, którzy wrócili do szkoły po latach i z wielką satysfakcją dla mnie zaobserwowali zmiany, które tutaj zaszły na tym terenie. Te zmiany zaobserwowali na przestrzeni ostatnich 10 lat, ponieważ poprzednie obchody to było 70-lecie szkoły. Tak się akurat składa, że mój obraz szkoły jest to może i niesprawiedliwe, tak? Tych 80 lat, moje opinie i mój obraz, to jest to ostatnie dziesięciolecie, bo jako osoba z zewnątrz, nie byłem uczniem tej szkoły, zaangażowałem się w rozwój placówki w okolicach, dokładnie w 2017 roku. I bardzo od samego początku, jak tutaj się pojawiłem, dla mnie takim niesamowitym przeżyciem było to, jak ludzie czują się związani właśnie ze szkołą, z tym miejscem. Absolwenci, nauczyciele, którzy tutaj pracowali, po prostu środowisko związane ze szkołą. W momencie, kiedy zaczynałem tutaj pracę, wiele osób do mnie przychodziło, chciało się spotkać, chciało przekazać swoje uwagi. Było to takie naprawdę bardzo miłe i sympatyczne, bo to było w trosce o tę placówkę. Więc na pewno ta atmosfera, która rodzi się tutaj w tym miejscu, budująca więzi, jest czymś zdecydowanie unikatowym. Jeśli miałbym powiedzieć o szkole, ja tę szkołę postrzegam, wiadomo, historia szkoły rozpoczęła się w 1945 roku. Założono szkołę rolniczą dla młodzieży. Zostawmy sobie nazwy tej placówki. To jest jakby nieistotne, ale generalnie misja tej szkoły pojawiła się tuż po wojnie i misją było rozpowszechnianie wiedzy o gospodarowaniu w tych trudnych warunkach naszego powiatu żywieckiego.
1: Czyli, panie dyrektorze, można powiedzieć, że ta, nazwijmy to, ten rolniczy charakter, powiedzmy, tej szkoły, to on był właśnie już u samych początku.
4: Tak, zdecydowanie. Tutaj jest taka historia, że poprzedni właściciel majątków, na którego terenie powstała szkoła, Władysław Kępiński, był człowiekiem, który przed wojną głęboko prowadził działania upowszechniające kulturę rolniczą na tym terenie. I tak się złożyło, smutny incydent, ponieważ został wywłaszczony z tego majątku, ale to zmiany niestety związane z tamtą Polską, ale być może jakaś satysfakcja, że właśnie w tym miejscu ta jego idea kształcenia rolniczego znalazła swoje miejsce i była kontynuowana. Oczywiście w nowych warunkach. I tak jak wtedy, jak tak to postrzegam, no, misją naszej szkoły była odpowiedź na to, co potrzebuje państwo. Chodziło o to, żeby ludziom po pierwsze dać pracę, po drugie no, odsunąć ewentualne zagrożenie głodem, tak, w tych trudnych warunkach powojennych poprzez podniesienie efektywności gospodarowania. To była misja, którą się podjęła szkoła i ta misja zdecydowanie, myślę, że do lat wczesnych 80. była realizowana przez szkołę, jako właśnie szkołę rolniczą, w taki sposób, że powstawały filie placówki. Była filia w Łodygowicach, była filia w Milówce, więc rzeczywiście, jak ja pamiętam z mojej młodości, w latach 80. to praktycznie z każdego domu na Żywiecczyźnie, ja nie mówię, że w Żywcu, ale na Żywiecczyźnie ktoś był absolwentem naszej szkoły. Było to też pewnie wymuszone obowiązującym prawem, że żeby dziedziczyć gospodarstwo, to trzeba było mieć wykształcenie rolnicze, ale rzeczywiście jak rozmawiałem z moimi kolegami i koleżankami właśnie pochodzącymi z okolic Żywca, no to było bardzo popularne. Z każdego domu ktoś to wykształcenie zdobywał właśnie w naszej szkole. I to są te lata do 80. roku, bo potem we wczesnych latach 90. no, rozpoczął się kryzys rolnictwa, to mamy świadomość tego. Automatycznie jakby ta potrzeba funkcjonowania szkoły w tym obszarze no, stanęła pod znakiem zapytania. I tutaj wielką pracę wykonali ówcześni dyrektorzy, którzy szukali kierunków, które pozwoliłyby utrzymać szkołę. Wtedy pojawiły się kierunki związane z turystyką. I wtedy też w okolicach 2003 roku, tego najtrudniejszego dla szkół ponadpodstawowych, bo przypomnę, że w 1999 roku powstały gimnazja, pojawiła się idea za sprawą pana profesora Toczka stworzenia klas mundurowych, wojskowych, różnie to było nazywane. I wtedy, w tych latach, powstały podwaliny tej naszej współczesnej misji. Powiem tak.
1: No właśnie, ale wtedy no, nikt nie... Pewnie nie myślał o jakimś zagrożeniu, o konfliktach, że po prostu klasy wojskowe mogą się przydać, mogą mieć przyszłość. Skąd ta idea? A to wychodzi na to, że naprawdę to miało sens i ma.
4: Ta idea była podyktowana próbą uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej szkoły. To był też taki czas, umówmy się, w którym wojsko było w odwrocie, prawda? I wtedy inicjatywa stworzenia klasy mundurowej i klasy wojskowej było po prostu uatrakcyjnieniem oferty. Natomiast no, tak się stało, że wtedy rozpoczęły się zupełnie, no, czy przypadkowo, no można powiedzieć przypadkowo, rozpoczęło się budowanie podwalin pod naszą misję współczesną. Bo jak patrzę na tą historię szkoły, to chciałbym ją widzieć właśnie w taki sposób, że kiedyś w latach powojennych realizowała misję narodową, tak, narodu, potrzeby, odpowiedzi na potrzeby państwa, narodu w postaci nauki podstaw gospodarowania w rolnictwie. Tak teraz realizujemy misję rozbudzania zainteresowań młodzieży wojskiem. Tak, dzisiaj potrzeby obronne są niezwykle ważne w Polsce. Ja też osobiście tak to postrzegam. Mam świadomość tego, że jeżeli uda się nam za pomocą armii dobrowolnej, tak, dobrowolnej służby wojskowej, to co obowiązuje dzisiaj, zapewnić wystarczający nabór, no to ominiemy ten przykry okres, z którym ja się zetknąłem, kiedy zasadnicza służba wojskowa była obowiązkiem. I stąd właśnie ta nasza misja. Dlatego patrzę na historię szkoły w ten sposób. Kiedyś misja w skali całego państwa i teraz również. Tylko czasami, no byłoby to niesprawiedliwe wobec dnia dzisiejszego szkoły, gdybyśmy mówili wyłącznie o mundurach, bo trzeba zauważyć, że kontynuujemy tę misję rolniczą. Mamy tutaj kierunki techniką hodowli koni i mamy również na poziomie szkoły branżowej klasy mechanik, operator maszyn i pojazdów rolniczych. To są dwa kierunki rolnicze.

0: i na poziomie szkoły zawodowej, branżowej, w zawodach kucharz i mechanik, operator maszyn i pojazdów rolniczych, prowadzimy tak zwane branżowe oddziały wojskowe. To jest taki projekt, w którym realizujemy z Ministerstwem Obrony Narodowej. W tym projekcie jest kilkanaście szkół z Polski. To jest projekt taki wdrożeniowy i jakby budujemy drzwi do wojska z poziomu szkoły branżowej. Czyli u nas kucharz poznaje tajniki zawodu bycia kucharzem w wojsku i kiedy kończy szkołę, ma bezpośrednią ofertę wstąpienia do zawodowej służby wojskowej i bycia kucharzem właśnie w ramach wojska. I to samo dotyczy kierowca, operator maszyn i pojazdów rolniczych. W ramach tego branżowych oddziałów wojskowych ściśle współpracujemy z 6. Batalionem Dowodzenia w Krakowie. I nasi uczniowie w ramach obozów bywają właśnie gośćmi, mieszkają w koszarach, spędzają czas z żołnierzami. I to jest właśnie ta oferta branżowych oddziałów wojskowych. Natomiast na poziomie liceum ogólnokształcącego prowadzimy oddziały przygotowania wojskowego. To jest taki już wieloletni projekt Ministerstwa Obrony Narodowej. On się tam przekształcał, modyfikował, my uczestniczyliśmy w nim od dawna. To jest na poziomie szkoły maturalnej, tak, liceum ogólnokształcącego i tam uczestniczymy od wielu lat i na tym poziomie mamy kilkaset szkół z całego kraju, które kształcą, można powiedzieć, narybek na przyszłych oficerów, tak, bo mówimy tutaj o ludziach, którzy kończą swoją edukację szkolną maturą.
1: Tu wspomniał Pan już o tej współczesności i misji szkoły obecnie. To proszę jeszcze wspomnieć o tym, ilu obecnie macie uczniów, bo jakby nie było, ta liczba młodych opuszczających szkoły podstawowe jednak maleje. Nie macie problemu z naborem?
0: My w okresie ostatnich 10 lat praktycznie podwoiliśmy ilość uczniów. Bardzo, bardzo popularne w tej chwili są właśnie kierunki związane z mundurem, te wojskowe. Ale ja jeszcze chciałem dopowiedzieć, bo umknęło mi coś, co jest również dumą naszej szkoły, mianowicie oprócz technikum, tak, jak mówiłem, w zawodach technik hotelarstwa i technik hodowli koni, oprócz szkoły branżowej w zawodach, które wcześniej wymieniałem i oprócz liceum ogólnokształcącego tego o profilu wojskowym, mamy również szkołę mistrzostwa sportowego w konkurencji biathlon. Największą tradycją właśnie to jest konkurencja biathlon, natomiast od kilku lat realizujemy również w dyscyplinie boksu na szkole mistrzostwa sportowego i jesteśmy o krok od tego, żeby rozpocząć nową konkurencję, jaką ma być piłka nożna dziewcząt i futsal dziewcząt. Byłoby to niesprawiedliwe wobec tej grupy naszych uczniów. W tej chwili mamy około 500 uczniów plus kilkudziesięciu właśnie w ramach kursów kwalifikacji zawodowych. Jak tutaj rozpoczęliśmy w 2017, to było około 280 uczniów. Trzeba teraz pamiętać jeszcze, że nasza szkoła jest wyjątkowa pod względem bazy dydaktycznej, bo to, że mamy kilkadziesiąt hektarów gruntów w swoim zarządzie, to jest jedno, ale oprócz tego 10 budynków, nie licząc drobnych garaży i tego typu historii, 10 budynków, którymi się zarządza, teren kilkunastu hektarów bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem szkoły, i wreszcie ta nowa hala Olimpia, cudowny obiekt, który zmienia po prostu sposób myślenia o funkcjonowaniu naszej placówki i otwiera zupełnie nowe możliwości. To jest 1300 metrów kwadratowych generalnie powierzchni, boisko 800 metrów kwadratowych wielofunkcyjne. Jest to taki obiekt. Ja powtarzam to, że w momencie, kiedy rozpoczynałem tej pracę, to nawet nie śmiałem marzyć o tym, że coś takiego powstanie w Moszczanicy, a powstało. Ten obiekt otwiera nam możliwości, nie tylko chodzi o lekcje WF-u oderwane od warunków atmosferycznych, co było wiecznym utrapieniem do tej pory, ale to również jest przestrzeń do zagospodarowania przez wojskowych w ramach przygotowań do różnych uroczystości. Liczymy tutaj na współpracę na przykład z Wojskami Obrony Terytorialnej, które bywają na naszym terenie. W ramach też trzeba pamiętać, że ta hala będzie uzupełnieniem tej oferty, którą mamy już wcześniej, bo mamy sfinansowane

0: wykonana przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Mamy strzelnice, dwie strzelnice wirtualne, strzelnicę pneumatyczną na strychu na głównego budynku szkoły i mamy przecież strzelnicę kulową, która tam już od lat tutaj w szkole funkcjonuje, więc to wszystko stanowi pewne zaplecze, które pozwala nam właśnie te kierunki związane z mundurami, z wojskowością rozwijać. Ale dla mnie jako dyrektora szkoły, ja wiem, że to może zabrzmi nie najlepiej, ale strasznie ważnym elementem jest to, że wreszcie będę mógł się spotykać jednorazowo ze wszystkimi uczniami w jednym obiekcie. Strasznie trudno jest organizować, no nie wiem, wszelkiego rodzaju obchody w momencie, kiedy trzeba to robić na raty, że przychodzi część uczniów, potem kolejna część i kolejna. Teraz mamy wreszcie możliwość, że spotkamy się wszyscy razem w jednym obiekcie i będziemy mogli w jednym czasie celebrować tę samą uroczystość.
1: No to rzeczywiście spore zmiany. Jak młodzi, co mówią, z jakimi opiniami pan się spotyka, jeśli idzie o Olimpię, o tę waszą piękną halę?
0: To są znowu historie takie bardzo charakterystyczne dla szkoły i dla bycia dyrektorem. Mianowicie, jeżeli są uczniowie, którzy pamiętają ten czas sprzed i zaistnienia obiektu, to oni to potrafią docenić, bo wiedzą, pamiętają, że kiedyś było inaczej. Ale życie jest takie, że jak przychodzą uczniowie, dla których to jest normalność, no po prostu jest sala, no to trudno od nich spodziewać się jakichś zachwytów. No umówmy się, że każdy oczekuje tego jednak standardu i możliwości, no i tego zdziwienia nie ma. Ja też drugi raz przeżywam, szczerze mówiąc, bo podobnie było właśnie w gimnazjum numer 1, kiedy wybudowaliśmy halę, to póki były roczniki pamiętające okres sprzed, To było duże wrażenie. Nie no, proszę Państwa, no też trzeba popatrzeć ten obiekt. To jest w ogóle obiekt, który stanowi pewną innowację, jeśli chodzi o obiekty dla edukacji. Bo jest to, formalnie nazywa się to budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem. I dlaczego tak jest? Dlatego, że my mamy tutaj taką konstrukcję drewnianą, na której jest oparta konstrukcja PCV z bańką powietrza, tak? Podwójna warstwa PCV, około 10 cm powietrza, więc można by powiedzieć o tym, że to jest pewien balon, tak? I tam te warunki związane z utrzymaniem odpowiedniej temperatury są związane z nadmuchami powietrza. Mamy takie, w kilka minut możemy temperaturę podnieść od niskiej bardzo, tam na przykład ujemnej, do temperatury tych wymaganych stopni 18 w obiekcie. Chociaż generalnie nie musi to tak być, prawda, żeby to było zawsze 18. Natomiast w ramach tego całego obiektu jest 120 m2 zaplecza sportowego, w których są posadowione szatnie, prysznice, pomieszczenia dla nauczycieli i to wszystko jest ogrzewane osobno, w takim standardzie normalnym, jakie obowiązuje w obiektach. No mówię o innowacyjności, bo trzeba sobie powiedzieć, że w takich obiektach, powiedzmy, temperatury wysokie i zbyt duże nasłonecznienie, tak, latem i zbyt niskie temperatury zimą mogą stanowić jakiś problem w użytkowaniu. Ale spójrzmy na pracę szkoły. Szkoła przez 2 miesiące lata, najbardziej gorące, lipiec, sierpień, nie funkcjonuje, tak, więc ten problem nam jakby odpada. Natomiast w okresie zimowym też przez 1 miesiąc szkoła nie działa, bo mamy 2 tygodnie ferii świątecznych i 2 tygodnie ferii zimowych dla uczniów. Więc jakby ten najgorszy okres nie funkcjonuje. A z kolei trzeba sobie powiedzieć, że koszty budowy takiego obiektu są nieporównywalnie niższe niż obiektów w systemie tradycyjnym. Więc mam taką nadzieję, że my tutaj przećwiczymy sobie funkcjonowanie tego obiektu i być może otworzy to nowe możliwości inwestycyjne dla innych szkół.
1: Ale też jest szansa, że ten wasz obiekt będzie po prostu na siebie zarabiał, choćby na to ogrzewanie, prawda? Wiem, że jest taka możliwość, żeby on był wykorzystywany również komercyjnie, tak, po godzinach.
0: Tak, zasady dofinansowania akurat tego projektu konkretnie budowy hal, projekt się nazywa Olimpia, budowy hal w związku z rocznicą ruchu olimpijskiego w Polsce, zainicjowane przez poprzedni rząd, to on przewiduje możliwość udostępniania komercyjnego rzeczywiście obiektów. No i ja mam takie oferty, ponieważ się okazuje, że wielkość tego boiska jest taka, że spełnia pewne standardy PZPN-u, które inne obiekty nie spełniają i rzeczywiście mam tutaj kolejkę osób, które chcą wynająć w sposób komercyjny. No, trzeba pamiętać, że z kolei wymogi projektu są takie, że najpierw musimy zabezpieczyć potrzeby szkoły, potem potrzeby środowiska, organizacji, ale ta przestrzeń oczywiście jest. No wie pani, trudno jest mi dzisiaj powiedzieć, czy to będzie mowa o zarabianiu, czy
1: wyjściu na zero.
0: Po pomniejszaniu kosztów, tak?
1: Panie dyrektorze, abstrahując od waszej współczesności, muszę jeszcze dopytać o waszych absolwentów. No, 80 lat historii, to przecież to są setki, tysiące absolwentów. Czy my możemy wspomnieć o tym, no właśnie, jak oni podczas waszego jubileuszu wspominali waszą szkołę? No właśnie, czy są osoby znane, być może tutaj na Żywiecczyźnie, a może nawet w całej Polsce, które właśnie rozpoczynały swoją edukację tutaj u was? Może nie rozpoczynały, ale właśnie kontynuowały.
0: Tak, no niezwykle miłe dla nas był udział pani Bogusławy Choczyńskiej, przedsiębiorcy z Żywca, która jest absolwentem naszej szkoły i chciała się z nami podzielić swoimi przemyśleniami na temat placówki. Namówiliśmy ją do tego, że nagrała pewien film, który gdzieś tam funkcjonuje w przestrzeni medialnej. Bardzo miłe wspomnienia pani Bogusławy. Zresztą chciałem podziękować za sponsoring związany z obchodami tego 80-lecia państwu Choczyńskim, tak, bo również panu Bogusławowi. Bardzo to jest miłe, proszę państwa. Jak mówiłem, no, ta więź, która powstaje między ludźmi związanymi ze szkołą, jest dla mnie unikatowa, naprawdę. No, innym absolwentem, który w sposób wyjątkowy zafunkcjonował na naszej 80-leciu, był pan prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, pan Mateusz Pindel, który przemówił do społeczności szkoły, przemówił w tak wyjątkowy sposób, jako właśnie absolwent, przywołując kolejnych nauczycieli, których pamiętał, przywołując to, co szkole zawdzięcza. Było to naprawdę bardzo ujmujące. Oczywiście mamy innych absolwentów również, którzy w jakiś tam sposób przyczynili się. No ja mówię o tych dwóch, ponieważ oni jakby chcieli chcieli podzielić się tym byciem absolwentem właśnie ze społecznością i naprawdę to było naprawdę wyjątkowe. Przy okazji dziękuję obu wymienionym osobom.
1: Panie dyrektorze, muszę zapytać jeszcze o te największe wasze wyzwania obecnie. Podejrzewam, że szkoła musi zdobywać środki zewnętrzne, musi realizować jakieś dodatkowe projekty, programy po to, żeby przyciągać coraz więcej uczniów do waszej szkoły, choć z tym, jak słyszę, problemu specjalnie nie macie. Jesteście bardzo popularni i często wybierani przez młodych. No ale właśnie... Jakie wyzwania, jakie projekty realizujecie teraz?
0: Znaczy, ja nie chciałbym, żeby powstało wrażenie, że jesteśmy bardzo popularni. Działamy w pewnej niszy i ta nisza rzeczywiście jest na tyle duża, że możemy spokojnie myśleć o przyszłości szkoły. Natomiast jeśli chodzi o projekty, no, ja takie małe podsumowanie robiłem, ponieważ akurat to jest to również ostatni rok mojej kadencji, drugiej tutaj. I tak myślę o tym z perspektywy jednak minionych lat. Proszę sobie wyobrazić, że na przestrzeni roku 2017 do 2026, teraz jesteśmy, policzyłem, że na terenie szkoły zrealizowano inwestycje za 29 milionów. 29 milionów, oczywiście. oczywiście w większości to są środki zewnętrzne. Wiadomo, w tym standardzie głównie 85 do 15. Chociaż trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o halę właśnie Olimpię, no to to wyglądało niestety inaczej. I tutaj wielkie podziękowanie w stronę starostwa, bo zdecydowano się na to, żeby to sfinansować pomimo niekorzystnych warunków dofinansowania, bo jedynie 2 miliony 350 z ogólnej kwoty prawie ponad 5,5 miliona kosztów tej inwestycji było środków zewnętrznych. No, zmieniało się to mocno. Rzeczywiście inwestycja ma swoją dość dużą dramaturgię, nawet powiem. Natomiast to, co się stało oczywiście, jeśli chodzi o inwestycje na terenie naszej szkoły, no to jest zasługa starostwa, Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego głównie, ale przede wszystkim decyzji pana starosty Andrzeja Kalaty, obecnie senatora, i pana starosty Adriana Midora. Proszę Państwa, nawet jeżeli się ściąga zewnętrzne środki, to i tak trzeba dołożyć ten wkład własny, a w warunkach samorządowych to bywa czasami trudne. I w naszym przypadku to rozpoczęło się w 2017 roku inwestycją Centrum Edukacji Ekologicznej Arka. I to było takie pierwsze działanie, jeszcze zapoczątkowane przez pana dyrektora Czesława Malinkę, które miałem okazję dokończyć w okresie pandemii. Efektem tego, oprócz tych działań przyrodniczych, było wyremontowanie budynku pod głową konia. I od tego momentu zaczęła się bardzo dobra pasja dla naszej szkoły. Otóż kolejna inwestycja to była termomodernizacja 3 budynków naszej szkoły, warsztatów, budynku głównego i bursy. Termomodernizacja, warto o tym wspomnieć, bo rocznie paliliśmy 280 ton węgla na terenie szkoły po to, żeby ogrzać te obiekty. To jak się policzy, że 4 tony mniej więcej dom jednorodzinny zużywa węgla na rok, to odłączyliśmy tą inwestycją 70 budynków, czyli jedną wieś. Tak? I też dlatego też nasz projekt został bardzo wysoko oceniony, ponieważ zmieniliśmy sposób ogrzewania, zastępując kotłownię tą tradycyjną węglową, zastąpiliśmy gazem. I to była druga inwestycja, przy czym z tą inwestycją wiąże się taka sympatyczna decyzja pana starosty Andrzeja Kalaty, bo takie warunki były tych pieniędzy, że nie można było z nich sfinansować remontu dachu na budynku szkoły, ponieważ nie jest on ostatnią kondygnacją, nie jest jednocześnie stropem. No i wtedy trzeba było dołożyć kolejny 1 000 000 zł, czy nawet 1 200 000 na zrobienie tego dachu. Z wielką strachem w sercu szedłem prosić o te pieniądze. Pieniądze okazało się, że się one znalazły. I potem po tych dwóch dużych inwestycjach było kilka takich mniejszych, jak na przykład militarno-serwiwalowy tor przeszkód w ramach Polskiego Ładu zrealizowane. No mówię, sumują się one na 29 milionów, ale jest jeszcze jedna rzecz, która mnie najbardziej cieszy. Otóż z tych 29 milionów, no to są środki w olbrzymiej większości, jakby z inicjatywy działań starostwa powiatowego, ale 1,5 miliona to są pieniądze z miękkich projektów, które były realizowane staraniem naszym. Tam były 2 projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego z tymi odmianami, w których między innymi ponad 5000 godzin dodatkowo skierowano do uczniów. W ramach tych projektów to było łącznie 800 tysięcy, a pozostałe do 1,5 miliona to są projekty w ramach Erasmusa Plusa. I tutaj chciałbym się pochwalić, że zupełnie unikatowy sukces szkoły otrzymaliśmy w listopadzie 2024 nagrodę Komisji Europejskiej European Innovative Teaching Award 2024 dla naszej szkoły za najlepszy projekt w roku 2024 w Polsce. Odbierałem tą nagrodę w Brukseli. Wielkie przeżycie dla mnie, zwłaszcza dlatego, że jakby swoją pracę zawsze łączyłem, jako dyrektora szkoły łączyłem ze współpracą międzynarodową i w poprzedniej szkole i tutaj była ta taka specjalność. No i też źródło środków zewnętrznych, prawda? I to się udało zrealizować. Bardzo się z tego cieszę. 29 milionów generalnie, z czego 1,5 miliona miękkich środków, które pozyskaliśmy samodzielnie w szkole.
1: Panie dyrektorze, to jeszcze ostatnie, obiecuję już pytanie, bo młodzi czekają, a z nimi również jestem umówiona na rozmowę o waszej szkole. Jakie wyzwanie przed waszą placówką na najbliższy rok, dwa?
0: To pytanie pada w niezręcznym momencie, dlatego że musimy odreagować to, co się stało właśnie w ramach obchodów, które nas bardzo mocno wyczerpały. No ja oczywiście widzę kolejne potrzeby i kolejne zmiany. No cóż, gdzieś tam trzeba byłoby nawierzchnię nową na boisku zrobić, ale to nie jest taki moment, w którym należy zwracać się w kierunku starostwa o kolejne pieniądze. Musimy dać im możliwość jednak odpocząć, ale plany mamy, bo właśnie przymierzamy się do projektu w ramach Erasmusa Plusa, tej części zawodowej. Składamy po raz drugi wniosek i mam nadzieję, że to się w tym momencie zakończy sukcesem. No i szukamy środków. No, bardzo, bardzo potrzebna jest również modernizacja tego zaplecza sportowego związanego z końmi. U nas mamy taką możliwość, że uczeń przyjeżdża do nas koniem, mieszka w bursie i tym koniem się może zajmować w ramach techników hodowli koni i jeździć na nim oczywiście. I tutaj by trzeba było troszeczkę zainwestować w stajnie, więc... Ale to jest zły moment na to pytanie.
1: Bardzo panu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. No i już biegnę do młodych. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: I po rozmowie z dyrektorem, tak jak obiecywałam, mam okazję również spotkać się z uczennicami tejże szkoły, no i trochę ich je wypytać o to, co sądzą o tej placówce, no ale zacząć muszę przecież od tego, no właśnie dlaczego wybrały właśnie tę szkołę w Moszczanicy. Z nami dzisiaj są
2: Ania,
3: Julka
4: oraz Hania.
1: No dobrze, dziewczyny, wy tak naprawdę reprezentujecie trzy różne ścieżki, tak trzeba nazwać, kariery w tej szkole. Trzy różne propozycje, no i trzy różne sposoby, pomysły na siebie. Powiedzcie, dlaczego w ogóle wybrałyście tę szkołę i która z tych specjalizacji to wasza działka, to wasza droga?
2: Ja wybrałam hotelarstwo, jestem aktualnie w 5 klasie i wybrałam go dlatego, że przede wszystkim chciałam spróbować, chciałam się tego nauczyć. Na tamten moment był to dla mnie kierunek, który mnie najbardziej zainteresował, najbardziej zaciekawił i tak naprawdę gdybym miała możliwość, wybrałabym go drugi raz.
3: Ja chodzę do liceum wojskowego, do 3 klasy. Wybrałam ten kierunek, ponieważ interesuje mnie po prostu wojsko. Chciałam też doświadczyć czegoś nowego.
1: No i tu mamy jeszcze zupełnie inną działkę.
4: Tak, ja wybrałam technikum hodowli koni, głównie przez to, że kocham te zwierzęta tak naprawdę od zawsze i na tamten moment był to dla mnie wybór, którego tak naprawdę nigdy nie musiałam na 100% wiązać ze swoim głównym zarobkiem w przyszłości, ale to było coś, co wiedziałam, że będę kochać robić i wiedziałam, że będę się spełniać w mojej szkole, niezależnie od tego, jaki kierunek wybiorę później.
1: Prawdą będzie takie stwierdzenie, że Moszczanica to jest taka szkoła, która daje takie możliwości, których nie znajdziecie w innych placówkach na terenie Żywiecczyzny. No, te klasy wojskowe wiem, że jeszcze gdzieś funkcjonują, ale chyba nie wszystkie. Tak to wygląda?
3: My mamy dużo możliwości po prostu. Mamy obozy, które odbywają się w porze jesiennej i w porze wiosennej. Mamy wtedy różne zajęcia z wojskiem w ogóle. Uczymy się wszystkiego, co jest związane z wojskiem.
1: A myślałaś, kiedy podejmowałaś decyzję o wyborze szkoły, że ta specjalizacja wojskowa może być tak, no niestety, ale bardzo potrzebna?
3: Miałam takie myśli i jestem dalej tego świadoma, że jest to potrzebne.
1: No dobrze, a hotelarstwo? Od zawsze wiedziałaś, że to będzie ta ścieżka? Czy może szkoła daje ci też możliwości no właśnie tego, że może jednak coś innego?
2: Tak naprawdę wybrałam hotelarstwo ze względu na to, że bardzo chciałam tego spróbować i na tamten moment Wiązałam tak naprawdę swoją przyszłą ścieżkę właśnie z hotelarstwem, z tą pracą w turystyce ogólno pojętą, ale ta szkoła dała mi takie możliwości takiego naprawdę samego rozwoju, samorozwoju, poszerzenia swoich horyzontów i otwarcia się na coś, co jest nowe, pozwoliła mi doświadczyć wielu rzeczy i na ten moment dała mi po prostu takie doświadczenie, że niekoniecznie muszę wiązać swoją ścieżkę z hotelarstwem, ale otworzyła mi drogę na nowe możliwości.
1: Możesz uchylić rąbka tajemnicy? Jeśli nie hotelarstwo, to co dalej?
2: Myślę nad pedagogiką przedszkolną, ze względu na to, że w naszej szkole jest bardzo dobre grono pedagogiczne, które zawsze nam służy pomocą, z którymi możemy szczerze porozmawiać, zawsze nam doradzą i mam po prostu takich nauczycieli, którym bardzo ufam, z którymi mogę porozmawiać i tak chyba dzięki nim poczułam takie powołanie, że też chciałabym kiedyś komuś pomóc i chciałabym być taką po prostu osobą, którą sama potrzebowałam.
1: No niesamowite te wasze historie i z tego, co relacjonował mi wasz dyrektor, to jest coś takiego, że z tą szkołą późniejsi absolwenci, no ale wiadomo, najpierw uczniowie, oni się raz, że utożsamiają, a dwa, że są bardzo emocjonalnie związani. To prawda? Możecie to potwierdzić? Jest coś takiego?
4: Jak najbardziej możemy to potwierdzić, nawet ze względu na nauczycieli, którzy uczą u nas w szkole zarówno przedmiotów zwykłych szkolnych, takich jak na przykład matematyka, ale czy na przykład na moim profilu hodowli koni mamy właśnie nauczycieli, którzy skończyli tą szkołę i konkretnie po tej szkole przyszli pracować tutaj, uczyć następne pokolenia i widać, że oni są bardzo chętni na to, żeby do tej szkoły wracać i żeby uczyć następnych.
1: Muszę was jeszcze też zapytać o możliwości, jakie daje ta szkoła, ale w kontekście tego zaplecza technicznego, no właśnie obiektowego, pojawiła wam się niedawno hala sportowa, ale przecież macie strzelnicę choćby i to nie jedną. No to tu ten wasz kierunek wojskowy, no naprawdę ma się gdzie szkolić. Potrzebne to zaplecze?
3: Zawsze dodatkowe miejsce daje nam więcej możliwości do dalszego edukowania się w tym kierunku. Owszem, mamy strzelnice, mamy w szkole strzelnice, mamy strzelnice na zewnątrz, na które często w miarę chodzimy. Klasy wojskowe, hale mogą wykorzystać w taki sposób, możemy tam ćwiczyć musztrę, sztuki walki, niezależnie od warunków atmosferycznych.
1: I to wszystko jest też w waszym programie zajęć?
3: Tak.
1: Jaki macie pomysł na siebie po tej szkole? No kilka pięknych lat spędzonych w tym budynku tutaj w Moszczanicy. No to co dalej? Jaki pomysł na siebie?
3: Szkoła dała mi wiele możliwości i otwarłam się jeszcze bardziej, żeby iść dalej w kierunku wojska. A jeśli nie wojsko, to naprawdę zastanawiam się nad nauczycielem, żeby wrócić do tej szkoły.
1: I też widziałabyś się właśnie w tej części wojskowej?
3: Myślę, że tak.
1: Dlaczego?
3: Ponieważ interesuje mnie to. Przykład biorę z moich nauczycieli właśnie edukacji wojskowej i cieszyłabym się, gdybym powielała to.
1: No właśnie, a hodowla koni to też stricte twoja ścieżka? I powrót tu jako nauczyciel?
4: Myślę, że akurat nie w tym wypadku. Będę na pewno całe swoje życie związana z hodowlą zwierząt, szczególnie koni, ze względu na to, że chciałabym mieć swoją agroturystykę. Nie wiążę wyłącznie z tym swojego życia, bo chciałabym też spróbować innych rzeczy, tak na przykład pójść na studia psychologiczne lub na kryminologię, ale wiem, że hodowla koni zawsze będzie w moim sercu i musiałabym tu też nadmienić to, jakie zaplecze ma szkoła ze względu właśnie na konie, bo myślę, że można powiedzieć bez zawahania, że szkoła ta jest ewenementem w skali kraju tak naprawdę, bo mamy tak naprawdę swoją stajnię. Możemy tutaj ćwiczyć bardzo wiele rzeczy, na przykład wcześniej poza tą szkołą nie miałam nigdy bliskiej styczności z powożeniem, z prowadzeniem bryczki, co miałam okazję tutaj spróbować, więc próbujemy tak naprawdę bardzo wielu rzeczy. Możemy też zdawać tak zwane odznaki jeździeckie od jakiegoś czasu, więc to, jakie możliwości daje mi ta szkoła, są po prostu niesamowite, więc jeśli będę w jakikolwiek sposób chciała być związana z tymi zwierzętami, to mogę, bo to jest hodowla koni, a nie zwykłe liceum jeździeckie. Więc nie dość, że mamy możliwość jazdy, możliwość prowadzenia bryczki, rozpoznania się w różnych dziedzinach jazdy konnej, to mamy też właśnie tą możliwość, że wiemy, jak te konie hodować, jak tymi końmi się zajmować. To jest tak naprawdę niezwykłe, że szkoła jest tak skonstruowana, że to zaplecze ma i daje nam możliwość korzystania z niego.
1: Dziewczyny, sporo w tych waszych wypowiedziach jest o nauczycielach i słyszę, że naprawdę darzycie szacunkiem tę swoją kadrę nauczycielską, ale no właśnie, powiedzcie mi coś, jacy ludzie tutaj są, ci młodzi z waszych klas. Oni już rzeczywiście wiedzą, co chcą robić dalej? Dlaczego oni też wybierali tę szkołę? Czy po prostu tak wyszło?
2: Młodzi ludzie są przede wszystkim postawieni w takiej bardzo ciężkiej sytuacji, że muszą wybrać coś, co będzie dla nich taką codziennością przez to 4, 3 czy 5 lat. Jest to ciężki wybór. Nie do końca wiemy, co chcemy robić, jak chcemy robić i jak nas pokieruje życie w tym kończącym edukację etapie, co dalej. Bo wielu moich znajomych już skończyło edukację i albo poszło na studia, albo zaczęło pracę. Ja właśnie mam to technikum 5-letnie, jestem w ostatniej klasie i też już dużymi krokami zbliżam się do tego końca i naprawdę bardzo intensywnie myślę, co dalej. Myślę, że wielu moich znajomych, tak jak z nimi rozmawiam, po prostu wybrało szkołę ze względu na ówczesne zainteresowania, ale to się zmienia, dorastamy, zmieniamy się, mamy nowe zainteresowania i ta szkoła jest pod tym względem świetna. Każdy znajdzie coś dla siebie, każdy nauczy się czegoś nowego. Tak jak już koleżanki wspomniały, mamy ogromną bazę techniczną, gdzie możemy się tego zawodu uczyć. To nie jest sucha teoria. Mamy na hotelarstwie mamy hotelik pod dębem, gdzie też mieliśmy lekcje. Uczymy się, jak organizować tą pracę w turystyce. Mamy różne wycieczki do hoteli, do różnych obiektów właśnie świadczących takie usługi hotelarskie. Więc naprawdę to nie jest taka sucha teoria. Możemy się już podczas tej edukacji naszej szkolnej na własnej skórze dowiedzieć, jak to wszystko działa. Tą szkołę po prostu wybierają ludzie, którzy są tym żywo zainteresowani, którzy na ten moment uważają, tak, to jest to, tak, ja chcę to robić i ta szkoła naprawdę pomaga nam rozwijać swoje zainteresowania, nawet jeśli w przyszłości okaże się, że nasze życie pokieruje nas inaczej, zupełnie do innego zawodu, to na pewno takie rzeczy jak praca z ludźmi, jak praca pod presją, tak jak mamy tutaj liczne występy, apele i tak dalej, uczy nas to, że w dorosłym życiu nam się to naprawdę bardzo przydaje.
1: Dwie z was kończycie już w zasadzie, ale te specjalności, ale techniczne, tak? Jesteście w technikum. No to prawda jest taka, że wy będziecie absolwentkami niebawem tej szkoły i macie fach w ręku, macie tytuł zawodowy.
4: Tak, i jest to naprawdę ogromny plus właśnie, szczególnie jeśli chodzi o technikum, że tak naprawdę nieważne, czy pójdziemy na studia związane z danym kierunkiem, czy kompletnie w inną stronę, zawsze mamy ogromne zaplecze, jeśli chodzi o wiedzę, bo tak naprawdę fachowcy są w tych czasach bardzo potrzebni i pracę znajdziemy zawsze, szczególnie właśnie jeśli pójdziemy w coś, co nas żywo interesowało na dany moment, bo nawet jeśli stwierdzimy, że chcemy popróbować czegoś innego na studiach, to zawsze mamy to ogromne zaplecze, do którego zawsze możemy wrócić i tak naprawdę w każdym tego słowa aspekcie, bo iść patrząc po hodowli koni, mogę iść na przykład pracować jako trener, mogę iść i właśnie hodować konie, mogę mieć swoją małą agroturystykę, mam tak naprawdę ogromne możliwości z jednego profilu.
1: No i nie inaczej jest też, jeśli idzie o profil wojskowy, ale choć to liceum, więc wydawałoby się, że tutaj droga zamknięta. No i właśnie, liceum jak liceum, a tu wcale tak nie jest, bo ten profil wojskowy również otwiera wam olbrzymie możliwości i tę ścieżkę rozwoju kariery wojskowej.
3: Tak, po ukończeniu właśnie tego liceum wojskowego otrzymujemy certyfikat ukończenia właśnie przygotowania wojskowego, dzięki czemu jest nam łatwiej się dostać na różne studia, na przykład studia oficerskie. No i po prostu łatwiej nam jest później, jeśli ktoś chce się kształcić w tym kierunku.
1: No dobrze, a ty myślisz właśnie związać swoje życie z karierą wojskową?
3: Taki miałam plan, ale jeszcze nie wiem, jak się potoczy życie, więc na ten moment tak, a jeśli nie, no to właśnie ten nauczyciel, o którym wspomniałam wcześniej.
1: Komu poleciłybyście tę szkołę? Przecież ci młodzi w podstawówkach gdzieś z tyłu głowy też mają te wybory. Co dalej? Co będzie najlepszym wyborem? No to Moszczanica to wybór dla kogo?
2: Tak naprawdę dla wszystkich. I nie jest to przesadzone. Przez to, że szkoła oferuje nam 3 tak naprawdę ścieżki kształcenia, bo technikum, liceum i zawodówka. Każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy do wyboru wiele kierunków. Każdy na pewno znajdzie coś, co będzie mu odpowiadało.
4: Myślę, że mogę powiedzieć tutaj, że to jest szkoła dla tak naprawdę każdego, który byłby zainteresowany jednym z tych profili, bo oczywiście byłoby najłatwiej dla osoby, która jest tym żywo zainteresowana, ale musimy nadmienić tutaj to, że jesteśmy na danym profilu w tej szkole, tutaj nie zamyka nam możliwości też próbowania rzeczy z innych profili. Ja na przykład miałam możliwość też chodzenia na sztuki walki. Albo mamy też w naszej szkole koło debatanckie, więc mamy też debaty oksfordzkie, wyjeżdżamy na nie. Kształcimy się tak naprawdę w każdym kierunku, w którym chcemy. Tutaj nasi nauczyciele i cała placówka nie zamyka nas i nie stygmatyzuje nas w jednych ramach ze względu na nasz profil, tylko naprawdę możemy próbować wszystkiego, w co tylko chcemy iść i chcemy się kształcić.
1: No ale dziewczyny, w ogóle powiedzcie, tak z ręką na sercu, jest czas, żeby trochę pożyć poza tą szkołą? Ona daje wam też szansę na rozwój takich waszych zainteresowań?
2: Oczywiście, jak najbardziej. Nauczyciele widzą to, że jesteśmy zagonieni, że mamy wiele kierunków i po prostu czasami tak zwyczajnie między nami nam odpuszczają, ale to nie jest tak, że nam odpuszczają całkowicie, bo nauczyciele bardzo chcą nam pomóc, rozmawiają z nami, dopingują nas. Po prostu w każdej możliwej sytuacji trzymają kciuki. Przede wszystkim chciałabym tutaj nadmienić panią moją z polskiego, panią Zofię Biernat, która otworzyła nam taką możliwość rozwoju samego siebie, takiego z takich, można powiedzieć, troszeczkę szarych myszek pierwszaków do tych osób z piątej klasy, które znają wszystkich, które są pewne siebie, które nie wstydzą się występować, które to po prostu ten stres potrafią w sobie stłumić. Mamy kółko teatralne, do którego należę od pierwszej klasy, czyli już 5 lat. To kółko nauczyło mnie przede wszystkim wystąpień przed ludźmi, dobrej dykcji, samorozwoju. Nauczył mnie tego, że da się zapanować nad stresem, da się wyjść przed tą publiczność, powiedzieć im to, na czym ci zależy. Przede wszystkim poznałam tam znakomitych ludzi. Zupełnie inni, każdy jest sobą, nie trzeba tam nikogo udawać, każdy po prostu może być na swój sposób, pokazać, kim tak naprawdę jestem, nie musimy się tego wstydzić i niezależnie od profilu, niezależnie od kierunku, niezależnie od wieku, pani po prostu zauważyła w nas kogoś dobrego, chciała, żebyśmy to rozwinęli i nigdy w nas nie zwątpiła, zawsze nam w tym pomagała i po prostu w każdym zauważyła coś dobrego, jakąś dobrą cechę. I to jest właśnie w tym piękne, że są tacy nauczyciele, którzy są tymi nauczycielami z pasji i pomagają nam w tym, abyśmy tą pasję w sobie również znaleźli.
3: Jeśli jesteśmy przy temacie grupy teatralnej, to chciałabym też wspomnieć o kapeli szkolnej.
1: No dobrze, ale kapeli góralskiej, czy może kapeli rockowej? Bo to robi różnicę.
3: Myślę, że bardziej należymy do kapeli góralskiej, chociaż też gramy na różnych instrumentach, zagramy tak naprawdę wszystkie piosenki, które tylko damy radę opanować.
4: Jeśli jeszcze chodzi o nasze kółka szkolne, to mamy właśnie kółko debatanckie, o którym wspomniałam i muszę tutaj nadmienić coś naprawdę bardzo ważnego, jeśli chodzi o wszystkich nauczycieli tej szkoły, a szczególnie właśnie panią Ewę Tchórzewską-Pierlak, która jest moją nauczycielką polskiego, to musimy pamiętać, że tutaj nauczyciele nie patrzą na rankingi, tylko patrzą na uczniów i tak naprawdę oni robią dla nas wszystko, żebyśmy uczyli się jak najwięcej, na przykład właśnie wyjeżdżając na debaty. Nie jest to tak naprawdę ważne, czy my wygramy, czy będziemy na pierwszym, drugim, trzecim, czy nawet na ostatnim miejscu. Nasza pani Ewa cieszy się, że w ogóle mieliśmy możliwość spróbować czegoś nowego, że pokazaliśmy się i właśnie najważniejszy jest tutaj uczeń, a nie ranking, czy ta szkoła będzie najlepsza, czy wszyscy będą chcieli do niej przychodzić, bo przecież wszyscy świetnie zdają matury. Nie, tutaj ważna jest nauka, oczywiście, jak w każdej szkole, ale tutaj liczy się uczeń przede wszystkim.
5: SK Beskidy.
1: A teraz jeszcze garść informacji z Żywieckiego Centrum Wolontariatu. Zaglądamy, by sprawdzić, co nowego dzieje się w Żywieckim Centrum Wolontariatu. Nowy rok szkolny to już dzieci, młodzież mogą znowu zbierać punkty za wolontariat, więc podejrzewam, że ruch w interesie wolontariackim rozpoczyna się na nowo. Jesień to taki nowy oddech właśnie dla tych organizacji wokół wolontariatu?
6: Wolontariusze pracują cały rok bez przerwy. Nie mamy wakacji, ferii, ani nawet świąt. Ale jeżeli chodzi o współpracę, naszą współpracę z wolontariuszami, z tymi młodymi ludźmi, którzy zbierają punkty tak zwane na świadectwo, to w zeszłym roku mieliśmy taki projekt, który angażował tą młodzież. W tym roku na razie nie mamy jeszcze planów na taki projekt, ale zachęcamy już młodzież, żeby myślała o tym, jak zbierze te punkty, co może zrobić, gdzie może znaleźć dla siebie wolontariat poza szkołą, ponieważ nasze szkoły podstawowe mają świetnych koordynatorów wolontariatu. Współpracujemy już nie pierwszy rok z koordynatorkami, z dyrekcjami i naprawdę można tam doskonale realizować swój wolontariat. Oczywiście ja zachęcam do kontaktu z nami, do kontaktu z innymi organizacjami, które również pracują z wolontariuszami, żeby dopytywać, czy jest miejsce dla tak młodych wolontariuszy, czy jest zajęcie i żeby mogli sobie już punkty zbierać.
1: Czy tak młodzi wolontariusze, no przecież niepełnoletni, oni też mają swoje miejsce w tej sieci wolontariackiej, oni też są potrzebni?
6: Jasne, oczywiście. To są doskonali wolontariusze. Jeżeli są dobrze kierowani, jeżeli mają dobrze wyznaczane zadania, to są świetni wolontariusze. Wiadomo, że od organizacji wymaga to troszeczkę innego wysiłku niż współpraca z wolontariuszami starszymi, starszą młodzieżą czy dorosłymi, bo to ta młodsza młodzież wymaga szczególnego zainteresowania się nimi i spełnienia pewnych wymogów prawnych również od nas jako organizacji.
1: No właśnie, ale kto może być wolontariuszem? Od jakiego wieku można być wolontariuszem? Są na to jakieś przepisy, które to regulują?
6: Zasadniczo wiek wolontariusza uzależniony jest tylko i wyłącznie od takiego podziału do 13 roku życia. Wolontariusze pracują tylko i wyłącznie pod opieką swoich opiekunów prawnych, ale mogą. Jeżeli młodszy wolontariusz chce pracować jak najbardziej, ale wtedy pracuje z mamą powyżej, czy z tatą, czy z innym opiekunem prawnym. Powyżej 13 roku życia wystarczy zgoda rodziców, no a powyżej 18 roku życia, no to już jest osoba dorosła i pracuje sobie samodzielnie.
1: No to w takim razie, jak to się u Was realizuje tutaj w Żywieckim Centrum Wolontariatu, ci najmłodsi, a może z tej po prostu młodszej grupy wolontariuszy, co oni robią?
6: Jak pokazał nasz zeszłoroczny projekt dla ósmoklasistów, wolontariusze potrafią bardzo dużo. Mieliśmy grupę o różnym stopniu zaawansowania takiego społecznego, bo były osoby, które po prostu dzielnie i bardzo skrupulatnie wykonywały zadania, czyli robili stroiki na święta. Byliśmy w schronisku, w odwiedziny, bo oni jeszcze są za młodzi, żeby podjąć pracę w schronisku samodzielnie. Była wolontariuszka, która podjęła współpracę ze schroniskiem z mamą. I chodziły razem do schroniska. Skończyło się to tym, że adoptowały pieska dziewczyny. Ale tak jak mówię, w schronisku ci młodzi wolontariusze z rodzicami pracują. U nas te stroiki, te przygotowanie do świąt, jakieś tam zabawki dla dzieciaków wykonywali. To są takie proste zadania. Oczywiście nasza wspólna ze szkołami akcja, czyli tworzenie, przygotowywanie tych kokard patriotycznych na 11 listopada. No i też 11 listopada z nami byli, rozdawali te kokardy. Dużo zadań mogą wykonywać młodzi wolontariusze.
1: Ale Żywieckie Centrum Wolontariatu i ta wasza ekipa, waszych współpracowników, waszych wolontariuszy, to ten przekrój wiekowy jest naprawdę spory i przez młodych pracujących, młodzież, młodych pracujących, po seniorów, którzy mają po prostu więcej czasu na to, by ciągle się angażować.
6: A mamy taką świetną grupę, która zaczęła nam się rozwijać, młodych emerytów, czyli to są osoby, które właśnie przechodzą na emeryturę i tak sobie tutaj u nas znajdują takie miejsce, gdzie wciąż jeszcze mogą być zaangażowani, wciąż mogą realizować zadania, no ale już nie są tak bardzo obciążeni tą pracą zawodową, no bo my im mówimy, wiadomo, się tą emeryturą, jeśli tylko wam pozwalają finanse, zdrowie, to podróżujcie, realizujcie się, ale jeżeli będziecie tylko chcieli, to przychodźcie do nas i oni przychodzą. I mamy taką rosnącą grupę i jestem z tego bardzo dumna i zadowolona, ponieważ to są osoby, które są mocno zdyscyplinowane, kompetentne, mają wiedzę na różne tematy, no i naprawdę świetnie nam się współpracuje.
1: A oni sprawdzają się w jakiej działce?
6: Oj, różnie. Mamy pomoc techniczną, mamy pomoc logistyczną, mamy wsparcie też takie w obróbce dokumentów, opisywanie faktur i takie rzeczy typu sprawdzanie wniosków czy tam jakichś projektów. Różne zadania. A przy okazji są to świetnie zorganizowane osoby, które w razie konieczności również koordynują działania innych wolontariuszy.
1: Ale prawda jest taka, że również koordynatorzy wolontariatu cały czas szkolą się, żeby no właśnie ta współpraca, ta sieć tych dobrych ludzi rozrastała się, a przede wszystkim była bardzo skuteczna i udzielała celowanej pomocy.
6: Tak jest. Dalej jak w ubiegłym tygodniu skończyliśmy dwudniowe szkolenie, które poprowadziło Beskidzkie Centrum Wolontariatu w Międzybrodziu. Dotyczyło ono właśnie sieciowania i rozwoju kompetencji koordynatorów wolontariatu. Świetne szkolenie i myślę, że bardzo cenne tam było właśnie to, że mogliśmy się poznać, nie tylko były organizacje z Żywca, były organizacje z Żywiecczyzny, ale były również organizacje i koordynatorzy wolontariatu z instytucji, na przykład z Bielska, więc to nowe doświadczenia, nowe informacje, to jest cenne, tak.
1: Muszę zapytać o to, co trzeba mieć, żeby właśnie dobrze kierować wolontariuszami, żeby jakoś ich, no właśnie, skoordynować, ale też dać im takie zadania, z którymi sobie poradzą, ale też będą czuć się spełnieni.
6: Oj, nie wiem, czy mogę powiedzieć, jak być dobrym koordynatorem, bo do końca sama nie wiem, czy jestem dobrą koordynatorką. Czasami mam wrażenie, że kurczę, co ja robię, ale myślę, że jest kilka takich zasad, którymi się trzeba kierować. Przede wszystkim trzeba być dobrym obserwatorem i mieć taką wrażliwość na to, co nam przekazują wolontariusze. Czyli nie zawsze nam powiedzą, że coś jest nie tak, ale my to musimy wyłapać, że tu coś jest nie ten obszar, nie te zajęcia, które przydzieliliśmy, bo wolontariusze często przychodzą do nas i mówią, że oni tak naprawdę nie wiedzą, co chcą robić i chcieliby się sprawdzić. I tutaj jest taka, musi być taka umiejętność obserwacji, gdzie ten wolontariusz będzie się czuł dobrze, gdzie on robi nam te zadania, ale może się okazać, że jak my będziemy ciągnąć to, żeby on dokończył to zadanie, to on już do nas więcej nie wróci. Możemy, takim trzeba być elastycznym i też rozmawiać z wolontariuszami, rozwiązywać trudne sytuacje, które też się zdarzają. No, wiadomo, że różnie to jest. Ja się staram cały czas podglądać lepszych koordynatorów przez to, że realizujemy program Korpus Solidarności, to mamy kontakt z koordynatorami z całej Polski i tam możemy sobie się uczyć od siebie nawzajem, co jest dobre, co się nie sprawdza. Myślę, że to nie wiem, czy jestem dobrą koordynatorką, ale staram się, żeby jakoś tworzyć tą grupę, która chce działać, a działa, więc
1: jest dobrze.
6: No, mam kochanych wolontariuszy, no więc zastanawiam się, czy to nie jest ich działanie bardziej niż moje.
1: To jeszcze tradycyjnie przypomnijmy, kiedy jesteście tutaj w waszej siedzibie, kiedy chętni do współpracy, do włączenia się w wolontariat mogą zgłosić się tutaj do was na ulicy Kościuszki 3?
6: Jesteśmy dostępni raz w tygodniu, w każdy wtorek między 13 a 16. W inne dni można z nami się umówić telefonicznie i też jesteśmy w stanie się dopasować do godzin wolontariusza, który chce do nas dołączyć. Także zapraszamy do kontaktu, czy telefonicznego, czy tutaj we wtorki jesteś.
1: Bardzo Ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, no i powodzenia w tych najbliższych działaniach, no bo przecież koniec roku to również gorący czas dla wolontariuszy.
6: Bardzo gorący dla wolontariuszy, bo zbliżają się święta, trzeba pamiętać o wielu ludziach, których należy odwiedzić i obdarować, ale dla organizacji również jest to gorący czas zakończenia różnych projektów i będziemy się starać, żeby wszystko było jak należy.
1: I to już wszystko w tym wydaniu. Katarzyna Graboń, do usłyszenia.
5: SK Beskidy.

0: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA. Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
0: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
1: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.

0: promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
0: Autopromocja.

0: ostatni parking, w nim po raz ostatni.
1: W drodze szukam swego szczęścia, prowadź mnie, póki widzę ląd. Powiedz, ile będę jechał.

0: SK Beskidy.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto